Przepraszam cię, synku, mogłem zrobić więcej. Bo potop po nas, bo potop po nas, bo potop po nas.

Dźwignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQNV ma CO wyrok. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak batat, jak syrop.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Despierta Dominguez Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, aby się spotkać w audycji de Cubasu Música, José Torres w radiu Nowy Świat. A że to godzina 8, wiem, że wielu z Was jeszcze się kryje pod kołderką, chociaż już pogoda jest bardziej łaskawa. Mamy już cieplej, z niektórymi momentami niespodzianek. A tu pada, a tu temperatura spada, ale mam nadzieję, że jak Polska długa i szeroka, będzie dzisiaj gdzieś, będzie słońce i będzie ciepło. A z tym ciepłem przychodzę z ofertą, z propozycją dzisiejszej audycji, bo naprawdę jak na prawie 5 lat mojej pracy jako redaktor programu De Cubasu Música w Radiu Nowy Świat, to zaczynam się wyginać, żeby zaskoczyć jakimś pomysłem i jakimś materiałem, który będzie dla Państwa nowością. I bywa tak, że i dla mnie są nowe rzeczy, ciekawe rzeczy, jak dzisiejsza audycja, która będzie dzielona, oprócz tego, że godzinami, będzie dzielona jak gdyby okresami, a nie na tyle okresami, co spojrzeniem na ten gatunek i jego wpływ na muzykę światową. Pierwsza godzina będzie zadedykowana utworom, które w wykonaniu orkiestry Todos Estrellas. No i tutaj taka uwaga, bo zespół Todos Estrellas to wykonawca pojawiający się głównie w kompilacjach tradycyjnej muzyki kubańskiej. Ich wersje czy ich interpretacje utworów, tak jak dzisiaj będzie Murmullo czy Angelitos Negros, Cuidado, Cuidadito Compa y Gallo, znalazły się między innymi na albumie Cuba i tutaj numerowane Muzyka Tradicional Cubana. Album zawiera te najbardziej klasyczne utwory, standardy kubańskie, sonu, guarachi czy bolera. No jest to taki zbiór muzyki tradycyjnej zagrane przez muzyków sesyjnych, które cieszą się bardzo dużą popularnością ze względu na znanych utworów i wyjątkowych wykonań, bo nie są to utwory, które są zagrane przez czy własnych autorów albo zespołu, który kiedyś powstały. Po prostu Todos Estrellas, czyli Wszyscy Gwiazdy, All Stars. Więc zacznijmy. Pierwszy utwór, Amor de Loca Juventud, czyli miłość szalonej młodości. En De Cubasu Música.

I pierwsze nasze spotkanie z muzyką to bardzo, ale to bardzo tradycjonalne brzmienie. Amor de loca juventud. I idąc dalej w tej koncepcji Todos Estrellas, kolejny utwór Ay Mama Inés. Utwór Ay Mama Inés to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, klasycznych pieśni muzyki kubańskiej, głęboko zakorzeniona w folklorze afrokubańskiej i kulturze Hawany. Kompozytor Eliseo Grenet. Wybitny kubański muzyk, kompozytor i popularyzator rytmów afrokubańskich. Ta piosenka powstała i została po raz pierwszy wykonana w roku 1927. I dodaję do tego, że myśl w tej piosence mówi także: Ay mama Inés, todos los negros tomamos café. Czyli my wszyscy czarni pijemy kawę. Zdarzało mi się poznać czarnych, którzy nie piją kawy. Ay mama Inés i todos estrellas. En De Cuba su música.

Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ta piosenka stała się niemal symbolem kubańskiej muzyki ludowej i kabaretowej. Ta piosenka oddaje atmosferę dawnej Hawany, pełen tańca, ulicznego życia i afrokubańskiej tradycji. Utwór pokazuje, jak silny wpływ na kulturę Kuby miało dziedzictwo afrykańskie. A przechodźmy do kolejnego utworu, Canallón. Canallón to jedna z najbardziej popularnych piosenek z repertuaru Miguelito Cuní i zespół Conjunto Chapotín. Kompozytorem był Orestes Martínez, wybitny kubański pianista i aranżer sonu. Utwór powstał najprawdopodobniej w latach 50. XX wieku w złotej epoce kubańskiego Son Montuno i Conjunto, kiedy Chapotín i Miguelito Cuní nagrywali swoje najważniejsze repertuary. Posłuchajmy Canallón w nowej wersji.

Bez wątpliwości to jest piękny, zagrany song. I proszę Państwa, a propos tego słowa salsa. Kolejny utwór jest właśnie jeden z najbardziej historycznych utworów muzyki kubańskiej i bardzo ważnym punktem odniesienia w dyskusji o pochodzeniu słowa salsa. Kompozytor tego, ten utwór nosi tytuł Échale Salsita, a kompozytorem tego utworu był Ignacio Piñeiro, który był legendą kubańskiego sonu, twórca i lider słynnego Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, który do dzisiaj działa. Ale ciekawostką jest, że utwór powstał około w 1928-30, a pierwsze znane nagrania przypisuje się właśnie zespołowi Septeto Nacional, najczęściej datowane na rok 1930. Niektóre źródła podają datę 1928 w kontekście popularyzacji utworu. Ale czy to było pierwszy raz, kiedy użyto terminu salsa? Tak i nie. Mi się wydaje, że to zależy, co rozumiemy przez słowo salsa. Ale to za chwilę. Posłuchajmy. Échale salsita. W wykonaniu Todos Estrellas.

I powracając do tematu, czy to był pierwszy raz, kiedy użyto terminu salsa? Tak i nie. W utworze Échale Salsita pojawia się właśnie słowo salsita. Dodaj trochę sosu, dodaj smaku, pikantności. Wielu historyków muzyki uważa, że było to jedno z pierwszych, a prawdopodobnie pierwsze słynne użycie słowa z rodziny salsa w muzyce kubańskiej. Ale wydaje mi się, że nie oznaczało ono jeszcze gatunku muzycznego salsa, który narodził się dopiero wiele dekad później w New York City, głównie w środowisku portorykańsko-kubańskim w latach 60. i 70. XX wieku. W przypadku Piñeiro słowo salsita miało znaczenie kulinarne i metaforyczne. Coś takiego w rodzaju dodaj smaku, dodaj energii. Według jednej z najbardziej znanych anegdot, Piñeiro miał zainspirować się po spróbowaniu mdłego jedzenia i zażartować, że trzeba mu dodać sosu, czyli échale salsita. Z czasem okrzyk salsa zaczął funkcjonować wśród muzyków jako zachęta do większej energii i ognia w grze. Więc myślę, że trochę nam się wyjaśniło powiązania terminu salsy z gatunkiem, czyli połączenia znaczenia terminu z gatunkiem salsy. A teraz posłuchajmy jeden z najbardziej tradycyjnych utworów muzyki kubańskiej. Lágrimas Negras, czyli czarne łzy.

i odnośnie tematyki utworu brzmi to bardzo wesoło. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Czyli ty chcesz mnie opuścić, ja nie chcę umrzeć, z tobą pójdę, chociaż będzie mi to życie kosztowało. A dodatkowa anegdota na ten temat, to było kwestia językowa. Mój kolega, który kiedyś był i dalej jest w Polsce, wiele lat temu chciał z zespołem swoim zagrać tę piosenkę. I powiedział do zespołu, że zagrajmy Czarny Łysy. A zespół mówi, ale przecież my nie mamy takiego utworu. No przecież to jest ten, aunque tu miasteczko, a Czarny Łzy. Czyli kwestia wymawiania to miało znaczenie. Czarny Łzy i Czarny Łysy. Kolejny utwór, przepiękny utwór, Murmullo, czyli Śmer lub Szept.

temu utwór został wykonany w najbardziej skromnym składzie. Gitara, maracasy, timbalesy, grające kaskara. Dla muzyków wiedzą, co to jest kaskara. I przepiękny, przepiękny głos. A teraz przejdziemy do utworu kompozycji Pérez Prado. Damaso Pérez Prado. Najbardziej prawdopodobny utwór powstał i był wykonany w złotej epoce mambo, czyli na początku lat 50. XX wieku, kiedy orkiestra Pérez Prado w Meksyku robiła furory. Robiła również i na Kubie, i w Stanach. Dokładna data pierwszego nagrania nie jest łatwo udokumentowana w źródłach dyskograficznych, ale badacze repertuaru Prado umieszczają go w okresie największego boomu mambo, czyli około 1951-54. Que le pasa a Lupita? Czyli co się dzieje z Lupito? Skoro kompozycja Pérez Prado, możemy się spodziewać, że to jest w rytmie mambo.

¿Qué le pasa a Lupita? Kompozycja Pérez Prado w wykonaniu Todo se Stres, ale muszę powiedzieć, że o ile do tej pory wszystkie te wersje mnie przekonały, tutaj ta wersja Mambo, no trochę dla mnie za bardzo statyczna i nie rozwojowa, ale takie są ceny nowych aranżacji. Kolejny utwór, Si me comprendieras, to co znaczy, gdybyś mnie zrozumiała. To klasyczny bolero feeling. Feeling to właśnie pożyczona terminologia z języka angielskiego do pewnego rodzaju stylu, pewnego okresu na Kubie. Si me comprendieras, autorstwa kubańskiego kompozytora i gitarzysty José Antonio, tak jak ja, José Antonio Méndez. Jednej z najważniejszych postaci ruchu feelingu, który narodził się w Hawanie w latach 40. Utwór powstał najprawdopodobniej w końcu lat 40. lub początek 50., czyli w okresie największego rozwoju kubańskiego feeling, nurtu łączącego tradycyjny bolero z bardziej nowoczesną harmonią jazzową, intymną interpretacją wokalną z i wpływami amerykańskiego jazzu. Właśnie ten okres obejmuje stylistycznie

Przepiękne bolero i bardzo, bardzo oszczędnościowy skład. Maracasy, kongi i fortepian. Ale kolejny utwór to po prostu jest kwintesencją muzyki tradycjonalnej w Hawanie. El Manicero Moisesa Simonsa. I wersję, mimo że dużo, dużo znam wersji, jest to wersja, którą po raz pierwszy słyszę. El Manicero.

0: Ja sera, sera.
1: No i właśnie tutaj było utrzymane wszelkie konwencje, jeżeli chodzi o salsę. Chórki, pregon, czyli ten, który nawołuje do kupienia ze swoimi improwizacjami. El manicero. I kolejna propozycja, tak samo autentyczna jak do tej pory, nosi tytuł Angelitos Negros, znany też jako Píntame Angelitos Negro. To poruszający utwór o silnym przesłaniu przeciw rasizmowi i dyskryminacji. Autorem tekstu był wenezuelski poeta Andrés Eloy Blanco. Tekst wywodzi się z jego słynnego wiersza Píntame Angelitos Negro, napisanego w latach 30. XX wieku. Muzykę do wersji śpiewanej skomponował meksykański kompozytor Manuel Álvarez Machiste, który przekształcił wiersz w bolero. Za pierwszą popularną wersję nagraniową uważa się interpretację do Toña la Negra około 1942 roku, która uczyniła utwór szeroko znany w Meksyku i w Ameryce Łacińskiej. Ale niedługo później wykonali go także m.in. Antonio Machin, kubańczyk, który wyjechał do Hiszpanii, oraz Pedro Infante. Posłuchajmy Angelitos Negros, czyli Czarne Aniołki.

Ja propos tego, co mówiłem na temat, że jest to bardzo jak gdyby utwór z przesłaniem przeciw rasizmowi, to mu opowiada, że jak namalowałeś w kościele aniołki, ani jednego czarnego nie były namalowane. Zresztą to jest bardzo ciekawa rzecz w kościele w miasteczku Regla. Miasteczko w Hawanie, koło przylegające wejścia do portu, jest kościół, gdzie Madonna jest reprezentowana w czarnej postaci. Bardzo to wymowne jest. I właśnie ten utwór o tym mówi. Kolejny piękny utwór, bardzo śmieszny. Cuidadito, compay gallo. Już można powiedzieć, że to jest utwór w stylu guaracha i jego kompozytor był Nico Sacchito, właściwie Benito Antonio Fernández Ortiz, mistrza humorystycznych piosenek Santiago de Cuba. Utwór powstał w 1936 roku, a jego pierwsza wielka popularność przyniosła nagrania zespołu Trio Matamoros właśnie w tym okresie. To typowa dla Nico Sacchito żartobliwa, trochę figlarna historia z podwójnym znaczeniem, bardzo charakterystyczne dla kubańskiej guaraczy. Na pierwszym planie mamy papugę, perikito i koguta, czyli gajo. Historia zaczyna się od sytuacji, w której kogut bierze papugę za kurę i zaczyna ją gonić z romantycznymi zamiarami. Zmęczony perikito w końcu protestuje. Cuidadito, compay gallo, cuidadito. Uważaj, kumplu kogucie, ostrożnie. Papuga tłumaczy kogutowi mniej więcej. Pomyliłeś się. Ja mam już swoją partnerkę. Perikita, poszukaj sobie kurki. To bardzo zabawna guaracha. Cuidadito, compay gallo. Ende, ¿cómo se música?

No, no, no. I tak twoje takie dowcipy, kogucie, mi się nie za bardzo podobają, mówił Perico, czyli po prostu papuga. Kolejny utwór, bardzo, bardzo znany. La Negra Tomasa, również nazywany Bilongo. I tu mała historia na temat tej podwójnej nazwy. To właśnie jedna z ciekawych historii tej piosenki. La Negra Tomasa odnosi się do głównej bohaterki utworu, pięknej Tomasy, w której narrator jest bez pamięci zakochany. Jak się zaczyna? Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa. Jestem tak zakochany w tej czarnej Tomasie. Natomiast bilongo to słowo pochodzące prawdopodobnie z afrokubańskiej tradycji religijnej i ludowej. W kubańskim szlangu może oznaczać czar, urok miłosny, zaklęcie lub coś w rodzaju magicznego zauroczenia. Medio bilongo można rozumieć jako rzuciła na mnie czar, omotała mnie, zaczarowała mnie. Narrator śpiewa, że Tomasa dosłownie go oczarowała. Więc przyjęte oba tytuły, Bilongo i La Negra Tomasa. Posłuchajmy.

0: Venga.
1: I na zakończenie mocny akcent hiszpańskiej na gitarze. Ja zawsze uważam, że muzyka kubańska to jest przepiękne i przehistoryczne połączenie, czy ślub hiszpańskiej gitary i afrykańskiego bębna. To tak reasumując, jaka jest muzyka kubańska i nie tylko, i kultura kubańska. A zakończmy pierwszą godzinę utworem kompozycji Pérez Prado pod tytułem Patricia. En de Cuba su música.

I proszę Państwa, żeby nie być gołosłowny, zawsze po pierwszej godzinie nastąpi druga Degubasu Muzyka, José Torres w Radiu Nowy Świat. No i dzisiaj pierwszą godzinę dla tych, którzy teraz w sali, zaprezentowałem zbiór utworów, nagrań, tradycyjnych utworów przez orkiestra Todos Estrellas. Muszę powiedzieć, że terminologia Todos Estrellas, czyli All Stars, jest bardzo często używany na Kubie i chyba nie tylko, gdzie się zbierają muzycy, którzy nie są na tak zwanej etacie, tylko się zbierają po to, żeby produkować coś nowego. Niektóre projekty się udają i wychodzą na światło dzienne, niektóre projekty zostają na etapie rozpoczęcia spotkania, zebrania muzyków, ale daleko nie zajdą. Więc cały czas jest mianem Todos Estrellas. O tym była pierwsza audycja. Myśląc o tym, co było dwie audycje temu na temat wpływu muzyki kubańskiej na muzykę światową, na muzykę jazzową i niektóre przedstawiciele tych gatunków związane z muzyką kubańską czy z muzyką latynoską. W tej drugiej części, w odróżnieniu od pierwszej godziny, gdzie były same tradycjonalne w nowych osłonach, druga część chciałem zadedykować muzykę kubańską zagrane nie przez Kubańczyków i bardzo związane z muzyką, z gatunkiem jazzowym. Więc to dla mnie jest bardzo ciekawe, bo już nie pośpiewuję pod nosem piosenki, tylko to są kompozycje danych artystów i utrzymane właśnie w duchu Latin Jazz. I to z prawdziwego zdarzenia. Pierwsza propozycja to Scat Martin. Scat Martin to amerykański saksofonista tenorowy, altowy, barytonowy i flecista, czyli jednym słowem multi-instrumentalista, który zdobył uznania przede wszystkim w świecie Latin Jazz i Afro-Cuban Jazz. Choć nie jest latynosem, tym bardziej Kubańczykiem, przez wiele lat stał się bardzo silny, związany z muzyką kubańską i latynoską, szczególnie dzięki współpracy z wielkimi artystami. Dzisiaj on jest jeden z elementów drugiej godziny naszego spotkania de Cuba su Musica. W związku z powyższym zaczniemy. Zaczniemy od utworu Café Cubano, bo i również to nazwa płyta. Café Cubano, Scat Martin, en de Cuba su Musica. Kontynuujemy.

I jak na takim poziomie przystało, wszystkie elementy się zgadzają pod względem oczywiście rytmicznym. Początek kariery Scott Martin pochodzi ze środowiska muzycznego i od młodości rozwijał się jako wszechstronny instrumentalista. O tym zwróciłem uwagę na początku. Gra na wielu rodzajach saksofonów oraz flecie, co pozwoliło mu odnaleźć się zarówno w jazzie mainstreamowym, soulu, funku, jak i w muzyce latynoskiej. Jego kariera nabrała rozpędu w Kalifornii, szczególnie na scenie Los Angeles, która jest ważnym centrum latin jazzu w Stanach. Posłuchajmy Escuela de Pesca i Scott Martin.

I to najbardziej mi się podoba, różnorodność w takich utworach, które są specjalnie skomponowane dla danej orkiestry, ale z własnymi pomysłami, ale cały czas na bazie muzyki kubańskiej. Kolejna propozycja tego wybitnego artysty, Scott Martin, nosi tytuł Fascination Rhythm. Oczywiście, że ten utwór jest kompozycja George'a Gershwina, a tekst napisał jego brat Ira Gershwin. Piosenka ta powstała w 1924 roku i została po raz pierwszy zaprezentowana na broadwayowskim musicalu Lady Be Good. Dzisiaj w wykonaniu Scott Martin, związane z korzeniami latynowskimi, Fascination Rhythm. Indigo pasa música.

No i mówiłem, że ta druga część też będzie bardzo, ale to bardzo ciekawa część, przecież powtarzam, dzisiejszego pomysłu na program. Najważniejszym momentem w karierze naszego dzisiejszego gościa, czyli Scott Martin, to ponad 14-letnia współpraca z perkusistą i liderem latin jazzowym Poncho Sanchez i jego zespołu Poncho Sanchez Latin Jazz Band. I właśnie tam Scott Martin głęboko zanurzył się w świat rytmów afrokubańskich, sonu, mambo, guarachi i jazzu afrokubańskiego. Właśnie z tym zespołem nagrywał płyty, tworzył aranżacje i koncertował po całym świecie, występując m.in. na prestiżowych salach takich jak Carnegie Hall czy Hollywood Bowl. Zdobył także nagrodę Grammy jako członek zespołu. Kolejna ciekawostka w naszym programie. W wykonaniu Cat Martin utwór pod tytułem Fried Neck Bones, czyli smażone kości szyjne. Coś dla kulinarnej strony naszego spotkania. I wybitny Scott Martin, któremu czacza nie jest obca.

naprawdę ten duch kubańskiej tutaj się mocno przewija w twórczości Scott Martin. Kolejny utwór też będzie bardzo, ale to bardzo kubański. Nosi tytuł Imagination, czyli wyobraźnia.

Naprawdę pachnie bardzo latynosko, bardzo kubańskie. Traktowanie instrumentów perkusyjnych to jest tak zwany spice kubańskiej muzyki. Już można by było powiedzieć, że ogarnęła cała muzyka jazzowa ten staw kubański i Scott Martin. A mamy nowego gościa. Mamy tego męża. Jest to Jeff Steinberger. Czasem mylonego Steinberger. W świecie Latin Jazzu jest on znany przede wszystkim jako aranżer, pianista, kompozytor i producent, chociaż jego główna działalność obejmuje szerzej jazz, big band i orkiestracje symfoniczne. Z muzyką latynoską był związany głównie poprzez Latin Jazz i wpływy afrokubańskiej, brazylijskiej w aranżacja. Jeff Steinberg urodził się w 1951 roku w Stanach. Studiował w słynnej szkole muzycznej Berklee College of Music. Już po ukończeniu nauki w 1969 dołączył do The Glenn Miller Orchestra, kierowanej przez klarnecistę i saksofonistę Buddy DeFranco. Z orkiestrą koncertował po Stanach, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Japonii. Trochę latynoskiego mu się przylepiło. James Steinberger Jazz Ensemble w utworze Tangerine. En de Cuba su música.

ale zapewniam Państwa, właściwie zapewniam, sam jestem przekonany, że ta muzyka w takim dniu naprawdę rozkręca pozytywnie naszą duszę i nastawia bardzo, ale to bardzo wesołe uczucia po wysłuchaniu takich utworów. Kolejny to standard, wykonany Jeff Steinberger and the Jazz Ensemble, Perdido, czyli zagubione, ale warto, że przy takim utworze zagubić się.

ale tak, żeby nie być tak bardzo związany z środowiskiem latinowskim i salcowym, no to bardzo sympatyczne aranże ma ten cały Jeff Steinberg. Jego współpraca w ciągu tych 40 lat kariery działał jako pianista jazzowy, aranżer i orkiestrator, dyrygent, producent muzyczny, kompozytor muzyki filmowej i reklamował. Niemniej jednak współpracował z takimi wielkimi gwiazdami jazzu i muzyki rozrywkowej. Między innymi Minor Ferguson, Trembacz, Count Basie, Stan Kenton, Michel Legrand, Randy Newman, Art Garfunkel, Olivia Newton-John, Paul Anka, czyli cała plejada poważnych artystów. Ale póki co posłuchajmy w jego wykonaniu. Speak low, czyli mów ciszej. Ale prawdziwie przy tej muzyce nie da się być cicho.

Scott Martin. Naprawdę jest to muzyk, który bardzo dużo wspólnego miał z muzyką kubańską i z Latin Jazz, ale w swojej karierze współpracował z wieloma legendarnymi muzykami afrokubańskiej i latinowskiej muzy, między innymi i cała plejada, Celia Cruz, Tito Puente, Mongo Santa Maria, Arturo Sandoval, Chick Corea, Eddie Palmieri, Ray Charles. To pokazuje, że jego nazwisko funkcjonowało na styku jazzu, soul, jazzu oraz muzyki kubańskiej. Posłuchajmy utwór w wykonaniu Scott Martin, Mabuti.

I chciało się powiedzieć, że kontynuujemy w tej sekcji, sekcji tanecznej razem z Scott Martin. Scott Martin i kolejny przepiękny, bujający na taneczny utwór. Ojo de rojo, czyli oko na czerwono.

I proszę Państwa, mam nadzieję, że udało mi się osiągnąć ten efekt, porównując obie godziny, tradycja i potem wpływ muzyki kubańskiej, muzyki latynoskiej na Latin Jazz. Bardzo owocne spotkanie. Na zakończenie Scott Martin w utworze San Juan. Myślę, że odnośnie do stolicy Puerto Rico, San Juan, i tym akcentem skończymy dzisiejszą audycję. José Torres de Cuba, su música w radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkoszlemowego French Open w Paryżu. W finale walczyła z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Polka awansowała o 93 pozycje na 21 miejsce w światowym rankingu WTA.
1: Chciałabym gorąco naprawdę podziękować. Nie wiem, co zrobiłam. Nie wiem, dlaczego tak się stało i no, nie zasługuję chyba na to jednak, ale no, dziękuję Wam bardzo, bardzo naprawdę i czułam tą miłość i dziękuję, że mogłam z Wami też dzielić się tymi emocjami i mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni taki turniej.
0: Mówiła Maja Chwalińska dziennikarzowi Eurosportu. Dziś ostatnie pokazy, a następnie gala z ogłoszeniem zwycięzców. W warszawskim kinie Wisła dobiega końca pierwszy studencki festiwal filmów słowiańskich. W konkursie startuje 16 produkcji krótkometrażowych młodych twórców z Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji i Słowenii. Ich autorzy mają szansę na nagrody w kategorii najlepszy film i najlepsze zdjęcia, a filmy oceni międzynarodowe jury.
2: Przewodniczącym jury jest Maciej Buchwald, Państwu zapewne znany jako reżyser 1670 i filmu LARP. Jest też wspaniałym komikiem, wybitnym raperem, dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby przyjść na festiwal.
0: Mówił Wojciech Parszewski z Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich. A Radio Nowy Świat jest patronem tego wydarzenia. Po spokojnej sobocie dziś powrócą niebezpieczne zjawiska pogodowe. Ulewy, burze, porywisty wiatr i grad. Zagrzmieć może niemal w całym kraju, najintensywniej na północy. IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną aurą i te ostrzeżenia objęły całe województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz część województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty będą obowiązywać od godziny 11 do 20. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Piosenka Single Ladies w wykonaniu Beyoncé miała premierę w roku 2008, ale my pierwszą dekadę XXI wieku zostawiliśmy za sobą w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj zatrzymujemy się przy latach nastych. Za otwierające nasze spotkanie Single Ladies odpowiedzialny jest duet Pomplamoos, w którym podział ról przynajmniej na tamtym etapie był prosty. Jack zajmuje się muzyką i świetnie dogaduje się z looperem, czyli z przeproszeniem zapętlaczem dźwięku. Natalie zaś śpiewa, robi chórki i układa harmonię. Są to proste aranżacje coverowe zawarte na ich drugim albumie Tribute to Famous People z roku 2010. I zanim przeskoczymy o 6 lat do przodu, powiedzmy sobie jeszcze, że przy konsolecie czuwa Kajtek Strzelczyk. Mówię do Państwa ja, Maria Zamachowska, a śpiewać będzie jedna z jaśniejszych gwiazd, jeśli chodzi o muzykę pop w dekadzie lat nastych, Bruno Mars.

2016 roku, kiedy wyszedł album 24K Magic, Bruno Mars był już ugruntowanym artystą w świecie muzyki popularnej i w świecie w ogóle. Debiutował w 2010 roku, a 24K Magic to jego trzeci album długogrający, za który otrzymał nagrodę Grammy. Piosenkę That's What I Like słychać było wszędzie w tamtym czasie. Dotarła na pierwsze miejsce Billboard Hot 100 i za nią samą również odebrał dwie statuetki Grammy. A w tym czasie Kendrick Lamar przygotowywał swój siódmy album zatytułowany Damn. Szukając sampli, postawił na odrobinę ekscentryczności i nie sięgnął po stare soulowe nagrania, a właśnie po świeży materiał od Bruno Marsa, dokładnie potytułową piosenkę 24K Magic. Powiercił, podłubał i przede wszystkim odwrócił tył naprzód, czego efektem był beat do tej piosenki.

Rihanna i Kendrick Lamar w piosence pod tytułem Loyalty z albumu Damn z 2017 roku. Tak jak wspominałam, zawarty jest tam odwrócony fragment utworu 24K Magic Bruno Marsa, ale nie dodałam, że słychać tam też elementy Get Your Mind Right, Mami, Jay-Z, jak również Shimmy Shimmy Ya, All Dirty, Bastarda. Hip-hop jednak odłóżmy na bok, a o następnej niech toczy się to. The Black Keys teraz.

O następnej dziewczynie zawartej w tytule piosenki Next Girl toczy się to, czyli fragment z 7. albumu panów z The Black Keys. Album nosi tytuł Brothers i to, co go wyróżnia, to brzmienie, ponieważ panowie zaczęli poszerzać je o soul, funk, skupili się nieco bardziej na dopracowaniu produkcji, co wyniosło ich w tym 2012 roku do głównego nurtu rocka. I chociaż tytuł następnej piosenki brzmi Hurricanes, huragany, to z ciężkim brzmieniem ma niewiele wspólnego. Rzecz tłumaczyć może autorka Dido.

Dido, brytyjska wokalistka, która w głosie ma coś w moim odczuciu unikatowego, coś co ma również na przykład Anna Maria Jopek, czyli jakiś spokój, łagodność i moc dużą zarazem. Słychać tą kombinację w piosence Hurricanes. Wiem, że jest sporo osób, które twierdzą, że Dido zaczęła się przy swoim pierwszym, a skończyła przy drugim albumie. Ja się uprzejmie nie zgadzam i odsyłam do albumu Still on My Mind z 2019 roku. Po huraganie wychodzi słońce, prawdaż?

Caribou to projekt kanadyjskiego muzyka Dana Snaita. Człowiek grający solo, ale zarazem człowiek orkiestra. W 2010 roku miał już 10 lat na scenie muzycznej, 4 albumy i świeżo wydany 5, który, jak mówi sam autor, zrodził się z pragnienia stworzenia muzyki tanecznej, która brzmi, jakby była zrobiona z wody. Stąd pewnie jego tytuł Swim. Album jest nieco mroczny i bardzo taneczny, jak Państwo słyszeli w tej próbce pod tytułem Sun. Teraz będzie równie słonecznie, choć odrobinę spokojniej. Major Lazer przedstawia Jessica.

Major Lazer, projekt producencki założony przez niejakiego Thomasa Wesleya Pence'a, częściej rozpoznawanego jako Diplo. Major Lazer w 2013 roku opublikował drugi album długogrający zatytułowany Free the Universe i odnoszę nieodparte wrażenie, że utwór Jessica wpisuje się w nieco hipisowski odcień tego przekazu. Bazę rytmiczną stanowią tutaj fragmenty piosenki Carla Dawkinsa pod tytułem Satisfaction z 1968 roku. Natomiast ten wysoki wokal należy do frontmana zespołu Vampire Weekend Ezry Koeninga. Zejdziemy kilka oktaw niżej, co wcale nie znaczy, że nie mogłaby się tam bez problemu wspiąć. Jill Scott, mam na myśli Jill Scott.

0: Jedna z najważniejszych artystek neosoulowych, Jill Scott, w odsłonie pod tytułem Cruisin', to dokładnie środek lat nastych, którymi się tutaj dziś zajmujemy, przypominam. I album Woman, traktujący o pewnej dojrzałości emocjonalnej, relacjach i kobiecej perspektywie, rzecz jasna. Skoro już znaleźliśmy się w tego rodzaju tematyce, to mam dla nas wszystkich kilka uniwersalnych życiowych porad, podanych w niezwykle przystępnej formie. Rzecz nosi tytuł Everybody's Free to Wear Sunscreen, czyli wszyscy są wolni do tego, żeby używać kremu przeciwsłonecznego. Mówię rzecz, bo ciężko jest to nazwać piosenką. Tekst napisała amerykańska dziennikarka Mary Schmidt. Stworzyła go jako hipotetyczne przemówienie na zakończenie roku akademickiego. Pierwotnie opublikowany był w wydaniu Chicago Tribune w 1997 roku. Kilka lat później powstała pierwsza wersja muzyczna i wykonanie tego tekstu. Ja jednak sięgnęłam po tę z roku 2014, bo ma po prostu lepszy groove. Renegade Soul i Everybody's Free to Wear Sunscreen.
1: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they're faded. But trust me, in 20 years you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine.

0: wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, I'm the sunscreen.
1: Tytułowe używaj kremu z filtrem to tylko jedna z wielu trafnych porad dla młodych, ale nie tylko młodych ludzi. Everybody's free to wear sunscreen w wykonaniu grupy Renegade Soul. Polecam zapisać sobie na wszelkie czasy, a w tak zwanym międzyczasie zaśpiewa nam Jessie Ware.

Jessie Ware i spokojna jak na to, co pani Jessie potrafi, piosenka Selfish Love z jej trzeciej płyty zatytułowanej Glasshouse i wydanej w 2017 roku. Tu mam taką osobistą dość sytuację, jeśli chodzi o Jessie Ware, gdyż zaczęłam jej świadomie słuchać dopiero kilka lat temu, a przypominam, że zadebiutowała albumem Devotion w 2012 roku, więc czasu było sporo. Tak czy inaczej nie znałam jej z imienia i nazwiska, za to nie zliczę, ile razy od 2017

2011 roku wysłuchałam tej piosenki, w której, jak się okazuje, wokalistką i autorką tekstu jest nie kto inny jak Jessie Ware właśnie. Choć tej piosenki szukać należy na albumie zatytułowanym Subtract, artysty o tej samej abstrakcyjnej ksywie.

can't explain. Subtract, Jessie Ware i Right Thing to Do. Słuszną rzeczą do zrobienia w tym momencie jest podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w kolejnym zawrócimy do lat 40. w tym samym składzie You and Me, Kajtek Strzelczyk i Maria Zamachowska. Kłaniamy się i zostawiamy Państwa z Disclosure w remiksie Fluma. Do usłyszenia.

0: Michał Rusinek o słotach i smutkach.
1: Miast co miesiąc ronić łezki, uroń banknot, ten z Sobieskim.
0: Posłowie.
1: Banknot ten jest dość rzadki, dlatego można go zastąpić dwoma Zygmuntami Starymi i jednym Władysławem Jagiełłą. 5 Jagiełłami lub 10 Kazimierzami Wielkimi. Miłośników Bolesława Chrobrego zachęcamy do posłużenia się 25 nominałami z jego podobizną. Wybór jest, jak widać, ogromny.
0: To uczucie drobnego zagubienia zniknie. Po prostu dołącz do grupy naszych patronów.

0: Jest 11:00, tu Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Maja Chwalińska zajmuje 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Awansowała o ponad 90 pozycji. To po tym, jak została wicemistrzynią wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W finale mierzyła się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Jestem z siebie dumna, powiedziała Polka na konferencji prasowej po finałowym meczu.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. A dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
0: Następny turniej, na jakim zobaczymy naszą zawodniczkę, to Wimbledon. Ten rozpocznie się 29 czerwca. Rosyjski dron uderzył w magazyn na terenie składowiska zużytego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu, poinformowały ukraińskie władze. W uszkodzonym budynku nie przechowywano wypalonego paliwa jądrowego, poinformował Energoatom. Państwowa Agencja Atomowa zapewniła, że poziom promieniowania pozostaje stabilny i nikt nie został ranny. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha napisał tak. To nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe. Rosyjski szantaż nuklearny i groźby dla bezpieczeństwa jądrowego są systemowe, celowe i niedopuszczalne. Po serii spotkań dotyczących kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy, strona polska domaga się odstąpienia od nazwania jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, są granice, których przekraczać nie wolno, napisał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Z Kryłem Budanowem rozmawiał też szef BBN-u oraz wiceminister spraw zagranicznych. A sytuację komentował na naszej antenie Dariusz Ćwiklak z Newsweeka.
2: Najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, to byłoby okopanie się niezbędnikami, każdy we własnym okopie i pozwolenie, żeby ta atmosfera kisła jeszcze bardziej. Za kilka dni będzie w Gdańsku konferencja przez nas współorganizowana, dotycząca odbudowy Ukrainy. Rozumiem, że jak się organizuje taką konferencję, to z nadzieją, że tej odbudowie też coś zarobimy. W tej sytuacji, kiedy jesteśmy pokłóceni, no to raczej nie sądzę, żeby była dobra atmosfera do takich rozmów, więc obu stronom powinno zależeć na jak najszybszym załagodzeniu tego konfliktu. Wkracza twarda sztuka dyplomacji.
0: A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce, by jednym z punktów było odebranie tego najwyższego odznaczenia państwowego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Dzień dobry Państwu, Maniak po omacku punktualnie, hajtek strzelczych realizuje. Adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online, czyli wszystko normalnie, mimo przeróżnych emocji, wydarzeń, które rzeczywiście ekscytowały część rodaków i nie tylko, no bo przecież mamy za sobą i turnieje bardzo ważne, i finały bardzo ważne, i Festiwal Opolski, też emocji było po prostu co niemiara, jeszcze on trwa, ale myślę, że cała Polska śledziła te zmagania. No dobrze, ciekawe co by było, gdyby nagle na legendarnej scenie opolskiej pojawił się ktoś z taką piosenką.

Falling i Chris Brown. I tu ciekawostka, bo Kajtek twierdzi, że mogłoby się to nie spodobać tym, którzy wybierają piosenki do Opola. Może mogłoby się nie spodobać, rzeczywiście, bo to specjaliści, którzy mają swój gust i decydują. Z drugiej strony, gdyby się przedarł przez eliminację i zaśpiewał, to nie wiem, czy by dostał jakieś wyróżnienie, bo przecież to było prawie takie same, prawie tak dobre, jak ci nasi z tymi swoimi propozycjami. Prawie. Niewiele nas różni. Staramy się ten świat doganiać i naprawdę słuchamy zagranicznych utworów. Dziwimy się trochę, dlaczego one są na wysokich miejscach list przebojów, a nasze nie. Przecież są prawie, tylko troszkę bardziej o 7 zbójach, ale to nie szkodzi. My będziemy lubili nasze, a oni niech lubią ich. I na ten temat chyba tyle, bo Państwo, ile osób oglądało, tyle osób ma swoje zdanie. Najważniejsze, żeby odgrzać stare przeboje, bo one są sprawdzone i mamy całą kawalkadę, cały rzeczywiście ciąg koncertów pod różnymi tytułami, w których wyciągamy stare przeboje i nagrywamy je, czy przedstawiamy je na nowo, a to z wielgachną orkiestrą, a to w innym stylu, a to jeszcze jakoś, a to tamte prywatki, a to było kiedyś dobre. I to jest takie bezpieczne wyjście. Ale po co ja się mądrzę, kiedy to się i tak nie zmieni? Zmienia się tylko repertuar audycji w Radiu Nowy Świat, bo my nie uważamy, że jesteśmy inni. Jesteśmy może troszeczkę inni i jak jest utwór, który ma 70 milionów odsłon na Szazamie, to my go już omijamy, bo to wszyscy dookoła grają. A my sięgamy po na przykład taką grupę jak All Them Witches.

Takie numery też nie przechodzą na naszych legendarnych festiwalach, bo to nie. Musi być ogromna orkiestra, musi być bardzo wiele trąb, skrzypiec, różnych instrumentów, żeby pokazać naszą siłę. I ta ogromna orkiestra zajmuje się swoim ogromnym brzmieniem. I nie będziemy tam jakichś gitarzystów wypuszczać, bo to nie o to chodzi. I jeszcze do tego puścimy te fajerwerki i jest tak jak trzeba, wesoło. A Old Dem Witches robią swoje, słabiutcy są, ale posłuchajmy. Nowa ich płyta, House of Mirrors.

Dobrze, dobrze. No, rzeczywiście jestem złośliwy, czepiam się nasze piękne, legendarne Opole, a ja marudzę i nadaję jakieś utwory, które po prostu nie pasują. Oczywiście, że nie pasują. I to nie jest tak, że ja bym sobie życzył, żeby grupy takie jak Oldem Witches nagle występowały w stolicy polskiej piosenki. Nie, nie, tylko tak sobie nudzę, nudny jestem, ale czasami, jak słyszę kolejną nudną piosenkę w wykonaniu kolejnej debiutantki, która jest taka romantyczna i tak by chciała siebie wyrazić, a jeszcze mają taką tendencję, że może chcą odnaleźć siebie, tymi schematami po prostu porażają i ciągle nie mogą siebie odnaleźć, a może już znalazły siebie i ta ja to jest taka właśnie smętna i czepiam się znowu. A weźmy taką panią, o której jeszcze niedawno w ogóle nie słyszałem. I gdyby chociaż jedna z tych odnajdujących siebie dziewcząt miała tego typu pazur, to ja bym naprawdę się ożywił przy tym telewizorze.

Właśnie dostałem list od Joanny, która ocenia Opole i w sumie ocenia je tak samo jak ja, chociaż nie do końca zgadza się z moją opinią, ponieważ twierdzi, że zdarzają się wykonawcy wyróżniający się. Ja nie mówiłem, że się nie zdarzają. Mówiłem o tych smętnych debiutach. Ale rzeczywiście w koncercie poświęconym twórczości Bogdana Olewicza Natalia Sikora dała ognia, no ale nigdy nie mówiłem, że ona jest słaba. Tyle, że ona już istnieje na tej scenie jakiś czas. A ci nowi, no nie będę tego specjalnie analizował. A to, co zagrało przed chwilką, to powiecie, a man jest cwaniak, sobie sięga po Amerykę, tam jest bardzo dużo dobrych artystów, a figę, bo to była Europejka, Belgijka, Galia Volt, która po prostu śpiewa tak, jak śpiewa. I znowu chyba położyłaby na łopatki te szukające się biebiedulki i dlatego ją wybrałem do dzisiejszej audycji. Galia Volt z Belgii, owszem, jeździ do Stanów, bo tam są dobre warunki, bo tam można spotkać niezłych muzyków, ale najpierw u siebie w domu trzeba się zaznaczyć. I myślę, że Galia się zaznaczyła.

Wielokrotnie w listach od Państwa pada pytanie, panie redaktorze, bo tak mnie niektórzy tytułują, albo panie Wojtku, jak to jest, że pan tyle zagranicznej muzyki prezentuje, a czy pan nie lubi polskich piosenek i polskich artystów? Ja oczywiście lubię polskie piosenki polskich artystów, ale nie tak hurtowo wszystkich, tylko tych, którzy mi się podobają i mam prawo wyrażać swoją opinię. Lubię też stare polskie piosenki, które mi się tam odkładają w głowie od wielu, wielu lat i zresztą czasem daję temu dowody, nadając je czy przypominając w takich audycjach jak Muzoleum, a także w tych innych w Radiu Nowy Świat. Ale zgodnie z moją polityką usiłuję nie iść tym szerokim, uklepanym gościńcem i przypominać utwory, które już wszyscy przypomnieli 100 tysięcy razy. Bo mimo tej teorii, że lubimy to, co już znamy, szukam tych historii nawet naszej muzyki rozrywkowej, zapomnianych czy schowanych w jakimś kąciku dobrych piosenek, które nie zdołały stać się tymi piłowanymi bez końca powtórkami. A jeśli chodzi o nowych wykonawców, to również wybieram sobie to, co mi bardzo przyjemnie gra w moich głośnikach i robię to nie tylko prywatnie w domu, ale również w moich audycjach.

Zastanawiam się, komu to przeszkadza, żeby tak grać. A do tego jeszcze daję słowo, że w tym zespole nie występuje żaden mój kuzyn, żaden mój krewny, żaden syn przyjaciela, nikt znajomy. Po prostu podoba mi się. To był zespół Kraków Street Band, o którym już parokrotnie ciepło mówiłem i którzy swoją nową płytą nie zawiedli moich oczekiwań. Tyle, że nie wszyscy muszą to lubić. Zgadzam się. Niektórzy wolą jedno, a niektórzy wolą drugie. A ja wolę drugie.

Kraków Street Band. Ja tu sobie gawędzę, opowiadam, krytykuję, czepiam się, mędrkuję. A gdzie jest blues, pytacie? No rzeczywiście, już się poprawiam.

Jan Primer. I oczywiście, właśnie, czy oczywiście, bo ja tak troszkę się, może nie natrząsam, ale tak marudzę, że w każdym niemal nagraniu

Boba Cornitore, który może za chwileczkę być takim drugim Bonamassą w moich audycjach, że w każdym utworze gdzieś tam on zadmie tę swoją harmonijkę. Ale że dmie smacznie i dobrze, to na razie nie uważam, aby był to przesyt. Kolejny utwór Johna Primera, trochę niepoprawny politycznie, jeśli chodzi o tytuł, bo The Gypsy Woman Told Me, czyli Cyganka mi powiedziała. A teraz nie wypada tak mówić, trzeba mówić przedstawicielka grupy Romów i tak dalej. Ale Primer, co on tam wie? On uparł się przy tej Gypsy Woman, a brzmi to tak.

Ale się rozpętało w tej korespondencji ciągle o Opolu. Państwo, większość się zgadza z moimi opiniami, że ta oryginalność i nowatorstwo to już dawno, dawno albo jeszcze dawniej. A nawet padła taka śmiała propozycja, żeby sprawdzić, czy AI, które jest tak krytykowane, nie jest przypadkiem teraz twórcą tego Opola. Bo to idzie w pewnym kierunku takim bardzo określonym i może rzeczywiście i to jury jest wymyślone przez AI i te piosenki, te debiuty i premiery są wymyślone. To jest złośliwość, ale to nie ja wymyśliłem, to przyszło od słuchaczy.

każdym razie ja lubię muzykę, którą lubię i każdy to robi, tylko po co mi proponują, ale dobrze, skończmy z tym. Złośliwość nie popłaca, trzeba być szczerym, otwartym, dobrodusznym i ewentualnie w wolnych chwilach słuchać Johna Primera.

I jeszcze jedno echo moich utyskiwań na stan polskiej piosenki, a przynajmniej piosenki festiwalowej. Bardzo miły list, właściwie nie jedyny, na temat Kraków Street Band. O, usłyszałem, skradli moje serce i ucho. Dlaczego? U pana tylko ich usłyszałem. Dlaczego ich nikt nie gra? Nie znam odpowiedzi, ale może jest taka, że sam Kraków Street Band nie chce być tak rozwałkowany po wszystkich stacjach, albo oni ich po prostu nie zauważają. A ja zauważam i to jest taki mój malutki, świecący punkcik na mapie muzycznej. Kończymy. Jeszcze Sugar Ray Rayford, a potem druga godzina i będzie dużo ładnych rzeczy.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wielki sukces Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka przeszła wszystkie etapy French Open od kwalifikacji i została wicemistrzynią wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W finale walczyła z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Polka awansowała o 93 pozycje na 21 miejsce w światowym rankingu WTA.
1: It will be different for sure, but
0: teraz na pewno będzie inaczej, ale myślę i mam nadzieję, że się dostosuję. Zdecydowanie będę ciężko pracować, bo dotychczas też ciężko pracowałam. Tak, dam z siebie wszystko, żeby być lepszą każdego dnia i zobaczę, jakie będą rezultaty. Ale zdecydowanie jestem bardzo wdzięczna za ten czas, ale to już przeszłość, więc muszę po prostu być tu i teraz i dawać z siebie wszystko, żeby być lepszym graczem każdego dnia. Przed Mają Chwalińską teraz Wimbledon, który rozpoczyna się za 3 tygodnie. Te wybory rozstrzygną, czy Armenia będzie pogłębiać współpracę z Europą, czy zbliży się do Moskwy. Faworytem jest rządząca prozachodnia umowa społeczna premiera Nikola Paszyniana. Najważniejsze ugrupowania opozycyjne są prorosyjskie, chcą relacji politycznych i gospodarczych z Moskwą, są przeciwne działaniom proeuropejskim. Polityka Paszyniana skupia się na zacieśnianiu relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarciu trwałego pokoju z Azerbejdżanem w kontekście konfliktu o Górski Karabach. W kampanii wyborczej dochodziło do licznych działań dezinformacyjnych Rosji wymierzonych w Paszyniana. Z kolei opozycja oskarża władze o represje polityczne z powodu aresztowania dziesiątek osób, którym zarzuca się kupowanie głosów. W serwisie na koniec ostrzeżenia pogodowe. Ulewy, deszcze i silny wiatr występować mogą dziś na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Zachodniopomorskim, Łódzkim, w Wielkopolsce, na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskim. Intensywne opady deszczu mogą powodować gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia. IMGW wydał alarmy hydrologiczne. W najbliższych dniach pogoda będzie równie dynamiczna.
2: Początek przyszłego tygodnia nadal będzie ciepły, nadal będzie dynamiczny, nadal burzowy. W końcówce tygodnia z kolei po przejściu już tych frontów atmosferycznych nieco się ochłodzi, temperatury będą sięgać do 20 stopni, czyli przed nami cały czas gwałtowna, dynamiczna i niebezpieczna pogoda.
0: Mówiła TVP Info Agnieszka Prasek z IMGW. A to był serwis Radia Nowy Świat.

znanie jak po omacku. Maniak part 2. Wojciech.man@nowyświat.online. Skoro słyszymy, że pogoda będzie dynamiczna, a jest to bardzo modne słowo, które używane jest w bardzo wielu kontekstach, to ja powiem, że postaram się, aby ta druga połowa audycji była bardzo dynamiczna. Wszystko może być dynamiczne, ale audycja szczególnie powinna być dynamiczna.

Zaraz, zaraz, chwileczkę. Nie przyjmuję reklamacji. Nie mówiłem, że utwór po zapowiedzi, że audycja będzie dynamiczna, będzie dynamiczny. Wystarczy, że ja jestem dynamiczny, że Kajtek Strzelczyk jest dynamiczny i wszystko pasuje. Oczywiście, że będzie i troszkę ostrzej i będzie może koksownik, ale trochę cierpliwości. Na razie Weteran, Taj Mahal i Phantom Bluesman i do tego jeszcze płyta, która powstała, nagrania powstały ileś tam czasu temu, ale ujrzały światło dzienne później. No i to jest opowieść, która nie jest specjalnie fascynująca, tylko fascynujące jest to, że Taj Mahal potrafi robić muzykę, która, no i tu się mogłem pomylić, nie wszystkich, ale niektórych bardzo zadowala.

0: of you ain't crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby.
1: To była bardzo szczególna piosenka, mianowicie piosenka o piosenkach, a właściwie piosenka o muzyce, a dokładniej o dziewczynie, artysty, która jest zakochana w szafie grającej i wybiera poszczególnych artystów, którzy są wymieniani, tytuły utworów, które są wymieniane w tej piosence, a puenta jest taka, że on żałuje, że ona jest tak zakochana w tej szafie grającej, a w nim nie tak bardzo. Czyli mamy puentę i mamy piosenkę o piosenkach. Taj Mahal, bardzo zgrabne, przyjemne, stylowe. Nie będę mówił o festiwalach. Jeszcze raz Taj Mahal.

Taj Mahal i Talking Blues. A teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie taką sytuację. Spotyka się trzech Francuzów, bodaj w Tuluzie. Wszyscy się interesują muzyką i tak sobie siedzą, piją kawkę i rozmawiają. A ty co grasz? A ja takie gram, a ja takie lubię, a ja znowu takie. To co, a byśmy spróbowali coś razem? No to oni mówią, ci Francuzi, spróbujmy. A jeden mówi, tylko żebyśmy byli oryginalni. A ten trzeci mówi, tak, spróbujmy, ale jesteśmy Francuzami. To nie możemy jechać tą utartą drogą francuskiej piosenki. Musimy być troszkę inni. A może, żeby nas zaprosili na Festival de Opole? O, Opole to nie dla nas chyba. Szczególnie, że to, co wydaje mi się, że my zagramy, to Opole nie wystąpi. I faktycznie nie wystąpi.

tych trzech Francuzów przyjęło nazwę dla swego zespołu, która sprawiła mi masę trudności, bo ani metodą mnemotechniczną, ani jakąś, że to słowo coś oznacza, żeby łatwiej było zapamiętać, Kajtek musiał mnie poprawiać ze 3 razy, żebym wreszcie zapamiętał, że nazywają się Slift. Niezbyt łatwe to do zapamiętania przy pierwszym podejściu, a jak się okazało, bo sprawdziłem, Slift to jest postać, która występuje w pewnej francuskiej powieści science fiction, której nie czytałem i która nie została przetłumaczona na polski, więc tym bardziej jestem jak tabaka w rogu. Oczywiście jeśli chodzi o Slifta, a jeśli chodzi o ich muzykę, to postanowiłem ją Państwu w pewnych fragmentach zaprezentować. A więc Slift po raz drugi.

Nauczyłem się już Slift. A teraz, proszę Państwa, wpadamy w bardzo ciasny zakręt poślizgiem, ale oczywiście kontrolowanym. Niemniej mogliście się tego nie spodziewać, choć niektórzy stali słuchacze mogli.

Mówiłem, że audycja będzie dynamiczna, ale takiego zwrotu akcji się mogliście nie spodziewać. Nagle jesteśmy na Hawajach z Elvisem, wyspa miłości, palmy, księżyc, przypływ, odpływ, surf. Proszę Państwa, rajskie wakacje. Może niezbyt długie w tej audycji, ale jednak Hawaje. I to

0: star.
1: When you say that stranger smile, oh, oh,
2: ta faza hawajska Elvisa to już jest dość długa droga od rock'n'rolla, od którego się zaczynało, ale mnie Elvisa brakowało ostatnio w audycji. Nie wiem jak wam, może niektórym też, więc dzisiaj z nawiązką.

0: i jeszcze to parlando Elvisowe, aż się lodowate serca topią na dźwięk tego wszystkiego. Uczucie, miłość, ale odpływamy już z Hawajów i jesteśmy przy piosence I'm Not the Marrying Kind. Zastanawiałem się, jak to zgrabnie na polski przełożyć i wyszło mi nie spieszno mi do ożenku.
1: Show me a girl with a dimple on her cheek

To zupełnie niesamowite, ile Elvis i jemu współcześni natrzaskali takich króciusieńkich piosenek, które mimo, że zanim się naprawdę rozkręciły, to już się kończyły, stawały się przebojami. Może w tym zestawie Elvisa, który dotąd dzisiaj w audycji się pojawił, nie było wielkiego przeboju, ale nie trzeba daleko szukać. A więc tę sekwencję poświęconą królowi kończę utworem, który przebojem bezdyskusyjnie był wielkim.

A jednak oberwało mi się, bo musiało mi się oberwać. Słuchacz napisał a propos moich opinii na temat Festiwalu Opolskiego i właściwie konkluzja jego listu jest taka, że wolałby, abym koncentrował się na zapowiedziach piosenek, a nie opowiadał o moich wrażeniach i moich odczuciach dotyczących takich wydarzeń. I broni tego festiwalu, że organizatorzy się starali i że wiele osób to lubi i tak dalej. To się kłóci trochę z moim pojęciem kogoś, kto mówi o rynku muzycznym, bo gdybym miał tylko podawać tytuły, to rzeczywiście sztuczna inteligencja zrobi to lepiej, sprawniej i czyściej. Ale wydaje mi się, że żywy człowiek, który wyraża swoje zdanie, nie narzuca, podkreślam, tylko wyraża, to jest pewnego typu fermentem, powodem do dyskusji wśród słuchaczy, jeśli mają ochotę o tym gadać. Przypomnę wielką karierę na przykład Simona Cowella, jurora różnych festiwali i tych talent shows, który w ogóle nie zawiązuje gęby na sznurek i mówi, co mu się podoba, co nie, a my się możemy z tym zgadzać albo nie. Ale proszę, nie każcie mi, żebym podawał tytuły i wykonawców, bo wtedy moja robota, moim zdaniem, kompletnie nie będzie miała sensu. To tyle mojej odpowiedzi, a teraz, no teraz to, na co wielu z was czekało. Już nie będę robił żadnych aluzji do niczego, po prostu powiem, że jeśli zespół się nazywa Night Demon, to chyba wiemy, czego się spodziewać.

I jeszcze w nawiązaniu do Elvisa na Hawajach dostaliśmy przepiękne zdjęcie wykonane chyba z łódki. Widać wodę i podpis brzmi: trochę pada i nie biorą, ale chyba rajskie. Mówimy o rajskich wakacjach i mogą być w takim zadeszczonym zbiorniku wodnym i może być. Proszę Państwa, kończymy już audycję. Hajtek Strzelczyk, Wojciech Mann i oczywiście Nocny Demon na koniec, żebyście nie myśleli, że zapomniałem. Aha, to jeszcze dzień. No ale w nocy może demon też zagrać, jeśli sobie to odsłuchacie jeszcze raz. Do usłyszenia!

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jutro zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. To po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zareagował w ten sposób na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Sytuację tak komentowała w TVN24 Anna Górska, senatorka Lewicy.
1: My też mamy ciemne karty naszej historii, nie możemy o tym zapominać. My też mamy wśród osób, które dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, osoby, które powinniśmy pozbawić tej gloryfikacji, którą im nadajemy. Mówię tu o Burym, mówię o Ogniu. To też są ludzie, którzy mordowali na pograniczu białoruskim, tak samo jak UPA na Wołyniu. Mordowali kobiety i dzieci, mordowali niemowlęta. I powiem szczerze, my też nie rozliczamy się z tej historii.
0: A tak odpowiadał Jarosław Sellin z PiSu.
2: Nawet jak jakieś incydenty się w Polsce zdarzały, to nigdy żadna polska organizacja żadnego ludobójstwa nie postulowała. Pani też, senator, troszkę ryzykuje, grzebiąc w historii innych środowisk politycznych, bo pani się zapisała do środowiska politycznego, które w prostej linii, również z powodu pewnej unii personalnej, wywodzi się z PPR-u, PZPR-u. Moim zdaniem skuteczne może być uświadamianie Ukraińcom, że walka, którą oni rozpoczęli, żeby być w świecie Zachodu, na samym końcu okaże się nieskuteczna, jeśli oni z tej tradycji nie zrezygnują.
0: Decyzję prezydenta Zełenskiego krytykuje też jednak strona rządowa. Wczoraj i przedwczoraj o problemie rozmawiał w Warszawie szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Spotkał się m.in. z szefem polskiego MON-u, szefem BBN-u i wiceministrem spraw zagranicznych. Atak terrorystyczny w środkowej części Izraela, niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 4 zostały ranne. Policja przekazała, że sprawca został zabity. Atak pochwaliła palestyńska organizacja Hamas, ale nie przyznała się do odpowiedzialności. Izraelski premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że rząd przeprowadza ocenę sytuacji bezpieczeństwa. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu, zajmuje obecnie 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Awansowała aż o 93 pozycje, przeszła wszystkie etapy French Open od kwalifikacji. Przypomnę, w finale mierzyła się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
3: Jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji.
0: Następny turniej, na jakim zobaczymy naszą zawodniczkę, to Wimbledon. Rozpocznie się on 29 czerwca. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Raczek mówi.

Tę piosenkę Państwo dobrze znają i tę, która ją zaśpiewała, też dobrze Państwo znają. Wichrowe wzgórza, Kate Bush. No któż inny mógłby dzisiaj rozpocząć audycję, jeśli chcemy recenzować najnowszą ekranizację powieści Wichrowe wzgórza. Kate Bush. Właściwie każda okazja powinna być dobra, żeby przypomnieć sobie taką osobowość. I powiem szczerze, że kiedy rzucam okiem i uchem czasem na festiwal w Opolu, to wtedy sobie myślę, że takie osoby jak Kate Bush pokazują, czym może być piosenka, czym może być osobowość. I że jeśli już zdarzy się nam spotkać kogoś takiego, to powinniśmy z największą uwagą i z największym szacunkiem odnosić się do słowa artysta i odnosić się do talentu i kochać i uwielbiać i powtarzać i słuchać i uczyć się i nabywać wrażliwości, bo nie wszyscy ludzie mają tej wrażliwości tyle, co niewątpliwie ma Kate Bush. Tomasz Raczek, dzień dobry. Zaczynamy Raczek Mówi, jakoś tak nieoczekiwanie, improwizowanym wstępem. Obok mnie siedzi Kacper Siedlecki i Kajtek Strzelczyk i jednym słowem cała ekipa Raczek Mówi na ulicy Ostrej w Warszawie, Wilanowie, w studiu Radia Nowy Świat. Czekam na Państwa recenzje. Już napływają. Filmu Wichrowe wzgórza, który do niedawna jeszcze mogliśmy oglądać w kinach, ale od niedawna z kolei możemy oglądać w streamingu na HBO Max, czyli nie ma wymówki. Jeśli komuś się nie udało zobaczyć w kinie, to może ten film zobaczyć teraz na ekranie, dowolnym domowym ekranie, jaki tam Państwo lubią używać. Ta edycja najnowsza, bo ekranizacji Wichrowych wzgórz było dużo, takich najważniejszych 5. Ta najnowsza, według scenariusza i w reżyserii Emerald Fennell, to jest, przypomnę, 40-letnia reżyserka, której kariera światowa zaczęła się od filmu Obiecująca młoda kobieta, bo dostała Oscara wtedy za scenariusz. No ale i Saltburn potem jeszcze zrealizowała i wiadomo już, że to jest niezwykła osobowość, ale też właśnie taka artystka trochę jak Kate Bush, to znaczy bardzo chodząca swoją drogą i bardzo wyrafinowana, lubiąca estetykę i estetyzowanie w sztuce. To trudna sztuka, bo jeśli się nie ma wielkiego talentu, to z estetyzowania nic nie wyjdzie. Trzeba być artystą, żeby móc estetyzować i wtedy się zastanawiać, czy ja lubię estetyzowanie, czy nie. Ale to nie jest takie łatwe. No więc ta wybitna artystka, wyjątkowa artystka. Wybitna to różnie ludzie mówią, ale na pewno wyjątkowa, Emerald Fennell, zrealizowała taką swoją wersję Wichrowych wzgórz i dlatego w tytule filmu, kiedy pojawia się tytuł Wichrowe wzgórza, to on jest w cudzysłowie. Właśnie po to, żeby zasugerować, że to jest film na motywach, czy na podstawie powieści, a właściwie pierwszej połowy powieści Emily Brontë pod tytułem Wichrowe wzgórza. No i teraz są bardzo różnorodne reakcje. Kontrowersyjny jest to film. Wielu, którzy kochają tę powieść i kochają gotycką powieść, bo do takiego gatunku ona należy, mówi, że no nie, ale chwileczkę, ale to nie jest to, ale to nie jest ta powieść, ale to nie jest ta historia, ale to w ogóle nie tak, były już przecież takie dobre filmy. Nie, nie, nie. I stawiają niskie oceny. Ale są i tacy, którzy mówią, wow, a jakie to nowoczesne, jakie to piękne, jakie to wyjątkowe, ale bardzo dobrze, że z różnych rzeczy zrezygnowała, bo tak teraz trzeba. No i po której stronie Państwo są? tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekamy całą ekipą na recenzję. Cieszę się, że już napływają. Będzie o czym mówić, będzie się o co kłócić. A dzisiaj, proszę Państwa, będziemy słuchali w trakcie audycji muzyki, a właściwie piosenek z filmu Wichrowe wzgórza, bo to też charakterystyczny element tego filmu, że wszystkie piosenki skomponowała i wykonuje ta sama wykonawczyni, Charlie XCX, i właśnie jej teraz słuchamy.

0: No tak, Charlie XCX śpiewa w Wichrowych Wzgórzach i będzie jeszcze wielokrotnie śpiewała. Przypominam, to jest najnowsza ekranizacja powieści Emily Brontë, a obok mnie Kacper Siedlecki.
1: Dzień dobry, cześć. Myślę, że Charlie XCX się wpisuje w to, o czym mówiłeś, czyli te punkty nowoczesne w tych Wichrowych Wzgórzach, bo Charlie XCX, jak dobrze wiemy, jest znana z muzyki no nie kojarzącej się ani z powieścią gotycką, ani z światem takim, bym powiedział, fantastycznym, wyobrażonym, niezwykłym, a raczej z czymś bardzo współczesnym, z czymś bardzo elektronicznym. Dlatego myślę, że dobór Charlie XCX do współpracy przy muzyce do tego filmu było czymś wyjątkowym, na pewno.
0: Ale wiesz co jeszcze, że ona jest niewątpliwie osobowością.
1: Oj tak.
0: I taka jest self-made woman, bo przecież ona przyszła z internetu, że tak powiem, sama się wykreowała i nagle w pewnym momencie stała się wielką, nie tylko ważną postacią, nie chciałem powiedzieć gwiazdą, bo chociaż spełnia dzisiaj tę rolę, ale myślę, że jej najmniej na takim słowie zależy. Natomiast przeczytałem już raz, drugi i trzeci, że z jednym ciągiem wymienia się ją w takim ciągu artystów, gdzie znajduje się właśnie Kate Bush.
1: Tak, bo myślę, że też jej wyjątkowość polega na tym, jak ona patrzy na to, czego dokonała, zwłaszcza w ostatnim roku, czyli to słynne Brat Summer, gdzie wszyscy słuchali jej albumu Brat i całe lato było pod hasłem wszyscy słuchamy Charlie XCX i ona wtedy tak wywindowała do góry i myślę, że to jak ona w pewien sposób ten swój sukces przekuła właśnie w jakiś rodzaj artystycznego performansu. Mm-hmm. Że ona chwilę później zrobiła film The Moment, który właśnie opowiada w sposób taki trochę biograficzny, ale w dużej mierze wyobrażony, to jak ona jako artystka ma sobie poradzić z tym sukcesem i jak ma stworzyć swoją trasę koncertową pod hasłem Brad Summer i stworzyć taką przedłużyć życie tego swojego sukcesu. O. I później przecież zrobiła z Leną Górą film Erupcja, stworzony częściowo w Polsce.
0: Właśnie ona jest trochę nasza.
1: Dokładnie, więc to jest takie, a jeszcze z pochodzenia z Brytyjką, więc też jej bliżej do tej europejskości niż do tej amerykańskości, mimo że jej muzyka jest mocno, myślę, przesycona tą amerykańskością, więc bardzo niezwykła postać, która w inteligentny sposób zarządza swoim sukcesem.
0: Tak, słowo inteligencja też jest tu bardzo na miejscu, też łączy się z Kate Bush i łączy się z tym filmem. Bo ustalmy jedno, Kacpi, czy ty jesteś za czy przeciw? Jesteś bardziej po stronie gotyku, czy bardziej po stronie estetycznej nowoczesności tego filmu?
1: Ja jestem, jak to często bywa, bardzo dużo rzeczy lubię. I dużo rzeczy mnie obchodzi. W związku z tym ja jestem tutaj pomiędzy, bo zarówno jedna i druga rzecz do mnie przemawia. Dlatego film Emerald Fennell jest taki dla mnie pośrodku, bo jestem w stanie dostrzec bardzo ciekawe rozwiązania i ciekawe nowe spojrzenie na tę opowieść, ale też widzę, jak ona sięga do tych pierwowzorów i ona sięga jednak do takiej głównej nici fabularnej i też opowiada o tych postaciach, które my już dobrze znamy z tych wielu ekranizacji, o których wspomniałeś i z samej powieści, ale dodaje jej im nowe warstwy.
0: No, a wielu warstw się też pozbyła.
1: I też, tak, ale no coś za coś. I myślę, że ta jej wizja też jest w jakiś sposób ciekawa, bo nie można wszystkich zaspokoić i zadowolić.
0: No, to z całą pewnością. Ale myślę sobie też, że ona jest bardzo, w bardzo ciekawy sposób lojalna wobec aktorki, która tutaj zagra główną rolę, czyli Margot Robbie, bo one już czwarty raz chyba współpracują.
1: I ta współpraca jest też chyba o tyle owocna, dlatego że Emerald Fennell tak naprawdę z wykształcenia jest aktorką, brytyjską aktorką, która dopiero w pewnym momencie stwierdziła, ja chcę się zająć reżyserią. Szczęśliwie.
0: Ma 40 lat teraz, ale już ma sporo sukcesów reżyserskich za sobą, więc nie tak późno się zorientowała. A z kolei Margot Robbie, która jest aktorką, ale i producentką, i było już nawet tak, że w filmie tym pierwszym, czyli Obiecująca młoda kobieta, zrezygnowała z głównej roli. Bo uznała jako producentka, że inna aktorka zrobi to lepiej.
1: I Carey Mulligan stanęła na wysokości zadania i rzeczywiście, no ja sobie nie wyobrażam nikogo innego.
0: A ja ci powiem, że od tamtego momentu no dużą estymą obdarzam Margot Robbie, bo uważam, że wtedy poczułem, że jest artystką.
1: Tak, to jest tak. To jest też aktorka, która myślę jest bardzo samoświadoma i też łapie się, ma oczywiście taką możliwość, bo jest jedną z bardziej rozpoznawalnych aktorek i myślę, że też dobrze opłacanych, więc ma tę możliwość, żeby sięgać po projekty, które ją interesują, ale rzeczywiście jest bardzo taka intrygująca w doborze tych projektów.
0: Tak, no bo wydawałoby się, że taka ładna buzia to wiesz, będzie głównie gwiazdożyła, a tymczasem okazuje się, że ta ładność jest jakby taka przy okazji, a w ogóle chodzi o co innego.
1: Tak, i myślę, że tutaj Margot Robbie, tak samo jak Jacob Elordi, się sprawdzili. Ja tutaj może mam trochę zastrzeżenia, bo nie jestem specjalnie fanem Jacoba Elordiego.
0: A dlaczego?
1: Ja mam jakiś taki problem. O, tutaj w kolei w drugą stronę mogę tutaj być może troszeczkę nie fair, ale dla mnie to jest aktor, który w pewien sposób wykorzystuje tą swoją urodę i ten taki sposób, znaczy nawet nie sposób bycia, ale to, że jest postrzegany jako pewnego rodzaju męski seks symbol obecnie i ja to bardzo czuję.
0: I że co, że z góry na innych patrzę? No ale wiesz, on ma 1,96 wzrostu.
1: Nawet nie, że z innych patrzę, ale że wykorzystuje te swoje walory w sposób taki zbyt oczywisty, że ja mam wrażenie, to co powiedziałeś o Margot Robbie, że to jest aktorka, która wiem, jest piękną kobietą, ale ja nie czuję, że to jest wszystko
0: takie
1: bardzo...
0: Że ona na tym wszystko opiera.
1: Dokładnie, to jest bardzo taka moja subiektywna ocena, ale że ja widzę, że to jest tak, jak powiedziałeś, obok, nie? Że to jest po prostu jakaś tam wartość dodana. Natomiast u niego ja mam wrażenie, że on bardzo z tego korzysta i to w jakiś sposób przechodzi na ekranie. Ja wiem, że to jest może jakiś totalnie...
0: Ja ci powiem, co to jest. On tak. Jest facetem i ty jesteś facetem i się włącza, wiesz, zupełnie inny rodzaj konkurowania, że co tu tam? Wszyscy tylko...
1: Ale myślę sobie o innych pięknych mężczyznach, którzy są na ekranie i mimo wszystko nie czuję tego, że to z nich, no to może jest jakiś po prostu sposób bycia.
0: Ciekaw jestem, co państwo na to.
1: No to właśnie, jestem też bardzo ciekaw, czy Jacob Elordi w waszych mniemaniach, w waszych zdaniach jest aktorem, który jednak jest po prostu utalentowany.
0: Ja go lubię i nie przeszkadza mi, że jest bardzo przystojny. Ale tak, czekamy na państwa też odpowiedzi, ale najbardziej czekamy na odpowiedzi na pytanie, które teraz zadam, bo nasza zabawa, przypominam, polega na tym, że ta osoba, która jako pierwsza napisze na adres tomasz.raczek@panoweświat.online prawidłową odpowiedź, będzie mogła sobie wybrać z naszej półki z książkami o filmach jeden egzemplarz i z autografem go otrzyma w prezencie od programu. Ale najpierw proszę odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: w scenografii filmu Wichrowe Wzgórza wykorzystano wiele odlewów dłoni. Gdzie mogliśmy je zobaczyć? tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekamy na odpowiedzi i słuchamy Charlie XCX.

0: Raczek mówi.
1: No dobrze, to teraz ja powiem trochę od siebie o Wichrowych Wzgórzach w reżyserii, ale i według scenariusza Emerald Fennelbona sama zrobiła adaptację, no i napisała scenariusz. I tak jak powiedziałem, tytuł powieści wzięła w cudzysłów, kiedy pojawia się w czołówce. Notabene w czołówce warto zwrócić uwagę, że tytuł jest jakby zapleciony włosami i te włosy, które się pojawiają w grafice, to są prawdziwe włosy Jacoba Elordiego i Margot Robbie, którzy dali sobie odciąć te włosy, żeby przepleść. To trochę mi jakąś czarownicą pachnie, tak dawniej robiono. To trochę włos się jakiś zabierało, żeby urok rzucić. No oni się jakoś nie bali oddać swoje włosy. Mnóstwo jest takich elementów bardzo, bardzo, bardzo estetycznych i pomysłowych w tym filmie i to jest jego największą, moim zdaniem, zaletą. Jak powiedziałem, było już wiele adaptacji, 5 takich głównych, począwszy od 1939 roku. Jedne były bliższe atmosferze gotyckiej powieści Emily Bronte, drugie no, bliższe aktualnej modzie, ale ta adaptacja, którą teraz możemy oglądać, jest najbliższa, powiedziałbym, osobowości. To znaczy najwięcej w niej jest osobowości twórczyni głównej, Emerald Fennell, i dałbym temu filmowi taki znak estetycznej jakości. On jest po prostu tak piękny, a skoro się zgadzamy, że film w dużej mierze to jest sztuka wizualna, nie tylko oczywiście, ale wizualność ma kluczową rolę spełnia, no to musimy doceniać coś, co jest tak pięknie zakomponowane. Są takie elementy, jak właśnie te dłonie, o które pytałem w konkursie. I tak a propos już jest odpowiedź. Pan Maciej napisał dobrze, że dłonie wykorzystane są nad kominkiem i w różnych miejscach domostwa, w którym mieszka Katrin, no i które później kupuje Heathcliff. Opowieść jest, tak tylko przypomnę, o spleconych losach dwojga ludzi, oprócz tych, którzy są dookoła nich, Katrin i Heathcliff. Ona jest córką właściciela domostwa, on jest przybłędą, wziętym pod opiekę tegoż pana i stał się takim jakby przybranym bratem. Katrin, wychowywali się razem i im byli starsi, tym bardziej czuli, że są rzeczywiście bliskimi sobie bardzo ludźmi do tego stopnia, że aż prawie tym samym człowiekiem. Już trudno było nawet powiedzieć, czy to namiętność, czy to miłość, czy to siostrzeństwo, braterstwo. Wszystko w tym było. I taka była nieuniknioność bliskości, nieuniknioność skazania na siebie. A jednocześnie życie wskazywało, że nie mogą być razem ze wszystkich powodów. Więc w pewnym momencie on znika z jej życia, gdy ona postanawia się z tego wyzwolić, ale potem wraca. I to jest opowieść o zemście. I to jest opowieść o namiętności, która wraca. I o namiętności też, której się nie da uniknąć i która przechodzi z pokolenia na pokolenie, choć tej już drugiej części, jak powiedziałem, Emerald Fennell nie wykorzystała w filmie, bo sfilmowana została tylko połowa powieści. Moim zdaniem element takiej estetycznej wariacji na temat tej całej historii jest bardzo na miejscu. I nawet jeżeli ona posługuje się tego typu narzędziami wizualnymi, jak wykorzystanie skóry Margot Robbie do tego, żeby zbliżenia tej skóry i jeszcze takie wzmocnienia żyłek w tej skórze wykorzystać jako element ścian, to znaczy po prostu te reprodukcje powiększonej skóry aktorki Margot Robbie są na ścianach domu, w którym mieszka Katrin. O włosach już powiedziałem, to się robi niezwykle znaczące, piękne, tajemnicze i jakoś w jakiś dziwny sposób niebezpieczne, bo takie bardzo dotykalne. Ja czuję w tym niebezpieczeństwo. Ten mój żart, że nie bali się oddać włosów, a przecież można rzucić urok, to raz po raz coś takiego wraca, że jest niebezpieczeństwo. Ono przychodzi z innej strony, niż przyzwyczailiśmy się, że wichrowych wzgórzach przychodzi. Ale jest w nowej wersji. Więc ja temu filmowi daję 7 na 10 i biję brawo zarówno Margot Robbie, jak i Jacobowi Elordiemu, który, Kacper, który się nacierpiał przez ciebie, bo on musiał wyczuć, że ty go nie lubisz i miał wypadek na planie. I kiedy się kąpał pod prysznicem, to się oparł o gorącą rurę, oparzenie drugiego stopnia na plecach, poszedł do szpitala. To były złe myśli ludzi, którzy go nie lubią. Ale jest wściekły na mnie teraz. No nie, to był żart oczywiście, ale taki wypadek zdarzył się naprawdę. Charlie XCX.

Dzisiaj omawiamy film pod tytułem Wichrowe Wzgórza w reżyserii Emerald Fennell, w rolach głównych Margot Robbie i Jacob Elordi. Pan Michał napisał tak: są takie filmy, po których wychodzisz z kina i wiesz, że coś się wydarzyło. Może cię zachwyciły, może wkurzyły, ale zostawiły ślad. I są takie, które wyglądają jak plakat do arcydzieła, ale w środku brakuje historii. Z Wichrowymi Wzgórzami mam właśnie ten drugi problem. Lubiłem poprzednie filmy Emerald Fennell, robiły wrażenie historią i sposobem jej opowiadania. Było w nich coś niepokojącego, świeżego, czasem prowokującego, ale zawsze wyrazistego. Tutaj widać pomysł na całość, widać koncepcję, widać ambicje. Tylko, że jakoś zabrakło tej historii, która zapada w pamięć. Forma momentami przykrywa treść. Wizualnie to film naprawdę imponujący. Kadry są przepiękne. Wiele z nich to gotowe plakaty, stroje, scenografia, kompozycje. Czuć ogrom pracy i wyczucia estetyki. Podobało mi się nawet to, że twórcy mieli w nosie dosłowność historyczną i realizm epoki. To jest świat stylizowany, autorski, momentami wręcz oderwany od rzeczywistości. Chociaż był moment, kiedy kolaż pewnych scen wyglądał jak świąteczna reklama apartu. Muzyka robi robotę. Nowoczesne brzmienia zestawione z historią osadzoną w dawnych czasach dają ciekawy kontrast i budują klimat. Napięcie miłosne, cielesne jest. Skojarzenia są wyraźne, bohaterom ewidentnie dużo rzeczy czy kojarzy się z jednym. Na plus nie ma tu taniego walenia po oczach. Nie jest to nachalne ani wulgarne. Problem w tym, że jak na opowieść o wielkiej niszczącej namiętności, płomień jest zaskakująco słabo widoczny. Film jest stosunkowo grzeczny. Toksyczny związek w pewnym momencie zaczyna przypominać grę w wyzwania. I zamiast niepokoju czy bólu pojawia się lekka groteska. Na sali podczas seansu było sporo kobiet i kilka razy słychać było wyraźny śmiech w momentach, które miały być poważne. To dość dobrze oddaje moje odczucia. Rozumiem też, że to projekt idealnie skrojony pod walentynkowe projekcje, bo wtedy była premiera filmu w kinach, o czym informuje nawet zwiastun i plakaty. Tyle, że romantyczna aura nie zastąpi emocjonalnej głębi. Książki Wichrowe Wzgórza autorstwa Emily Brontë nie czytałem. Kojarzę za to wcześniejsze ekranizacje, oczywiście nie wszystkie, bo było ich trochę. Ta jest wyraźnie autorska i z tego, co słyszę od osób znających oryginał, dość luźno traktuje materiał źródłowy i to samo w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, że ta interpretacja nie do końca mnie porwała. Bardzo podobał mi się motyw z dziećmi. To piękna klamra dla filmu i opowieści o jego bohaterach. Młodzi aktorzy zostali dobrani świetnie i naprawdę przyciągają uwagę. W ich scenach było więcej autentyczności niż w wielu momentach z dorosłymi. Mam problem z Jacobem Elordi. Nie uważam go za wybitnego aktora i tutaj raczej to potwierdził. Mam wrażenie, że gra bardzo podobnie w każdym projekcie. Rozumiem, że ma ekranową prezencję. Jego po prostu widać. Ale to trochę za mało. Podobał mi się we Frankensteinie i w Saltburn. Tutaj jednak nie kupiłem tej postaci w pełni. Za to Margot Robbie pokazuje warsztat i aktorsko bije go na głowę. Jest w jej grze więcej zróżnicowania, więcej emocji. Wichrowe Wzgórza były ładne, estetycznie dopracowane, muzycznie przemyślane, ale nie porwał mnie ten film. Nie wciągnął tak, żebym jeszcze długo o nim myślał, a może po prostu nie trafiają do mnie takie melodramaty. 6/10. Pan Michał. Przeczytałem w całości długą recenzję, bo bardzo fajna, ciekawa, konkretna i ma swój styl. Pani Monika natomiast napisała bardzo króciutko. Należę do miłośniczek powieści i to nie przeszkadza mi zachwycać się tym filmem. Przemawia do mnie jego estetyka, przymrużenie oka, bardzo dobra gra aktorów i magiczna muzyka. Jestem zdecydowanie na tak. Pozdrawiam, Monika, lat 40. No i za chwilę drugi mail od pani przyszedł, że no zapomniałam powiedzieć, że daje filmowi 9/10. To ważne dla Kacpra, bo średnią wyciąga z państwa ocen. Przypominam, że wszyscy oceniamy od 1 do 10. Ja dałem 7/10. Kacper, ile ty dałeś? Też 7/10. Nie, czy 6/10? 6/10 dał Kacper. No to w sumie nie tak bardzo się różnimy. Czytam dalej. Pan Marcin napisał tak. Od razu to powiem, świetnie się bawiłem, choć nie jestem fanem gatunku. Ale w tytule maila celowo użyłem określenia ironii romantycznej. Ach, bo nie przeczytałem tytułu. Tytuł brzmi: permanentna parabaza w teatrze erotycznym.
O, no więc w tytule maila celowo użyłem określenia ironii romantycznej zdefiniowanej przez Friedricha Schlegla. To idealny termin do określenia tego filmu, ponieważ przez cały czas jesteśmy świadkami budowania romantycznej, kiczowatej historii i jej odkrywania, dekonstruowania. Reżyser co chwilę tworzy klimat romansidła, po czym go burzy reżyserka, pokazując sztuczność konstruowanej historii. Bardzo teatralny jest dom Lintonów, a Izabela początkowo wręcz zachowuje się i ubiera jak lalka. Jednak ironia romantyczna w tym filmie pozwala na pokazanie jeszcze jednej ważnej rzeczy, ogromnego pożądania i napięcia erotycznego między głównymi bohaterami. Dzięki temu autor burzy wyidealizowaną romantyczną miłość pełną westchnień i poezji, ukazując, co kryje się pod nią. PS, bardzo mądrze zrobił reżyser, ciągle pan pisze reżyser, a to była reżyserka, dając mocną i zapowiadającą niezwykłość scenę otwierającą z Dniem Szubienicy. Moja ocena 7 na 10. Bardzo ciekawe dzisiaj przysyłają Państwo recenzje. Jest też trochę opinii na temat Jacoba Elordiego, ale o tym za chwilę. Na razie słuchamy kolejnej piosenki Charlie XCX z filmu, który dzisiaj omawiamy, czyli Wichrowe Wzgórza.

No więc tak, pan Jerzy napisał: Panie Tomaszu, nie widziałem jeszcze nowej adaptacji Wichrowych Wzgórz, ale zupełnie nie zgadzam się z opinią pana Kacpra na temat Jacoba Elordi. Ten jeden z kandydatów do roli Jamesa Bonda, genialny Frankenstein, to moim skromnym zdaniem

samochodu, bo nie mogę się zgodzić z zarysowaną w audycji opozycją między gotyckością Bronte a nowoczesnością Fennel. Bronte jest niesamowicie nowoczesna w swoich pomysłach na tę powieść, zarówno treść, jak i formę, a w moim odczuciu Fennel całkowicie to psuje, zastępując nieoczywiste wątki płaskim i niebywale nowoczesnym seksem. W efekcie powstał w moim odczuciu film raczej konserwatywny niż feministyczny i nowoczesny. Wystarczy spojrzeć na wątek Izabeli, bohaterki, której udało się wyrwać z kręgu przemocy i samodzielnie wychować dziecko. W filmie podnieca ją udawanie psa. Nowoczesne, bezpruderyjne, także mało odwagi w tym filmie, w którym seks uprawia się w ubraniach, a męski, bo wysoki i niebezpieczny mężczyzna, ponosi drobną kobietkę za sznurki od gorsetu jedną ręką. Czy to ironia? Być może, ale chyba ciekawiej... Ale chyba ciekawiej, zamiast podbijać wątki romansidłowe, których w książce nie ma, byłoby opowiedzieć o tym, że miłość jest ambiwalentną siłą, a oddanie się ciemnej stronie własnej osobowości może prowadzić do traumy międzypokoleniowej. Bo tym jest ta powieść. 4/10 daje pani Magdalena. Bardzo dziękuję za taki ciekawy i napisany błyskawicznie z samochodu komentarz. Mam jeszcze pana Wojtka, który napisał tak. I też mu się nie podoba. Napisał tak. Normalizowanie toksycznych zachowań jest nie tylko bezczelne, ale też szkodliwe, bo najważniejsza jest miłość i można zrobić wszystko, zranić każdego, wszystkie chwyty dozwolone. Poza tym cierpienie bohaterów wykręcone do granic możliwości, niesmaczne, męczące, a koniec końców nużące. Plusem są kadry, świadomy kicz i postacie dziecięce z początku filmu. Minusem wszechobecna muzyka Charlie XCX, wyskakuje jak Filip z konopi i fatalny casting. Czy Jacob Elordi w tym samym czasie grał Frankensteina? Bez charakteryzacji, ale ta sama maniera. Margot nie pasuje do roli, ale to są topowi aktorzy, jest gorący romans, Charlie XCX, są zmysłowe stroje, design i soft pazur, udany produkt marketingowy i tyle. Napisał pan Wojciech. No to jeszcze na zakończenie jedna recenzja od pani Grażyny, która pisze tak. Recenzja będzie krótka, bo film obejrzałem dopiero wczoraj. Ciekawe. Zawsze do odgrzewanych kotletów podchodzę jak pies do jeża i przez chwilę myślałam, że sobie daruję. Gdyby nie zadanie domowe, pewnie by tak było, ale jednak fajniej się słucha audycji po obejrzeniu filmu. No i zaskoczył mnie pozytywnie, bo wciąga już od pierwszej sceny. Temat potraktowany inaczej, z dystansem i kiczem, ale kiczem użytym z głową. Rozbite jajka czy ugniatanie ciasta wyrażają więcej niż 1000 słów. Nie brakuje operowania kolorem i kadrami w sposób perfekcyjny. Czerwona jak krew podłoga, niczym z teledysku zespołu Slayer. A czemu nie? Pięknie nam się to zgrało, bo akurat wczoraj był Międzynarodowy Dzień Slayera i zgodnie z przykazaniami fana słuchaliśmy go i oglądaliśmy klipy cały dzień. Lubię odwagę w kinie, dlatego ode mnie 7/10. Pozdrawiam serdecznie, Grażyna. No proszę, zgodnie z obietnicą bardzo były różne recenzje i teraz jestem bardzo ciekaw, jaka wyjdzie z tego średnia. Ostatnia dzisiaj piosenka Charlie XCX.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj recenzowaliśmy najnowszą ekranizację powieści Wichrowe Wzgórza i powiem szczerze, że były tak rozbieżne opinie, że nie mam pojęcia, jaka wyszła średnia. Kacper.
2: Idealnie gdzieś tak po środku, czyli Wichrowe Wzgórza 6,2/10, co daje 248 miejsce na 306.
1: No tak, czyli w środku, ale za tydzień będzie zadanie równie trudne, bo proszę Państwa, w środę będziemy mieli premierę najnowszego filmu Stevena Spielberga pod tytułem Dzień Objawienia. I idziemy do kin oglądać nowego Spielberga. Dzień Objawienia może to być naprawdę rzecz zaskakująca i bardzo ciekawa. Za tydzień recenzujemy Dzień Objawienia. A dzisiaj już dziękuję. Razem ze mną Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk, a ja, czyli Tomasz Raczek, zapraszam Państwa za tydzień na kolejny program pod tytułem Raczek Mówi. Żegnając się dzisiaj jeszcze jedną piosenką w wykonaniu Kate Bush. Zostańmy na wysokim diapazonie.

0: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Maja Chwalińska jutro wraca do Polski, przyleci do Warszawy około godziny 9.25. Polka jest wicemistrzynią French Open. Po przejściu wszystkich etapów turnieju i finałowym meczu zajmuje obecnie 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Awansowała o 93 pozycje. O wielkoszlemowy tytuł walczyła wczoraj z Rosjanką Mirą Andriejewą. Menadżer wicemistrzyni Piotr Szczypka w rozmowie z Eurosportem mówił, że po kilku tygodniach przerwy naszą zawodniczkę zobaczymy w Wimbledonie.
1: Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze takich finałów wiele, bo pokazała w tym turnieju, że można wygrać z każdym. Jest finalistką, wszystkie dziewczyny grały od pierwszej w rankingu, więc myślę, udowodniła sobie i przede wszystkim sobie. I też powinna, tak jak Mira, podziękować sobie za to, co tutaj zrobiła w pierwszej kolejności. No i myślę, że jak wrócimy, to będzie, wiadomo, teraz będzie trochę smutku, bo jest bardzo ambitna i łezka się uroniła, ale jest cały dzień tutaj też zdjęć, więc to na pewno jest miłe i sympatyczne. No i wracamy do kraju. Chwila odpoczynku i przygotowania do kolejnego turnieju.
0: A początek Wimbledonu 29 czerwca. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje jutro w kwestii ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Obrady mają rozpocząć się o godzinie 10. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wczoraj i przedwczoraj o problemie rozmawiał w Warszawie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Spotkał się m.in. z szefem polskiego MON-u i szefem BBN-u. Zełenski musiał spodziewać się takiej reakcji strony polskiej, to było skalkulowane. On stoi pod ścianą, komentował na naszej antenie Robert Feluś z SWPS.
2: Są opowieści dość znane i niewyssane z palca, ile trzeba dać pieniędzy, żeby albo się znaleźć w Polsce, jak się ma tyle lat, że się nie można znaleźć w Polsce, albo jeśli już się trafi do armii, to żeby trafić do jednostek, które na przykład są koło Lwowa i tam w ogóle frontem nie pachnie. Więc on musi trochę tego ducha narodowego podgrzać, no więc podgrzewa tymi symbolami, tymi właśnie kwestiami UPA, no bo to jest jednak takie jeszcze u nich też mocne i takie, i to jest powód do dumy, więc on próbuje rozpalić, kalkulując, że no jakby ceną za to może być pogorszenie stosunków z Polską.
0: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz po wczorajszym spotkaniu z ukraińską delegacją. Trzęsienie ziemi w rejonie greckiej wyspy Eubea, położonej w zachodniej części Morza Egejskiego. Odnotowano 3 wstrząsy, najsilniejszy miał magnitudę 5,2. Podobne zdarzenia są częste dla tego obszaru, zwykle nie są powodem do niepokoju. Jak podała agencja Reutera, nie ma informacji o osobach rannych, są jednak doniesienia o spadających skałach. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Ze studia przy Ostrej serdecznie uśmiechają się do Państwa realizujące tę audycję Kajtek Strzelczyk i mówiący te słowa Tomasz Giemza. Państwo mogą do nas pisać na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. Nie wiem, w jakich nastrojach Państwa zastaję. Mam nadzieję, że w większości dobrych, ale jeśli nie, to postaramy się nad tym popracować. Zaczynamy tak.

Alicia Keys po raz pierwszy pojawiła się w audycji Americano. Ten utwór przypomniał mi się dlatego, ponieważ śpiewała o trudach dorastania w Hell's Kitchen. To niegdyś był bardzo niebezpieczny rejon nowojorskiego Manhattanu. A przypomniała mi się ta piosenka, ponieważ w kolejnym utworze do tego samego nawiąże Bob Dylan i nawet wymienia w swoich wersach Alicia Keys z nazwiska. Ona podobno się bardzo ucieszyła, kiedy tę piosenkę usłyszała. Któż by się nie ucieszył, że Bob Dylan o nim śpiewa? Natomiast co dokładnie Bob Dylan miał na myśli, jak zwykle nie wie nikt. Ja już nie pamiętam, kto te słowa powiedział, czy to był piosenkarz, czy może to był pisarz, ale pamiętam taką rozmowę, w której dziennikarz naciskał na artystę, pytając, o co tak naprawdę chodzi w tych wersach, a artysta odpowiedział, że gdyby chciał, aby to było wiadome, to inaczej by to napisał, więc być może w takich i innych wersach jest jakieś ukryte znaczenie. Może tego ukrytego znaczenia wcale nie ma i ja się z takim podejściem w pełni zgadzam. Niech żyje nieokreśloność. Bob Dylan i Thunder on the Mountain.

Bob Dylan i Thunder on the Mountain z albumu Modern Times z roku 2006. Do albumów z roku 2006 jeszcze powrócimy, a ja idąc tropem nieokreśloności przypominałem sobie swoich ulubionych tekściarzy, a wśród nich jest John Trudell, niezwykły człowiek, aktywista indiański, dla którego muzyka i poezja były swego rodzaju środkiem leczniczym po niewyobrażalnie trudnych doświadczeniach, które go spotkały. I posłuchamy teraz utworu Johna Trudella pod tytułem Somebody's Kid, ale w tym utworze wtóruje mu inny głos, to jest również głos znany i jestem ciekawy, czy Państwo wiedzą, kto jest właścicielem tego głosu.

0: Jeśli komuś z Państwa John Trudell spodobał się nieprzeciętnie, to przypominam, że 9 odcinek podcastu Amerykański Mit przeznaczyłem w całości twórczości Johna Trudella, a człowiekiem, który na tym nagraniu mu wtórował, był Kris Kristofferson i teraz z tym właśnie artystą wkraczamy w kącik filmowy. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, czy w tym filmie ta piosenka była grana, ale na pewno jej słowa były na ekranie cytowane. I była też taka scena, w której młody mężczyzna w tej roli Robert De Niro kupił tę właśnie płytę Krisa Kristoffersona, która tę piosenkę zawierała. No i jeśli powiem, że reżyserem był Martin Scorsese, to być może Państwo zaczną się domyślać, o jaki film mi chodzi. Przypominam, że mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyswiat.online. O filmie jeszcze powiem, ale teraz o piosence, bo ona jest wyjątkowa i pozostajemy tutaj przy nieokreśloności. To jest piosenka o szukaniu czegoś, czego jeszcze nigdy się nie znalazło, a wiara, że kiedyś się to znajdzie, może być błogosławieństwem, a może być przekleństwem. Kristofferson śpiewa o pielgrzymie, który jest chodzącym zestawem przeciwieństw, trochę w nim prawdy, trochę fikcji. Raz wydaje mu się, że sięga gwiazd, a po chwili targają nim niepokoje. Z troskami całkiem mu do twarzy, a na swojej samotnej drodze błądzi na każdym kolejnym skrzyżowaniu. To z dedykacją dla wszystkich pielgrzymów, którzy potrafią się w tym opisie odnaleźć.
1: Started writing this song about Chris Gantry. End up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash. Norman, Norbert, Funky Donnie Fritz, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it. See you.

led a lot of wrong directions on that lonely way back home. Ta piosenka została wymieniona w filmie Taksówkarz i to właśnie Robert De Niro w roli taksówkarza sięgnął po tę płytę. Początkowo chciałem Państwu zaprezentować jeszcze jeden utwór z filmu Taksówkarz. A sam film był to film oczywiście warty obejrzenia, ale film trudny, film nieprzyjemny, a ta piosenka, którą śpiewał Jackson Brown, była ładna, ale potwornie smutna. A ja przecież Państwu na początku tej godziny obiecałem, że będę dbał o Państwa dobre samopoczucie, więc z tej potwornie smutnej piosenki jednak rezygnuję i sięgam po nowsze dokonania Jacksona Browna. No więc dajmy sobie spokój z tą trudną metafizyką i jak zaśpiewa Jackson Brown, niech rytm nas prowadzi.

Pan Witek do mnie napisał, wspominając film Taksówkarz. Bardzo dziękuję, ale my skupiamy się już na czymś innym. Zaśpiewał wspomniany Jackson Brown, a obok niego zaśpiewał Raul Rodriguez. To był nietypowy repertuar dla tego artysty. To nagranie pochodzi z płyty Haiti Song Summit, kiedy to na Haiti spotkali się przeróżni artyści z wielu kultur. Jackson Brown był, można powiedzieć, dyrektorem muzycznym tego przedsięwzięcia. I z tej płyty posłuchamy jeszcze jednego utworu nagranego pod szyldem Artists for Peace and Justice.

Teraz wsiadamy w nasz wehikuł czasu i przenosimy się do roku 2006. Słuchaliśmy już z roku 2006 płyty Boba Dylana i przed chwilą skarciłem się trochę, że te moje dzisiejsze wybory są przewidywalne, bo ja lubię być nieprzewidywalny, ale proszę wybaczyć, czasem będę bardziej nieprzewidywalny, czasem trochę mniej. Kolejna płyta, która w tym roku się ukazała, a raczej album trzypłytowy, to album Toma Waitsa zatytułowany Orphans. Bardzo dobrze ten album pamiętam, ponieważ nabyłem go właśnie wtedy, kiedy się ukazał w roku 2006. Byłem wówczas zaledwie nastolatkiem. Pamiętam, że album ten kosztował niemało, a ja jako nastolatek nie miałem funduszy, ale jednak wykosztowałem się na ten album. I nie prowadzę takich statystyk, ale gdybym prowadził, to myślę, że była to dobra inwestycja, gdyż te płyty bardzo często w moim odtwarzaczu się kręcą. Posłuchajmy Toma Waitsa z płyty Orphans.

Śpiewał Tom Waits. Ja mówiłem już, że moje dzisiejsze wybory będą nieco przewidywalne. Niemniej jednak myślę, że warte posłuchania. Kolejna płyta z roku 2006 przyciągnęła mnie przede wszystkim okładką, bo ta okładka jest naprawdę ciekawa. Mamy tutaj piękny horyzont. Mamy również element futurystyczny. Muszą Państwo sami tę okładkę zobaczyć. To jest płyta Toma Pettiego, jego solowy album pod tytułem Highway Companion, również z roku 2006. I z tej płyty wysłuchamy utworu Jack.

Aby przedstawić Państwu płytę Highway Companion Toma Pettiego, postanowiłem postąpić według starej szkoły, to znaczy nie szukać informacji w internecie, ale mam tu przed sobą tę płytę i zza okładki wyjąłem właśnie książeczkę do tego wydania dołączoną. Ale tu w zasadzie nie ma żadnych istotnych informacji, które mógłbym Państwu przytoczyć. Jest kilka fotografii Toma Pettiego. Na jednej z nich jest uśmiechnięty i wygląda całkiem naturalnie. Na innej fotografii jest zamyślony, bo pewnie fotograf kazał mu tak właśnie wyglądać. No ale są jeszcze teksty piosenek i Państwo wiedzą, że ja w te teksty lubię bardzo się wsłuchiwać. I to będzie trudna zagadka, ale w kolejnym utworze jest pewne nawiązanie. Otóż śpiewa Tom Petty o tym, że pojedzie na południe i wymyśli sam siebie na nowo i powie wszystkim, że nazywa się Samuel Clemens. Ten Samuel Clemens to jest nawiązanie do bardzo znanego pisarza. Tak jak uprzedzałem, jest to trudna zagadka. Niemniej zostawię Państwa z tą zagadką na chwilę. Być może ktoś z Państwa rozwiązanie zna. Tomasz.giemza@nowyświat.online

0: Dobrze wiem, że mówię do niezwykłej grupy słuchaczy i pomimo, że była to trudna zagadka, to pan Wojciech napisał mi, że Samuel Clemens, o którym w tym utworze śpiewał Tom Petty, to było prawdziwe nazwisko Marka Twaina. Tak, panie Wojciechu, chodziło o Marka Twaina. Wspominał też o Marku Twainie już Kajtek, który za konsoletą siedzi. Przypomniał mi taki cytat, który ja bardzo lubię z Marka Twaina, to znaczy nie pozwólcie faktom zrujnować dobrej historii. I w kolejnym utworze pod tytułem Mark Twain Harry Belafonte zaśpiewa, jak to się stało, że Samuel Clemens stał się Markiem Twainem. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest legenda, ale czy to ważne?
1: Many years ago on the Mississippi River boats, they had men called gaugers. And the job of a gauger was to hang off the side of the boat with one hand, and in the other hand he had a ball of twine with a hunk of lead on the end of it. He'd wheel the lead around his head and let it fly into the water, and wherever the water marked the twine, he'd call up to the skipper and say, "Marking on the twine is 4 fathoms." Of course, day in and day out, year after year, this would get pretty monotonous. Until in the 1800s, a little man came along and revolutionized the whole gauging industry. Instead of saying marking on the twine, he cut it short and said, Mark Twain. And in between each marking, he'd fill it in with a little patter about himself and his everyday life. Well, if you'd been living at that time, coming up from a distance on the Mississippi would have sounded like this.

Ta wielka muzyczna swoboda Harry'ego Belafonte przypomniała mi artystę z Bahamów, Josepha Spence'a. Kiedy w latach 60. zapraszano go do Carnegie Hall, on powiedział, że jeśli Amerykanie chcą go słuchać, to on zaprasza na Bahamy, niech za darmo posłuchają, jak gra na ganku swojego domu. No i na koniec Joseph Spence i Out on the Rolling Sea. A ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia wyjątkowo we wtorek o godzinie 14. Rolling sea, when Jesus speak to Jonah. Rolling sea, when he rolled.

belly button down rolling. Rolling 70. Rolling 70. Rolling 70. Roll.

0: like a dreadful one. Tell me the euro was killed by a fall. Shut up in the benefit of the top wall. Lord in the morning said he was out.
1: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jutro Maja Chwalińska wraca do kraju. Samolot z wicemistrzynią French Open wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie o 9:25. Imponującą serię zwycięstw Polki w turnieju Rolanda Garrosa zatrzymała dopiero Rosjanka Mira Andrzejewa, która wygrała finałowe spotkanie 6-3, 6-2. Maja Chwalińska awansowała o 93 pozycje w światowym rankingu WTA, obecnie zajmuje 21 miejsce. Maja Chwalińska nie zagra żadnego turnieju aż do Wimbledonu, przekazał w rozmowie z Eurosportem Piotr Szczypka, menadżer zawodniczki.
2: Pierwszym kolejnym turniejem będzie Wimbledon. Dostaliśmy oficjalny wniosek, który trzeba było wypełnić po tych wszystkich mailach, które poszły. No i czekamy na odpowiedź i będziemy na spokojnie zajmować się swoimi rzeczami. Dostaniemy odpowiedź. Dostanie dziką kartę, będziemy szczęśliwi. Nie dostanie. Już tyle razy grała eliminację, że zagra ostatni raz też i też nie będzie z tego płakała. Po prostu jest przyzwyczajona do tego, że trzeba przecierać szlaki samemu i je przeciera.
1: Początek Wimbledonu 29 czerwca. Papież w Madrycie. Dzisiaj wziął udział we mszy i procesji z okazji Święta Bożego Ciała. Leon XIV apelował do Hiszpanów, by ich religijność nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której dzisiaj także można czerpać. Nie chodzi tylko o wyjęcie monstrancji, ale o pozwolenie sobie na to, by wyrwać się z egoizmu, obojętności i wygodnej, prywatnej wiary, aby odpowiedzieć na zaproszenie do nawrócenia, zmiany perspektywy, przyjęcia obecności Boga, która przemienia i czyni nas budowniczymi nowego świata. W dzisiejszej mszy w Madrycie wziął udział ponad milion osób, w tym rodzina królewska. Papież będzie w Hiszpanii do piątku. Stany Zjednoczone chcą, by aktywa Iranu zostały przeznaczone na odbudowę i naprawę szkód spowodowanych w krajach Zatoki Perskiej przez irańskie naloty, podała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Minister finansów USA wyznaczył zespół do oszacowania wartości strat wyrządzonych przez Iran. Stany Zjednoczone mają także rozważyć wykorzystanie irańskich aktywów do naprawy wszelkich ewentualnych przyszłych zniszczeń spowodowanych przez Teheran. Informacja ta pojawiła się dzień po tym, gdy doradca najwyższego przywódcy Iranu powiedział w rozmowie z CNN, że porozumienie pokojowe mające zakończyć trwającą od ponad 3 miesięcy wojnę zależy od odblokowania 24 miliardów dolarów irańskich aktywów, które zostały zamrożone przez USA. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński zapraszają na siestę, która dzisiaj popłynie do Państwa z łąk nadliwieckich, z mojej farmy, gdzie bujność, zieloność po deszczach. Wielkie to szczęście być tutaj i taka fortunna perspektywa, że świat cały zdaje się szczególnie daleki. Ma to swoje dobre strony, ale ma też wątłe, jak ta na przykład, że w ogóle nie orientuję się w tym, co się dzieje. Tracę częstokroć rachubę czasu i dlatego głowę popiołem posypuję, bo kiedy słyszeliśmy się ostatnio w niedzielę 31 maja, ja wyprzedzając dzień kolejny sięgnąłem po When You Wish Upon a Star, Sonnego Rollinsa, żeby dzieciom radość uczynić, ale zapomniałem, że ten dzień następny to także wielkie święto dla tych wszystkich, którzy wielbili, wielbią i wielbić będą jedną z najwspanialszych postaci kina i w ogóle światowej kultury.

0: The diddly diddly diddly dum, boop boop doop.
1: Oczywiście, że nie wyobrażamy jej sobie stuletniej, ba nawet 50-70-letniej Marilyn Monroe. Sobie nie wyobrażamy i niewykluczone, że także stąd jej kult, że odeszła tak bardzo młodo, właściwie w kwiecie swojej urody i talentu. To oczywiście był moment muzyczny z prawdopodobnie najdoskonalszej komedii wszystkich czasów. Rok 1959 i Billy Wilder kręci pół żartem, pół serio, choć między nami mówiąc, ja z całego serca polecam Państwu inny film Wildera z Marilyn, który aż takiego kultowego statusu nie uzyskał, a jest w moim pojęciu równie dobry, a mam takie dni, że wydaje mi się nawet lepszy od historii panny Kowalczyk. To jest oczywiście Słomiany wdowiec. A skoro już mówimy o tych urodzinach wielkich postaci kultury i o tym, jak bardzo ja sobie tutaj na farmie nie radzę z poczuciem czasu i z zorientowaniem w tym, co dzieje się na świecie, to przecież, że w minioną niedzielę Clint Eastwood skończył lat 96. Czy to nie jest niebywałe, zwłaszcza przy tak intensywnym i ryzykownym trybie życia? Pokłońmy mu się dzisiaj z miłością.

Clint Eastwood, jemu wręcz niezręcznie życzyć 100 lat, 100 lat, bo to by oznaczało, że już wkrótce ma się zawinąć, a ja cieszę się nadzieją, że Clint będzie żył wiecznie. A propos tych zapomnianych urodzin i jeszcze niejako ten wątek filmowy kończąc, nie chciałbym zapomnieć o urodzinach, które fortuny nie wypadają dzisiaj. I to jest piosenka, która nieodmiennie wydaje mi się jedną z najdoskonalszych w dziejach kina.

Tom Jones dzisiaj kończy lat 86. O ile wiem, wciąż jest w znakomitej formie, więc niewykluczone, że i tę piosenkę wykonałby jak w dniu jej premiery. A ostatni nasz jubilat jest po prawdzie nieodżałowany. Dzisiaj skończyłby lat 68 i to też trudno sobie wyobrazić, bo on jest dla mnie wieczny i wiecznie młody. Ta piosenka, którą zaraz przywołam u progu naszych siestowych przygód lat temu, 25 już chyba, była takim naszym hymnem założycielskim. Rzadko kiedy zdarzają się utwory tak pogodne, w sam raz na początek.

Tęskno mi do niego, no, oczywiście. Prince is Trolling i historia tej niebieskiej gitary, która, prawdę mówiąc, jakoś mnie nieodmiennie uwiera, bo ponoć nie ma dla instrumentu lepszego koloru niż niebieski. Była nawet taka historia, że najwięksi lutnicy naszych czasów stworzyli kolekcję niebieskich gitar dla wyjątkowych, powiedzielibyśmy, aficionados. A jakoś nijak do tej barwy w moim ulubionym instrumencie przekonać się nie potrafi. Ale nie o tym, tylko o tym, że Prince, i pokłońmy mu się dzisiaj w dniu jego urodzin w towarzystwie trojga fenomenalnych artystów. Zacznijmy od nieco chyba zapomnianej, jakże niesłusznie, Kanadyjki.

Ach, jak ten klarnet rozkoszy nam kwilił. Holy Call w ukłonie dla Prince'a w jednej z moich ulubionych jego piosenek z albumu Graffiti Bridge. To jest fragment sesji, którą aranżował i produkował nieodżałowany Bob Belden, saksofonista, no ale jak słychać też aranżer i lider fenomenalny. I on miał taki zwyczaj jakże elegancki, że kłaniał się legendom piosenki popularnej. Fenomenalny jest jego album, w którym rozmaite postaci sięgają po muzykę Stinga. Kiedyś też się nad tym pochylimy, ale dzisiaj kłaniamy się jubilatowi. Za moment Phil Perry z tytułową piosenką z albumu Diamonds and Pearls.

Phil Perry i Diamonds and Pearls z albumu o tym tytule jednej z moich ulubionych płyt Prince'a. Ja się nie mogę nadziwić, jak nieprawdopodobny dar miał ten artysta, bo talentem nie jest napisanie jednej wielkiej piosenki. Tym talentem, darem wielkim jest pisanie ich nieustannie, na najwyższym możliwym poziomie. Dziesiątki, setki fenomenalnych utworów. Któż nie pamięta płyty nagrodzonej wszystkimi możliwymi statuetkami, mianowicie Purple Rain. I oczywiście, że każdemu z nas z tyłu głowy temat tytułowy pobrzmiewa, ale przecież w tej sesji nie jeden tylko utwór olśniewający został nam w pamięci. Cassandra Wilson przypomni jedną z takich piosenek.

Wielka znikniona. Nie mam pojęcia, co dzieje się z Cassandrą Wilson. Taki głos, nie chcę powiedzieć zmarnować, ale wyciszyć przedwcześnie, jaki żal. Cassandra niech zostanie z nami na tradycyjny siestowy tryptyk. Cassandra, która zdaje się mieć szczególną skłonność do muzyki popularnej, za co ją wielbimy, bo taka przecież jest jazzowa tradycja, że wielcy artyści tego nurtu sięgają po współczesne utwory popularne i nadają im swój, odmienny jakże od oryginału, kształt. Więc pójdźmy tym tropem. Kasia sięgnie po klasyk YouTube.

Co za wizja niebywała, mając tak charakterystyczny, jedyny na świecie głos, żeby znaleźć do niego, wokół niego zbudować kompletnie nowe brzmienie i w dodatku z pomocą wyłącznie dawnych akustycznych instrumentów. Niebywałe. Cassandra Wilson w swoich złotych latach z albumu New Moon Daughter. I jeszcze taki drobiazg.

A szczerze mówiąc, za tą wersją nie przepadam, bo w moim pojęciu, jeśli sięga się po taki klasyk, trzeba go zrobić zaskakująco, kompletnie inaczej od oryginału. A co tutaj nagle ponownie? Solo gitary z nylonowymi strunami? Cassandra, no stać cię było na więcej, no ale ten głos wciąż czyż nam w głowie nie mąci. A propos zaskakujących wersji dawnych stingowych piosenek, mam dla Państwa coś sprzed kilku dni zaledwie. Ja byłem i pozostaję zdumiony.

prawda? Kto by się spodziewał, że ten utwór niefortepianowalny zgoła w takim usłyszymy aranżu. Eliu, Eliu, nie mam pojęcia, Eric Lewis, tak nazywa się ten pianista, który z Cassandrą Wilson grał i wędrował po świecie, też zresztą z Wyntonem Marsalisem na przykład. Tutaj zaprosił Stinga, by przypomnieć temat jakże drogiej memu sercu płyty Dream of the Blue Turtles. Sting niech zostanie z nami, bo ja się nie mogę doczekać, przebieram już uszami z niecierpliwością. Za 3 tygodnie premiera jego albumu lirycznego w duecie z Dominikiem Millerem z Rijksmuseum w Amsterdamie. A skoro nazwisko Marsalis pobrzmiało, to chciałbym, by Branford pojawił się teraz w piosence, która przemknęła niezauważona, być może dlatego, że jest aż tak wybitna, a dzisiejsze czasy lubią, jak coś łatwo w ucho wpada. Sting sprzed paru lat zaledwie.

Co za muzykowanie. Ethan Branford na sopranie, że tak powiem poetycko. Wśród piosenek Stinga arcydzielnych, a tych, które nie zawojowały pierwszych miejsc list przebojów, jest jeszcze ten moment liryczny i nim pożegnam się z Państwem w tej pierwszej odsłonie, ale proszę pozostać z nami, bo siesta powróci w stosownym momencie.

0: Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Maja Chwalińska, wicemistrzynią turnieju Rolanda Garrosa, po finale awansowała o 93 pozycje i zajmuje 21 miejsce w rankingu WTA. To zawodniczka bardzo zaangażowana i skrupulatna. Wczoraj zmęczenie dało się Maj we znaki, komentował w rozmowie z TVN24 Miłosz Jarczak, trener przygotowania motorycznego, który kiedyś pracował z Mają Chwalińską.
1: No, trzeba pamiętać, że Maja jednak grała od początku kwalifikacji, więc to zmęczenie na pewno dało się we znaki, ale ja widziałem, że Maja robi co może, żeby ten mecz wyglądał dobrze, żeby nam się to dobrze oglądało i żebyśmy byli z niej dumni, ale to rozumiecie samo przez się.
0: Jutro o 9:25 samolot z wicemistrzynią wyląduje na Okęciu. Kolejny turniej, na którym zobaczymy Maję Chwalińską, to Wimbledon, który rozpocznie się 29 czerwca. Rosyjski dron uderzył w magazyn na terenie składowiska zużytego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu, poinformowały ukraińskie władze. W uszkodzonym budynku nie przechowywano wypalonego paliwa jądrowego, poinformował Energoatom. Państwowa Agencja Atomowa zapewniła, że poziom promieniowania pozostaje stabilny i nikt nie został ranny. Szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha napisał tak: to nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe. Rosyjski szantaż nuklearny i groźby dla bezpieczeństwa jądrowego są systemowe, celowe i niedopuszczalne. Po spokojnej sobocie dzisiaj ponownie obowiązują alerty IMGW. Ulewy, burze, porywisty wiatr i grad. Zagrzmieć może niemal w całym kraju, najintensywniej na północy. Ostrzeżenia objęły całe województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz część województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty będą obowiązywać do godziny 20. W mocy są też ostrzeżenia hydrologiczne.
2: Od niedzieli wraz z ponownym pojawieniem się lokalnych opadów o charakterze konwekcyjnym miejscowo zaznaczać się mogą wahania i wzrosty stanu wody. Głównie w strefie stanów niskich i średnich, jednakże punktowo niewykluczone jest przekroczenie stanów umownych. Na mniejszych ciekach, w zlewniach górskich i zurbanizowanych, wzrosty te mogą przyjmować gwałtowny charakter. Na stacjach pod wpływem Morza Bałtyckiego poziom wody utrzymywał się będzie w strefie stanów średnich. Prognozowane opady deszczu przyczynią się do miejscowego zahamowania dalszego rozwoju suszy hydrologicznej.
0: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat, Marcin Kedryński. I cóż, lato już chyba za pasem, a przynajmniej wiosna w pełnym rozkwicie. Wiosna, która domaga się muzyki żarliwej, tropikalnej, zmysłowej. Mam parę premier z ostatnich dni dla Państwa. Niech zacznie nasz serdeczny przyjaciel z PR-u, perkusjonista, ale też aranżer, bandleader Tony Sukar w zaskakującym towarzystwie, bo o ile nie dziwi nas specjalnie, że jest z nim jego mama, bardzo zdolna wokalistka, i Arturo Sandoval. No, w końcu, jeśli gramy salsę, to bez Arturo wydaje się jakoś niezręcznie. To zdumiewa obecność Celi Cruz, zważywszy na fakt, iż ta pierwsza dama salsy nie żyje przynajmniej od, nie wiem, dekady. No, ale nie bądźmy małostkowi. Tony z najnowszej płyty.

Laureaci Grammy, Tony i Mimi Sukkar, obok nich wielki Arturo Sandoval i, co zaskakujące, z zaświatów Celia Cruz. To album sprzed dni paru, od pierwszej do ostatniej nuty, taki właśnie, w głowie rozkosznie mącący tropikalnym brzmieniem. I pójdźmy tą ścieżką tych wrzących latynosów. Zaprośmy jeszcze paru. Karin Leon. To jest ciekawa postać, też ostatnio wyjątkowo życzliwie traktowana przez środowisko muzyczne, którego statuetkami Grammy obrzuca. W moim pojęciu słusznie, bo to jest artysta wbrew swojemu amplua, bo wygląda jak taki cowboy skłonny do bitki. Niesłychanie wyrafinowany. Te jego płyty mają po kilkanaście utworów, z których nieomal każdy jest trochę w innym stylu. Zachowując wszelkie proporcje, to jest trochę tak, jak lubił grać, nagrywać Sting w swoich złotych latach, nie wiem, na Brand New Day chociażby. I żeby Państwu to udowodnić, Karin Leon z najnowszej płyty na początku ma dla słuchacza taki temat liryczny.

Ach, jakbym lubił, żeby po listach przebojów błąkały się takie właśnie utwory z taką harmonią, z tak wieloma kolorami, w takim rytmie czułym. Karin Leon z nowej płyty, tak mniej więcej ona się zaczyna, potem są Big Beaty wściekłe, które pomińmy, aż nagle pojawia się obok naszego drogiego Meksykanina kolejny wrzący Latynos z Kolumbii, o ile pamięć mnie nie zawodzi. Jakże słynny w świecie latynoskim Juanes. I nagle panowie kompletnie nowy muzyczny świat dla nas odkrywają.

Cain León y Juanes z najnowszej płyty Muda, tego pierwszego meksykańskiego artysty. Znaczek z literką E sugeruje, że są tam bardzo nieprzyzwoite słowa, ale ja na szczęście ich nie rozumiem i cieszę się nadzieją, że Państwo też w szkole nie uważali i przekleństw hiszpańskich nie znają. Natomiast my w Meksyku zostańmy, bo z wielką radością oznajmiam, iż Lila Downs ma nowy album. Poniekąd moglibyśmy być na to przygotowani parę tygodni temu, słuchając jej duetu z Alexem Kubą, właśnie z tej płyty, ale wówczas był to jedyny singiel. Teraz od kilku dni album jest w całości i od początku do końca jest, jak mi się zdaje, przewyborny. Cambias mi mundo. Lila Downs i pierwszy raz słyszany w Sieście jej kolega z Meksyku, Leonel Garcia. I usłyszałem tę piosenkę pośród 25 premier z ubiegłego tygodnia i 24 nie zostały mi w głowie, a od tej nie mogłem się uwolnić i mam nadzieję, że i Państwu się spodoba.

prawda? Że od razu chce się sięgnąć po tę piosenkę raz jeszcze i potem jeszcze raz. Lila Downs z nowej płyty. Lila, która bliska jest mi ze stu powodów. No, jako pierwsza dama meksykańskiej piosenki oczywiście, ale też jako moja równolatka. I patrzę na nią, myślę sobie, ileż ta dziewczyna fenomenalna w życiu osiągnęła, a ja, mając dokładnie tyle samo czasu, nie dałem rady. A mimo to nie ma we mnie zawiści, a jedynie szacunek wielki i przyjaźń do tej naprawdę niezwykłej dziewczyny o gigantycznym talencie. Niech zostanie z nami Lila jeszcze na chwilę w paru duetach, które znalazłem dla Państwa. Za moment z naszym siestowym przyjacielem sprzed paru lat na festiwalu. To wielki Raul Midon w piosence, która, jak mniemam, coś Państwu przypomni.

Piosenkę przywyborną ułożył Peter Green i zespół Fleetwood Mac nagrał ją w roku 1968, dokładnie w momencie, w którym Lila Downs przychodziła na świat. Lila i Raoul Meadon. I ktoś może się spytać, czemu Laila, skoro dziewczyna jest z Meksyku. Też mnie przez chwilę to zastanawiało, czy w istocie tak wypada jej imię wymawiać. Nigdy jej nie spotkałem, nie zapytałem, ale podejrzewam, że w istocie jest to Laila, ponieważ jakkolwiek mama Laili jest Meksykanką, co jej tata, profesor sztuk, nazywa się Alan Downs i jest Amerykaninem o szkockim pochodzeniu, stąd Laila w tym brzmieniu wydaje się być jak najbardziej uprawomocniona. Mam teraz dla Państwa duet przesmaczny, bo skoro Raoul nam wspomniał na Siesta Festival, to i ja grzecznie Państwu przypominam, że na 16. Energa Siesta Festiwalu w Gdyni tym razem, w listopadzie, a konkretnie 9 w poniedziałek przed koncertem Angelique Kidjo będziemy doświadczać wieczoru bolera. Czas z muzyką kubańską i bohaterką tych chwil będzie fenomenalna Hayday Milanes, która za moment w duecie z Lailą Downs właśnie.

Day Milanes w poniedziałek 9 listopada w Gdyni na Energia Siesta Festiwalu, a Laila żegna się z nami duetem zaskakującym. Ja tego momentu muzycznego nie pamiętam z wielkiego filmu Frida, gdzie zresztą Laila gra w scenie absolutnie kluczowej i najbardziej zmysłowej, ale śpiewa wtedy tango, o ile pamięć mnie nie zawodzi, a duetu z brazylijskim bardem Caetano Veloso w ogóle sobie z tej ścieżki dźwiękowej nie przypominam, ale może po prostu powinienem film ten odświeżyć i niech mnie i Państwa ta piosenka do ponownego spotkania z Fridą zachęci.

Caetano Veloso gościnnie u Lily Downs. Ja mówiłem, że to z Lilą będzie pożegnanie, ale okej, niech to będzie pożegnanie z duetami. A cóż może nas ucieszyć bardziej niż duet? No trio oczywiście. I teraz naprawdę na koniec spotkania z panną Downs. Ona z przyjaciółkami, z Ninią Pastori, Soledad, ma dla państwa, wierzę, zaskakujący z meksykańskiego punktu słyszenia utwór.

kto by pomyślał, że te karaibskie dziewczyny nagle taką predylekcję ku muzyce kaboverdeńskiej w sobie odnajdą? No, proszę bardzo. Sodad, niech nas na Wyspy Zielonego Przylądka zaprowadzi, zwłaszcza, że przypominam, a zwiastowaliśmy to przed tygodniem, w tradycyjnej kaboverdeńskiej sobotniej gali pojawi się u nas po raz pierwszy na siestowej scenie wielki Mario Lucio.

Mary Lucio na Siesta Festiwalu 7 listopada. Proszę być tam z nami koniecznie w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. Mary Lucio, bard, kompozytor, pieśniarz, multiinstrumentalista, myśliciel, polityk, poeta, pisarz, co tylko Państwo chcą. I rzeczywiście twórca repertuaru tak wielu, tak drogich nam postaci. By nie być gołosłownym, zaprośmy Lucibelę.

Lucy Bella śpiewała piosenkę Mario Lucio, a potrafi też to zrobić Lura. Lucy Bella i Lura będą z nami u progu lipca w zaprzyjaźnionym ze siestą Grudziądzu na jakże drogim nam festiwalu Fado, już 9, w co trudno uwierzyć. Oprócz fenomenalnych postaci Fado, jak Marta Pereira da Costa czy Raquel Tavares, pojawi się tam rzecz jasna Grzegorz Turnau, którego już zwiastowaliśmy, i co myślę Państwa ucieszy, powróci także projekt Tribute to Cesarea, a w nim właśnie Lucy Bella i Lura, która piosenkę Mario Lucio ma dzisiaj dla Państwa.

Rura, Lucy Bella, Aide Milanese, Mario Lucio, wszystkie te postacie na siestowych i około siestowych scenach wkrótce, no ale te najlepsze dni już za chwilę przed nami, bo przecież pojutrze ruszamy w siestową trasę z Patem Metheny. Zaczynamy we wtorek w NFM-ie we Wrocławiu. Proszę być tam z nami koniecznie, a jutro, nawiasem mówiąc, widzimy się o 17 w bibliotece w Jaworznie, gdzie tajemne związki literatury z muzyką będziemy odkrywać. Tymczasem Pat Metheny, Better Days Ahead. Tak, dobre dni przed nami. Cieszmy się i radujmy.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Już wiadomo, że frekwencja w wyborach parlamentarnych w Armenii będzie najwyższa od co najmniej ponad dekady. No, głosowanie potrwa jeszcze przez godzinę, świat bacznie je obserwuje, bo obecny rząd Nikola Paszyniana w ostatnim czasie zrobił zwrot ku Zachodowi, a to nie podoba się Moskwie, która przez lata była głównym sojusznikiem władz w Erywaniu. Premier Paszynian, pytany przed lokalem wyborczym przez zagranicznych dziennikarzy o to, w jakim kierunku podąży kraj, tak odpowiadał.
1: Armenian future will be strategy of strengthening independence, statehood, democracy.
0: Przyszłość Armenii to strategia umacniania niepodległości, państwowości, demokracji, rządów prawa. Oczywiście będziemy kontynuować drogę reform demokratycznych przy wsparciu naszych europejskich partnerów, ponieważ Unia Europejska jest naszym głównym partnerem we wdrażaniu reform demokratycznych i tę drogę będziemy kontynuować.
1: Reform implementation and we will continue that path.
0: Wybory wyłonią ponad 100 parlamentarzystów, których kadencja będzie trwać 5 lat. Według sondaży faworytem jest partia Paszyniana Umowa Społeczna. Jutro kluczowy dzień w Krakowie w kwestii wyścigu o fotel prezydenta miasta. Wiadomo, że Nowa Lewica po południu ogłosi, kogo wystawia. Wiele wskazuje na to, że będzie to posłanka Daria Gosek-Popiołek, choć ona sama w rozmowie z TVP Kraków nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.
2: To jest bardzo poważna decyzja, bo Kraków stoi przed bardzo potężnymi wyzwaniami.
0: Posłanka dziś na Facebooku zamieściła zdjęcie, na którym stoi nad szachownicą, a podpisała je. Czas stoczyć najważniejszą partię. Jutro okaże się, czy Koalicja Obywatelska i PSL wystawią wspólnego kandydata. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz nie kryje, że liczy na taki scenariusz.
3: Mam nadzieję, że w tej trudnej sytuacji przerwanej kadencji ktoś z wielkim takim dobrym przygotowaniem, szerokim horyzontem podejmie się tej misji. Pracujemy nad tym i to nie sami, tylko już w takiej szerszej drużynie.
0: Polska agencja prasowa podała, że politycy Koalicji Obywatelskiej wśród potencjalnych kandydatów wymieniają Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Dotąd swój start ogłosili m.in. Aleksandra Owca z partii Razem, czy Michał Drewnicki z PiSu, Łukasz Gibała, który 2 lata temu minimalnie przegrał z odwołanym teraz w referendum. Aleksandrem Miszalskim jeszcze nie ogłosił, czy będzie się ubiegać o urząd. Trudne powroty z długiego weekendu. Na Lubelszczyźnie doszło do wypadku z udziałem karetki. 4 osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło przed 15 na drodze krajowej nr 74 w Bodaczowie. To jest odcinek między Szczebrzeszynem a Zamościem. Auta zderzyły się, gdy ambulans z pacjentem wyprzedzał, a samochód osobowy zaczął skręcać w lewo. Trasa jest zablokowana, a utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej przez godzinę. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na tę kolejną podróż. Oczywiście jeżeli chodzi o Dalej niż Północ, to klasycznie przypominam na samym początku, że jest to audycja około podróżnicza, czyli wybieramy się w konkretne miejsce, a jeżeli chodzi o to, jakie jest to miejsce, czyli dokąd dokładnie się wybraliśmy, no to tutaj będą musieli Państwo zgadnąć. Może to być państwo, może to być miasto, może to być region, a może wyspa, a może coś jeszcze innego. Ale na sam początek będzie moje symboliczne skojarzenie z tymże miejscem, a ja nazywam się Olga Bobienko i kłaniam się nisko. Zabieram Państwa w dzisiejszą podróż.

0: I tak, te garażowe dźwięki są takim moim symbolicznym skojarzeniem, tak jak wspominałam, z miejscem, do którego się dzisiaj udaliśmy, a jako, że nie nazywam go w żaden sposób konkretnie, to na szczęście będzie tu osoba odpowiednia, która opisze Państwu to miejsce i Państwa zadaniem będzie konkretnie je nazwać. I tu mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości rozwieje Maria Zamachowska, która właśnie opisze dokładnie miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy. A ja jeszcze przypominam, skrzynki mailowe mogą mieć Państwo już otwarte, mogą być Państwo już gotowi do tych odpowiedzi. Dalej niż północ, @nowyswiat.online. Tutaj czekam na te poprawne. Tymczasem ruszamy w świat.
1: Godzina na zegarze po 11. Jestem na dworcu kolejowym. Mija mnie mnóstwo ludzi. Każdy śpiesznie zmierza w swoją stronę. Słyszałam, że średnio jednego dnia przez ten terminal przewija się ponad 750 tysięcy osób. Na szczęście jest na to przestrzeń. Są tu bowiem aż 44 perony i 67 torów na dwóch różnych poziomach. Trochę się zapatrzyłam na architekturę budynku i piękny zegar w centralnym miejscu, ale nie mogę tu tak po prostu stać. Muszę włączyć się do ruchu. Chciałabym jeszcze sprawdzić tu tak zwaną Galerię Szeptów. To takie miejsce na tym dworcu, właściwie łukowaty korytarz, w którym można szeptać coś w jeden róg, a osoba stojąca po przeciwnej stronie słyszy wszystko głośno i wyraźnie. Przełożę jednak tę atrakcję na późniejszą godzinę, kiedy może zrobi się tu odrobinę mniej tłoczno. Jest tu dość sporo cienia od wyrastających z każdej strony coraz to wyższych wieżowców. Normalny las ze szkła. Trudno jest jednak się w nim zgubić. Ulice tworzą coś na kształt prostokątnej siatki. Są prostopadłe i równoległe do siebie. W dodatku niemal na każdym rogu dostać można lokalny specjał z rodzaju tzw. szybkiej kuchni. W wersji podstawowej liczy on sobie 3 do 4 składników i choć jego historia nie wywodzi się stąd, to jednak właśnie tutaj zyskał on popularność, która szybko rozpowszechniła się na skalę światową. Jestem tu zaledwie chwilę, a już czuję, że tutaj życie ma zupełnie inne tempo. Wszystko dzieje się jakby szybciej. Ludzie na ulicach prezentują się najróżniej jak to możliwe. Mam takie poczucie, jakby cały świat, wszystkie jego zakątki i kultury zostały zawarte i uwzględnione w tym jednym mieście. Każdy może poczuć się tu jak u siebie, choć nie każdy może sobie pozwolić na życie tutaj, głównie ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania. Prawdopodobnie można tu znaleźć wszystko. Ja znalazłam ogród. Ogród społecznościowy, czy też komunalny, założony w latach 70. ubiegłego wieku. Pewna kobieta doszła wówczas do porozumienia z władzami i wykupiła od miasta ten dosyć niewielki teren, na którym wtedy były po prostu gruzy. Razem z grupą działaczy ogrodniczych najpierw przygotowali grunt, a następnie zagospodarowali ziemię, sadząc na niej najróżniejsze rodzaje drzew i kwiatów. Ogród nosi nazwę na cześć swojej założycielki. Jest tu oszałamiająco pięknie i spokojnie w stosunku do tego, co dzieje się po drugiej stronie bramy.
0: Widzę już pierwsze wiadomości, ale jeżeli są Państwo jeszcze w tej grupie, która nie otworzyła skrzynki mailowej, to w razie czego dalej niż północ @nowyswiat.online. Tutaj czekam na Państwa wiadomości, ale oczywiście też zerkam w grupę patronów i mrugam okiem. Dzień dobry.

0: No to mamy to. To jest miasto. Miasto, które właściwie można nazwać stolicą globalizacji i tutaj państwo mają rację, bo tym miastem jest Nowy Jork. To miasto, które ma oficjalnie około 8,5 miliona mieszkańców. Cała metropolia liczy ponad 20 milionów mieszkańców. To największe miasto Stanów Zjednoczonych, większe pod względem liczby ludności od wielu europejskich państw. Oczywiście, przypominając, Nowy Jork składa się z 5 dzielnic: Manhattanu, Brooklynu, Queens, Bronxu i Staten Island. Każda z tych dzielnic ma własny charakter, ma własną historię i tożsamość. Zresztą też w Nowym Jorku znajduje się siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wall Street, największa giełda świata, ale też centrale setek międzynarodowych firm, więc jest coś w tych hasłach, że gdyby to miasto było państwem, to należałoby do światowej czołówki gospodarczej. Ale wcześniej sprawdźmy, z czym Nowy Jork kojarzy się naszemu radiowemu zespołowi.
1: Ze skrajnościami, z biedą, bogactwem, ze slumsami, z nowoczesnymi, wysokimi wieżowcami.
2: Z bajglami, sztuką i strasznym brudem.
3: Z miastem, które nigdy nie śpi i z Manhattanem.
4: Nowy Jork wywołał we mnie takie wrażenie, że już tam byłem i byłem tam dzięki po prostu setkom filmów, które oglądałem. To było pierwsze wrażenie, ale tych wrażeń jest oczywiście znacznie więcej, bo Nowy Jork jest też bardzo nowoczesny i stary zarazem, bardzo zadbany i bardzo zaniedbany zarazem.
0: Myślę, że gdy mówimy o Nowym Jorku, to oczywiście ważne, niezwykle ważne są te kontrasty, bo w tym mieście mówi się ponad 200 językami, ponad 1/3 mieszkańców według oficjalnych statystyk urodziła się poza Stanami Zjednoczonymi, więc jest coś w tym, że w promieniu kilku przecznic można się znaleźć i w społeczności pochodzącej z Karaibów, Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej czy Afryki. I to oczywiście jest naturalne, tym bardziej, że popkultura gdzieś przekazywała nam przez pokolenia, że Nowy Jork jest tym miejscem, w którym można spełnić, albo może jest takim symbolem amerykańskiego snu. Chociaż coraz częściej to także miejsce, w którym ten sen staje się bardzo kosztowny, bo ostatnimi czasy dużo się mówi o tym, że problem dostępności mieszkań urósł tam do rangi najważniejszego wyzwania miasta. Tam wskaźnik pustostanów wynosi niecałe 1,5%. Jest to najniższy wskaźnik od lat 60. No a to też oznacza, że znalezienie mieszkania w rozsądnej cenie graniczy wręcz w Nowym Jorku dziś z cudem. Dlatego też polityka Nowego Jorku kręci się też wokół takich kosztów życia. Zresztą od początku roku rządzi nim Zoran Mamdani, pierwszy muzułmański burmistrz miasta i najmłodszy od ponad wieku. I Mamdani wygrał wybory takim hasłem, które można by było streścić tym, że Nowy Jork stał się zbyt drogi dla zwykłych ludzi. I teraz, czy można powiedzieć, że całe Stany przyglądają się teraz, czy uda się i burmistrzowi, i temu miastu sprawić, żeby było to jednocześnie miejsce do życia i finansistów, i tych miliarderów, o których się często myśli, widząc przed oczami Nowy Jork, ale i miejscem do życia dla nauczycieli, pielęgniarek, kierowców autobusów czy młodych rodzin, to na tę chwilę chyba i mieszkańcy, i po prostu Amerykanie mówią: sprawdzam, zobaczymy, czy to się uda. O tym życiu w Nowym Jorku porozmawiamy z naszą gościnią Mają Klemp, która mieszka tam na stałe od 7 lat, ale przyjeżdża i obserwuje to miasto od początku lat 2000. Zanim to jeszcze muzyka.

Jesteśmy dziś w Nowym Jorku, mówimy o Nowym Jorku, więc oczywiście spójrzmy także na te ciekawostki, mity i rzeczy, które mogą nas zaskoczyć jako osoby myślące o Nowym Jorku przez pryzmat tego, co pokazują nam filmy, seriale, popkultura, czy co gdzieś się o tym Nowym Jorku, czy w kontekście Nowego Jorku pojawia. I chociaż rzeczywiście jest to miasto, które jest najbardziej rozpoznawalnym miastem świata, to wiele rzeczy na co dzień może wyglądać inaczej niż nam się wydaje. I tak na przykład Manhattan, który większość ludzi uważa za centrum całego miasta, nie jest ani największą, ani najludniejszą dzielnicą. Obecnie więcej mieszkańców mają na przykład Brooklyn czy Queens, a sam Manhattan jest czymś w rodzaju takiego symbolu, czyli miejscem, gdzie na tych kilku kilometrach kwadratowych skupiono ogromną część światowych finansów, mediów i kultury, ale to trochę jak te stare miasta w miastach europejskich. Oczywiście wśród takich niespodzianek, które się pojawiają, gdy się mówi o Nowym Jorku, jest także Central Park, który oczywiście może się kojarzyć z czymś takim zwyczajnym, czyli jakimś miejskim parkiem, natomiast Central Park zajmuje ponad 340 hektarów powierzchni, czyli jest to miejski park, ale większy od całego Monako. No i nie jest to oczywiście naturalnym krajobrazem, bo wszystko, co tam dziś wygląda na dziką przyrodę, czy jeziora, wzgórza, czy łąki, zostało w XIX wieku zaprojektowane i stworzone przez człowieka. Także można powiedzieć, że najbardziej znany park świata, albo najbardziej znany miejski park świata, jest w pewnym sensie gigantyczną iluzją natury, ale gigantyczną to jest niezwykle ważne tutaj słowo. Pytanie, czy to, co nam się wydaje, może być zbieżne z tym, jak wygląda rzeczywistość? I to będzie pytanie do naszej gościni, czyli Mai Klemp, z którą porozmawiamy już za chwilę.

0: Państwa i moją gościnią jest pisarka i autorka książki Nowy Jork. Życie w wielkim mieście. Maja Klemp, która mieszka w tym Nowym Jorku na stałe od 7 lat. Dzień dobry, Maju, cześć.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo lubię tu bywać.
0: No właśnie, bo rozmawiałyśmy już jakiś czas temu, jeżeli dobrze pamiętam, to 2 lata temu łączyłyśmy się i rozmawiałyśmy o twoich wrażeniach dotyczących również przeprowadzki, tych pierwszych takich wrażeniach po przeprowadzce. A teraz tak się zastanawiam, bo w tych ostatnich 2 latach mnóstwo rzeczy na temat Nowego Jorku albo z Nowego Jorku pojawia się także w mediach społecznościowych. No i także gdzieś mi ostatnio algorytm podrzuca takie rolki o trochę sitcomowym życiu w Nowym Jorku. I nie wiem, jakkolwiek dziwnie to brzmi, to właśnie chciałabym cię o to najpierw zapytać. Czy jest jakaś rzecz z samego początku, która też ci jakoś tak odbiła te wyobrażenia dotyczące tego miasta, wyniesione z filmów i seriali o życiu w Nowym Jorku albo o samym Nowym Jorku?
1: Ja myślę, że w ogóle moje doświadczenie jest zupełnie inne niż to w serialach, w sitcomach, ponieważ ja tu przyjechałam już na gotowe. Już tu był mój mąż, ja przyjechałam tutaj i zaczęłam normalnie z nim żyć, więc nie miałam tego doświadczenia takiego, no, nawet powiedzmy nowojorskiego singla czy osoby w związku, ale jeszcze nie tworzącej rodziny, gospodarstwa domowego, więc nie miałam na przykład możliwości dzielić mieszkania z obcymi, tak jak, którzy później staliby się na przykład moimi najlepszymi przyjaciółmi, tak jak to ma często miejsce w serialach. Tylko no już raczej tak byłam na spokojnie, więc na pewno ten początek był zupełnie różny dla mnie, ale było też mnóstwo punktów wspólnych, tak jak na przykład temat, do którego zawsze wracam z ogromnym sentymentem, to są te pralnie, czyli to, że faktycznie się schodzi do pralni wspólnej, szczególnie w moim budynku na Brooklynie, to było takie, że pralnia żyła swoim życiem towarzyskim i to było takie bardzo, bardzo nowojorskie. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli się mieszka w danej okolicy, to ma się swój ulubiony sklep, do którego się idzie nie tylko po zakupy spożywcze, takie pierwszej potrzeby, ale też na przykład po kawę. Nowojorczycy, wydaje mi się, że bardzo rzadko robią kawę w domu.
0: Ale to jest związane także z tym, że na przykład te kuchnie albo przestrzenie są mniejsze, więc lepiej jest brać te na wynos, czy co?
1: Nie, wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego. Wydaje mi się, że bardziej to jest kwestia tego, że w Nowym Jorku mieszkania się traktuje bardziej jak sypialnie, a całe życie rozpoczyna się po wyjściu na zewnątrz. Przynajmniej obserwuję taki trend, bo w moim przypadku to znowu jest trochę inaczej. Ja pracuję z domu i jestem też dosyć introwertyczna i albo się rzucam na Nowy Jork wygłodniała z ogromnym apetytem, albo mam takie dni, że najchętniej się od niego odcinam i unikam miasta, unikam tego przebodźcowania. Ale w takie dni, kiedy faktycznie się na niego rzucam, no to też rozumiem tą potrzebę, żeby nie tracić czasu w domu na robienie kawy i siedzenie w domu z kawą, tylko żeby od razu zacząć tą kawą życie nowojorskie.
0: Ale czy w takim razie też z twojej perspektywy Nowy Jork, jak już się mieszka w nim na co dzień, nadal robi po iluś tam latach wrażenie?
1: Ojejku, oczywiście, że tak. To jest tak, że nigdy się nie przyzwyczajasz do niektórych widoków w sensie pozytywnym. Niektóre widoki, choćby oglądane tysiące razy, nadal będą zapierały dech w piersiach. Te zachody słońca, te budynki, które wyglądają jak z fototapety, to jest wszystko niesamowite. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, w Nowym Jorku naprawdę każdego dnia pojawia się i dzieje się coś nowego. I ja już bardzo często o tym mówiłam, też pisałam w książce, to sprzyja FOMO, bo w Nowym Jorku nie ma opcji, że coś ci nie umknie, coś ci nie ucieknie. Zawsze trzeba podjąć decyzję, wybrać między kilkoma fajnymi rzeczami, które dzieją się naraz. I to jest z jednej strony fajne, bo nigdy się nie nudzisz. Jeżeli nie chcesz się nudzić, zawsze masz bogatą ofertę aktywności innych takich. Natomiast faktycznie bardzo łatwo dojść do przebodźcowania.
0: No i właśnie nad tym też się zastanawiałam, no bo patrząc na twoje doświadczenia związane z tym miastem. 7 lat jesteś na stałe, przyjeżdżałaś tam od 2012 roku. To jest coś, co cię w tej takiej, no nazwijmy to trochę strukturze Nowego Jorku nadal dziwi?
1: Dziwi już chyba niekoniecznie, natomiast cały czas bardzo mnie inspiruje. Cały czas, nawet jeżeli znajdę coś dziwnego, to bardziej traktuję to jako ciekawostkę, która później daje mi inspirację do pisania, do zgłębiania tematu. Więc cały czas mnie zaskakuje, ale dziwi już nie. Wiem, że to jest bardzo drobna różnica, ale faktycznie cały czas natrafiam na jakieś niespodzianki, ale już postanowiłam, że nie będzie mnie dziwiło w tym mieście chyba nic. Kiedyś szłam ulicami z koleżanką, podszedł do nas jakiś mężczyzna, złapał nas za ręce i nam się oświadczył, nam obu naraz. Powiedziałam, że bardzo mi przykro, ale tak się składa, że obie jesteśmy już zajęte, a poza tym poligamia jest w Stanach nielegalna. Bardzo się zmartwił, ale czy mnie ta sytuacja zdziwiła? No nie, no dziwniejsze rzeczy tu się dzieją na co dzień.
0: A gdybyś miała podać przykład takiej dziwnej sytuacji, która cię gdzieś w metrze, pociągu, na ulicy przytrafiła?
1: Przez to, że wspomniałaś o metrze, to raczej przychodzą mi takie dosyć negatywne doświadczenia. Ale mogę powiedzieć o takim jednym negatywnym, które przekształciło się w pozytywne.
0: Tam
1: kiedyś przed terminalem autobusowym na Manhattanie. Czekałam na swój autobus, miałam jeszcze chyba 20 minut czasu, więc postanowiłam, że postoję na świeżym powietrzu, nie tam już na platformie, bo akurat był pierwszy taki słoneczny dzień, więc ja stoję, napawam się tym słońcem, chyba nawet czytałam jakiś artykuł w telefonie i po chwili zorientowałam się, że jakiś człowiek, który tam coś bełkotał dosyć obraźliwie, to bełkoczy to pod moim adresem. A przez to, że ja czytałam, to nie zorientowałam się od razu, że mówił do mnie. Były to naprawdę bardzo nieprzyjemne rzeczy, bardzo napastliwe. I przez to, że nie zorientowałam się od razu, to nie uciekłam. Tylko tam jeszcze chwilę stałam, a później nie bardzo miałam jak z tej sytuacji wybrnąć, więc postanowiłam do końca go ignorować. I w momencie, kiedy on odszedł, zorientowałam się, że obok mnie przystanęła taka para młodych ludzi i chłopak powiedział, okej, on już poszedł, jesteś bezpieczna i dopiero odeszli. Więc bardzo mnie zdziwiło to, że w tym Nowym Jorku, w którym każdy dba o własne interesy, którym teoretycznie nikt nie ma na nic czasu, jest miejsce na taką spontaniczną, nawet nie życzliwość, ale troskliwość o innych. I takich historii mam mnóstwo, nie tylko te, które spotkały mnie jako mnie, tylko też moich znajomych. Więc fajne jest to, że w Nowym Jorku, mimo że wszyscy żyjemy w takim pędzie, drugi człowiek pozostaje dla nas widoczny. Nie wtrącamy się w jego sprawy, ale jeżeli potrzebuje naszej pomocy, to faktycznie jej udzielamy. Nawet stojąc bez słowa obok, w gotowości, żeby w razie czego interweniować.
0: Mm-hmm. No i to jest też całkiem inne poczucie, jeżeli wie się, że jest się przez kogoś w takiej sytuacji kryzysowej zauważonym.
1: Zdecydowanie.
0: Bo te hasła dotyczące właśnie Nowego Jorku i trochę znowu odniosę się do tego, jak Nowy Jork jest i jak życie w Nowym Jorku jest przedstawiane w popkulturze, już pomijając media społecznościowe, bo to jeszcze inna historia. No ale pojawiają się te takie hasła albo głosy, albo można byłoby wysnuć taki wniosek, że Nowy Jork jest takim jakimś miastem trochę samotności, że ten temat wraca jakoś tak w tej popkulturze. Czy potwierdziłabyś, czy byś zaprzeczyła? takiemu stwierdzeniu.
1: Bardzo się cieszę, że o to pytasz, bo od jakiegoś roku próbuję się zmobilizować i napisać felieton o samotności w wielkim mieście. Jakiś czas temu w ogóle była w Metrze kampania jakiejś firmy, która miała przeciwdziałać właśnie samotności. I pamiętam, że był straszny bojkot. Ludzie sprejowali te plakaty, zamazywali i wpisywali takie hasła, że jak można w ogóle szukać zysku na ludzkim nieszczęściu. I faktycznie w Nowym Jorku temat samotności przewija się bardzo, bardzo często. I jest bardzo złożony. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo na przykład, kiedy sama się tu przeprowadziłam, na samym początku samotność doskwierała mi niesamowicie. Nie miałam tu żadnych znajomych, nie miałam pomysłu, jak znaleźć sobie znajomych. I autentycznie mi tego brakowało, mimo że jestem dosyć introwertyczna i staram się trzymać z dala od ludzi, czasami ich potrzebuję i wtedy wolałabym mieć ten wybór, prawda? Mhm. Więc to była taka samotność narzucona. Z drugiej strony to też jest miasto, w którym można spotkać przeróżnych ludzi. Wydaje mi się, że to jest jedyne takie miasto na świecie, w którym masz tak pełne spektrum wszystkiego, osobowości, języków, pochodzenia, ras, wszystkiego. I jeżeli się odważysz wyjść do ludzi, to faktycznie łatwo się z tą samotnością pożegnać. Tylko tutaj dochodzi jeszcze kolejny aspekt, mianowicie aspekt wychowania amerykańskiego. Wychowanie amerykańskie, mam wrażenie, jest takie specyficzne, czyli do pewnego momentu zawierasz głębokie, prawdziwe przyjaźnie i przez resztę życia zajmujesz się pielęgnowaniem tych przyjaźni. Natomiast wszystkie nowe znajomości, takie na przykład w dorosłym wieku, już po studiach, są siłą rzeczy jednowymiarowe, spłycone i w pewnym wieku wśród Amerykanów bardzo trudno jest nawiązać nową przyjaźń. Natomiast musimy pamiętać, że Nowy Jork to jest jednak miasto imigrantów, więc znajdziemy tutaj ludzi z każdej możliwej kultury z różnym podejściem do nawiązywania przyjaźni. Więc wydaje mi się, ale będę bardzo asekuracyjnie to mówić, że w Nowym Jorku samotność też jest pewnego rodzaju wyborem. Nowy Jork nie zmusza cię do bycia samotnym. Oczywiście inna kwestia to jest randkowanie w Nowym Jorku, poszukiwanie partnera i tak dalej. Był o tym serial Seks w Wielkim Mieście, pisałam o tym rozdział w książce i oczywiście szukanie partnera w Nowym Jorku to jest zupełnie inna kwestia. Nie mam doświadczeń osobistych, ale przestudiowałam ten temat. Natomiast szukanie przyjaźni, szukanie jakiejś swojej społeczności wydaje mi się paradoksalnie łatwe. Chociaż może nawet nie paradoksalnie, bo w tak dużym mieście. Ta samotność w wielkim mieście to jest taka literacka, ale czy w rzeczywistości tak jest? Uważam, że nie. Uważam, że dużo zależy od danej osoby. Jeżeli faktycznie chcesz znaleźć swoją społeczność, nie chcesz czuć się samotna, to nie musisz.
0: No i właśnie o tych społecznościach, ale też przy okazji miesiąca, który się zaczął. Wrócimy do tego w kolejnej części naszej rozmowy, a wcześniej utwór, chyba całkiem pasujący do tego okresu. Co sądzisz?
1: Mam nadzieję. Mi bardzo pasuje do tematu, który mamy poruszyć, więc mam nadzieję, że będzie się Państwu miło słuchało. If

0: Wracamy do rozmowy z Mają Klemp. Jako, że jesteśmy w Nowym Jorku, a Nowy Jork, no i jako, że mamy początek czerwca, dokładnie siódmy dzień czerwca, to jest to siódmy dzień miesiąca dumy. A czy Pride w Nowym Jorku z twojej perspektywy jest bardziej manifestacją, bardziej imprezą wszystkim razem? Jak to wygląda?
1: W Nowym Jorku konkretnie wydaje mi się, że jest po prostu celebracją szczęścia. Mm-hmm. Nowy Jork jest jednym z najbardziej znanych miast w Stanach, jeśli chodzi właśnie o ruch LGBTQ+. Zresztą to właśnie tutaj na West Village to wszystko się zaczęło. To się zaczęły właśnie te strajki, które wywindowały, to znaczy zaznaczyły Nowy Jork na mapie w tym kontekście. Tutaj ta historia tych początków tego ruchu jest bardzo żywa, nawet jeżeli się pójdzie właśnie na West Village, to tam jest park z tablicami upamiętniającymi tamte wydarzenia, tęczowe flagi są właściwie wszędzie i to, co mnie naprawdę zachwyca, to to, że tęczowe flagi powiewają tu też na kościołach. I to nie tylko w czerwcu, nie tylko podczas Pride Month, aczkolwiek wtedy pojawia się ich oczywiście więcej. I pamiętam kiedyś właśnie tak wracałam Broadwayem do domu, w sensie Broadwayem ulicą, nie Broadwayem, dzielnicą teatrów. I przechodziłam blisko Trinity Church i właśnie ta flaga powiewająca, duża, bardzo duża flaga powiewająca na tym historycznym budynku, to było dla mnie takie niezwykle wzruszające. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to nie jest w Stanach takie oczywiste. Nowy Jork jest wyjątkowy pod tym względem. To znaczy na szczęście jest jednym z wyjątków, nie jedynym wyjątkiem, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale chyba nawet w zeszłym roku niemiłościwie nam panujący chciał zabronić wywieszania tęczowych flag. Zresztą nadal coś kombinuje w tym zakresie. No osoby LGBTQ+, mają w Stanach dosyć ciężką sytuację, bo z jednej strony bardzo dużo się o tym mówi, jest ogromna świadomość. W dużych miastach akceptacja jest dużo lepsza, na dużo wyższym poziomie niż w niejednym europejskim mieście. Natomiast w takich bardziej konserwatywnych miejscach to się ciągle bardzo dziwnie do tego podchodzi. Dlatego w Nowym Jorku ten Pride Month to jest celebracja tego, że Nowy Jork jest w takim momencie, w jakim jest, mam wrażenie. I rzeczywiście jest bardzo kolorowo, bardzo wesoło. To, co mi się jeszcze bardzo bardzo podoba w Nowym Jorku, to to, że na przykład dzieci w szkołach wychodzą na ulicę i taką kredą malują różne obrazki tęczowe z napisami właśnie Love is Love, że nie ma takiej tabuizacji tego nawet w szkołach, aczkolwiek no też mi się ostatnio rzuciło w oczy na jakiejś grupie Polki New Jersey, jakaś pani ostrzegała swoje koleżanki, żeby nie posyłały dzieci do jakiejś szkoły, bo muszą pisać, cytuję, eseje o lesbijkach, no ale niestety. Tacy ludzie są wszędzie. W każdym razie sama parada to jest tylko jeden z wielu aspektów tego, jak Nowy Jork świętuje. I mam wrażenie, że Nowy Jork świętuje przez cały rok, a w czerwcu to po prostu osiąga apogeum i to jest naprawdę coś przepięknego.
0: Tu bardzo się podoba to, co podkreślają organizatorzy, czyli że Pride nie jest wyłącznie festiwalem, ale jest demonstracją praw obywatelskich, o których niestety trzeba przypominać.
1: Dokładnie tak. I to jest niesamowite, jak duże są kontrasty między różnymi częściami Stanów Zjednoczonych, no o całym świecie nie wspominając, że faktycznie w Nowym Jorku nie trzeba o tym przypominać, w samym Nowym Jorku, natomiast Nowy Jork musi przypominać o tym reszcie Stanów. Mhm. I to jest fajnie, że Nowy Jork ma taką rolę, ale z drugiej strony przykro, że taka rola w ogóle istnieje, jest potrzebna. Ale też jak się spojrzy na literaturę nową amerykańską, mówię nawet o książkach typu Young Adult, to jest coraz więcej wątków queerowych i coraz większe jest na to zapotrzebowanie. Więc mam wrażenie, że to idzie w dobrym kierunku, ale to naprawdę bardzo dużo trzeba czasu, żeby bardziej oporni ludzie zrozumieli to, co bardziej otwartym ludziom przychodzi zupełnie naturalnie.

0: jakichś dywagacji politycznych, tylko dlatego, że tak naprawdę ja jeszcze obserwuję. Jeszcze nie wyrobiłam sobie do końca opinii. Mhm. Bardzo uważnie śledziłam kampanię. Nie ukrywam, ucieszyłam się, jak Mamdani wygrał. Natomiast cały czas obserwuję jego działania. Cały czas obserwuję to, co mówi, ale przede wszystkim też to, co robi. I jeszcze nie jestem pewna. Mam wrażenie, że jeszcze nie do końca wiem, czy faktycznie jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, czy jest wspaniale samosprzedającym się produktem.
1: I rozumiem,
0: to jest
1: no tak niestety.
0: Trudne.
1: No niestety z politykami i w ogóle polityką to tak najczęściej jest i tego się, stąd też to moje pytanie, bo przecież informacji na temat czy planów, czy obietnice wyborcze, to wszystko zawsze brzmi tak, jak czasami chcielibyśmy, żeby brzmiało z perspektywy odbiorcy. A no, rzeczywistość bywa różna. Państwa i moją gościnią była Maja Klemp, pisarka i autorka książki Nowy Jork, życie w wielkim mieście. I oczywiście mogą Państwo Maję jeszcze znaleźć w mediach społecznościowych, chociażby na Instagramie Miłość w czasach strefowych. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.
0: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle było cudownie.
1: I do usłyszenia. New York is in New York without you, love.

tak jak w rozmowie z Mają Klęb, tak samo teraz no, trudno jest w kontekście Nowego Jorku pominąć wątek rządów, mam dla niego. I tak jak od początku tego roku właściwie, trochę tak jak mówiła nasza gościni, to miasto jest takim politycznym eksperymentem, a jednym wręcz nawet z takich najciekawszych politycznych eksperymentów na świecie. Bo właśnie, bo Mamdani zapowiedział, że będzie burmistrzem, który rozwiąże ten najczęstszy problem, który wskazują mieszkańcy, czyli właśnie, że nie da się tego życia tam normalnie opłacić. Dlatego no, niemal wszystkie działania albo te obietnice wyborcze dotyczyły właśnie

takiego jednego konkretnego słowa, jakim jest dostępność. I tak jak z jednej strony jest program dotyczący budowy 200 tysięcy nowych mieszkań dostępnych cenowo i zachowania kolejnych 200 tysięcy istniejących lokali w ciągu najbliższej dekady, na co mają być przeznaczone rekordowe pieniądze, mają być wykorzystane grunty publiczne, czy przekształcona część biurowców albo hoteli w mieszkania. I oczywiście tak, no bo władze też argumentują, że ten kryzys mieszkaniowy jest tak głęboki, że bez masowego zwiększenia podaży mieszkań nie da się też zatrzymać wzrostu czynszu. No i sporo emocji budzi sposób finansowania tych zmian, bo całkiem niedawno Nowy Jork przyjął nowy podatek od luksusowych drugich rezydencji w mieście. Ma on przynieść około $500 milionów rocznie i właściwie jest takim symbolem tej polityki. Aczkolwiek większą część kosztów mają ponosić najbogatsi właściciele nieruchomości. Stąd też te głosy o tym, że Nowy Jork dzisiaj jest obserwowany nie tylko jako centrum finansów i kultury, ale także jako takie laboratorium miejskiej polityki społecznej. No, pytanie brzmi, czy rzeczywiście można to miasto uczynić bardziej przystępnym, nie tracąc przy tym tej gospodarczej siły, która uczyniła je światową metropolią. I Nowy Jork jest na tyle ciekawym miejscem i wielowymiarowym, że można by było pewnie o nim mówić i mówić i mówić, więc tak, myślę, że będziemy wracać. No ale już nie dziś, zegar jest nieubłagany, w blokach startowych czeka Mateusz Andruszkiewicz, a ja się z Państwem żegnam i kłaniam się nisko. My się usłyszymy w Dalej niż Północ za 2 tygodnie. Olga Bobienko, dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.

0: Minęła 18, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A na początek polityczna burza po słowach, że żołnierze UPA to, tu cytat, trochę tacy żołnierze niezłomni. Określenia tego na antenie TOK FM użył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Andrzej Szeptycki z Polski 2050. Były minister edukacji i nauki w rządzie PiS, Przemysław Czarnek, na spotkaniu w Nowym Targu mówił, że te słowa powinny, po tych słowach powinny nastąpić konsekwencje.
1: Wiecie, skandal to jest mało powiedziane, bo to mówi Ukrainiec, tylko potężnym skandalem i zdradą jest, że taki człowiek jest w polskim rządzie. Co to jest w ogóle? Co to jest? Natychmiast do dymisji. I to nie ten wiceminister, który nazywa ludobójców z Wołynia i z Małopolski Wschodniej, tylko cały rząd z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa.
0: Wypowiedź Szeptyckiego spotkała się z krytyką także w koalicji rządzącej. Alicja Łewkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że porównanie UPA do niezłomnych było oburzające. Ireneusz Raś z PSL-u ocenią, że ze strony wiceministra nauki powinny paść przeprosiny. W Armenii dobiegają końca wybory parlamentarne, które budzą sporo emocji i na Zachodzie, i w Rosji. W ostatnich latach premier Nikol Paszynian zacieśnił relacje z Unią Europejską, co nie podoba się w Moskwie. Z sondaży wynika, że rządząca partia wygra i choć Erywanie zwraca się ku Zachodowi, to na pewno nie będzie oznaczać to zerwanie więzi z Moskwą, komentował na naszej antenie Maciej Musiał z Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską.
2: Mimo tego rząd dywersyfikuje politykę zagraniczną i wielokrotnie podkreślał, że my nie będziemy swojego bezpieczeństwa opierać tylko i wyłącznie o jednego partnera, miał na myśli Federację Rosyjską, to mimo wszystko te relacje z Federacją Rosyjską nadal będą mocne, nadal będą pogłębiane i ważne jest to, że nawet jeszcze przed wyborami premier Nikol Paszynian umówił się na takie osobiste spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem właśnie po wyborach i ono pod koniec czerwca prawdopodobnie będzie miało miejsce z tego względu, że premier Nikol Paszynian prawdopodobnie władzę utrzyma.
0: Bo tak jak wspomniałem, wskazywały sondaże, przy czym obserwatorzy zauważali też, że w badaniach dużą grupę stanowiły osoby niezdecydowane lub odmawiające odpowiedzi. Główny konkurent partii rządzącej, Umowa Społeczna, to opozycyjny blok Silna Armenia. Na jego czele stoi ormiańsko-rosyjski oligarcha Samvel Karapetyan, który w zeszłym roku usłyszał zarzut przygotowywania zamachu stanu i teraz przebywa w areszcie domowym. Parada smoków przeszła przez centrum Krakowa. To korowód z udziałem wielkich smoczych figur przygotowywanych przez uczestników z całej Polski. O miano najpiękniejszego smoka walczyło blisko 30 ekip, a ich przedstawiciele tak mówili, dlaczego zdecydowali się na start w tym niezwykłym wydarzeniu.
3: Przyjechaliśmy tutaj z Krosna. W zeszłym roku uczestniczyliśmy po raz pierwszy, no i rzeczywiście bardzo się w to mocno wkręciliśmy.
4: Jesteśmy tu z naszymi dziećmi, rodzicami i właśnie wspieramy Kraków, wspieramy smoków parad. To jest taki sześciogłowy smok, którego imię jest Wanda. Reprezentuje sześć różnych uczuć.
5: Przygotowywaliśmy 3 tygodnie smoka razem z rodzicami. Ekipa męska pracowała razem z chłopakami w ogrodzie, gdzie były prace, że tak powiem, techniczne, a dziewczyny szyły, malowały, filcowały.
0: Zwycięzców ogłoszono na rynku głównym po barwnym przemarszu od Wawelu. Komisja konkursowa oceniła, że najpiękniejszy jest imponujący smok o imieniu Różanka, który stworzyła drużyna zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 w Krakowie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Selena. Rozpoczyna nasze niedzielne spotkanie. Mateusz Andruszkiewicz przy mikrofonie, a Wojtek Ratasiewicz za konsoletą, czyli jak co tydzień, niezmienny zestaw. W wyjątkowych okolicznościach wchodzimy dzisiaj do sekcji muzyki gamingowej. Nie z miłości do gier bynajmniej. Jakiejś takiej super wielkiej w moim przypadku, a z ciekawości raczej nowych numerów od wokalistki O7 O'Shake, która gdzieś między altpopem, awangardą i R&B wydaje muzykę od 2020 roku, jeżeli za początek przyjmiemy jej debiutancki album Modus Vivendi. Jej ostatnia płyta to Petrichor z 2024 roku. Na kolejną czekamy wciąż, natomiast dostaliśmy od niej kawałek Baby Driver, czyli utwór, który ma być wykorzystany w grze PUBG Battleground. I państwo wybaczą mało zgrabne określenie, ale to Baby Driver to jest absolutny sztos. Muszą państwo tego posłuchać koniecznie.

Shafty sprzed paru lat, zaraz po Seven Shake. A propos nowości od artystów, czas jakiś już niesłyszanych. Przed nami teraz Mickey Blanco. Przeniesiemy się klimatem trochę do lat 80. Relatywnie spokojny groove. To będzie sporo falsetu w refrenie, echo na wokalu, gdy pada Little Feet Dancing in the Street Light. Bardzo klimatyczna rzecz. Więcej muzyki w takim stylu spod szyldu Mickey Blanco poprosimy.

Oczywiście Mickey Blanco nie w pojedynkę, a Ian Isaiah i Breakaway w tym numerze też Little Feat. Nowy głos w wytwórni Kendricka Lamara i Dave'a Free, PJ Lang, się pojawił niedawno. Pani nazywa się Imani Imani i śpiewa obłędnie.

Wszystko fajnie, tylko żebym jeszcze wymówił poprawnie Imani. To nie jest tak, że Imani to jest postać zupełnie znikąd. Można ją było usłyszeć w krótkometrażowym filmie stworzonym właśnie przez Pidgey Lang dla Chanel. Pojawiła się też w niedawnym utworze, niewydanym, pardon, utworze I Feel Something Kendricka Lamara. Utwór z jej nowej płyty Snatch też był wykorzystany podczas pokazu Chanel w 24 roku w Paryżu. No ale na takie pełne muzyczne objawienie to my sobie musieliśmy poczekać do tego wtorku, kiedy premiera miała jej debiutancka płyta Paper Cut. I my jeszcze sobie parę minut z tym albumem pobędziemy.

Przyznam się Państwu, że słuchając Imani myślałem sobie trochę o Syrze. To skojarzenie z Kendrickiem Lamarem bardzo jest naturalne. W końcu grali trasę razem, to PG Lang, więc wszystko się zgadza i myślę, że jeżeli ktoś lubi się z Syzą, to się też polubi z Imani. Choć oczywiście nie zestawiam tego jeden do jeden, jakkolwiek to są różne muzyczne uniwersa. To znaczy część wspólnego uniwersum, ale jednak różnie brzmiące płyty. Nie ma jeszcze dużych liczb, więc to fala wznosząca. Zobaczymy, jak wysoko ją poniesie ta fala Imani Imani. Album Paper Cut to trochę snujących się romantycznych, powolnych ballad, trochę wyrazistego języka, co słyszeliśmy chwilę temu. Trochę groove'u i takich bardzo świeżych produkcji. Refren w Come Together na przykład jest takim dosyć popowym refrenem. Przy Snatch w akompaniamencie piano można się rozpływać przez 2,5 minuty. One of One to jest z kolei instrumental jakby trochę nie z tego albumu, bo jest to takie trapowe R&B, które też bardzo ciekawie przełamuje całość. Ładnie brzmiący album, naprawdę zobaczymy, jakie będą kolejne kroki tej pani. Natomiast poznaliśmy teraz kolejne kroki Steve'a Lacy'ego, tego, którego numery Bad Habit i Dark Red. No chyba znamy wszyscy. Jeden ma prawie 2, a drugi ponad 2 miliardy odsłuchań w streamingu, więc gdzieś z którejś lodówki na pewno nam te traki wyskoczyły. 17 lipca wyjdzie płyta Steve'a zatytułowana Oh Yeah ze znakiem zapytania na końcu, a zapowiada tę płytę taki letniak.

Jak doczekamy do połowy lipca, to będzie więcej Steve'a Lacy'ego. 17, przypomnę raz jeszcze, ta płyta wychodzi zatytułowana Oh Yeah. Trochę Roman Sidoł jeszcze przed nami. Jeff Darko będzie śpiewał. Co będzie śpiewał? Śpiewał będzie, że jej, tej osoby tylko potrzebuje. Choć nie tyle wyznanie miłosne, co sekcja dęta w tym numerze robi robotę. Ładnie mu to wyszło.

0: też. Jeff Darko, człowiek, który swoją muzykę zwykł określać hasłem psychodeliczny gospel. I przy tym drugim, częściowo oczywiście, w pewnym sensie zostaniemy, bo głos, który również wyrasta niejako z tego nurtu, objawił nam się niedawno w 20-minutowym formacie. Mówią mu Sipo i śpiewa następująco.
1: I ain't trying to spend money on therapy, so you know, I might as well do this.

0: bright light twice a day. Forbidden fruit, my five a day. It's bittersweet, I like the taste of Rolling Stone, I'm out the way. You roll the dice, I hate them. Guess who games, who loved who first? The hardest words I had to say. I felt that fear, it's all I know. Felt that fear, I'm all I know.
1: Tak to przenieśliśmy się do UK. Na dobre, bo to nie tylko wokal Sipo w tym numerze, który jest oczywiście autorem całego zamieszania, ale też kilka wyrapowanych wersów od jednego z najciekawszych muzycznie brytyjskich raperów, czyli Kojay Radical. To był Sipo, to kawał głosu, to jak z jaką siłą śpiewa i przez jakie rejestry przeskakuje, potrafi robić wrażenie, więc pośpiewa nam jeszcze trochę. Płyta Yearn, bo nie wspomniałem, tak zatytułowana, to jest 7-utworowa epka. My zatrzymamy się jeszcze przy tytule Cocoa, Butter and Cigarettes.

A propos UK, wspomnianego, przyniosłem niedawno do szczytu wszystkiego artystkę z Wysp. Z uwagi na gościnny występ Nourished by Time, w tym konkretnym utworze, który pochodzi z Baltimore, a tam do Maryland, zawiodły nas ostatnio szczytowe pożykiwania. Nieważne, ważne jest to, że dzisiaj przypomnę ten kawałek. Trochę to będzie autopromocja, bo można na niego głosować w ramach szczytu wszystkiego, no, ale przy okazji też autentyczny zachwyt, bo Miss Ray śpiewa trochę jak Cleo Soul. Te syntezatory w tym utworze brzmią jak w Running Up That Hill, Kate Bush. No, Nourished by Time jest jak zwykle świetny Miss You. Taki nosi tytuł to nagranie. Na stronie Radia Nowy Świat można klikać i głosować. A gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, to słuchamy.

Nourished by Time, czyli Marcus Brown. Nie ostatni Brown w tej godzinie, ale nie uprzedzajmy faktów. Kiedyś był częścią składu Kokoroko, później ruszył w solową podróż fonograficzną. Gatunkowo porusza się a propos pomiędzy jazzem i soulem. Mówią mu Oscar Jerome, a to co ostatnio mówi on, to sprawdzimy teraz.

Thinking Between to nowy Oscar Jerome. A propos nowości, Andersonowi Pakowi trafiła się w ostatnim czasie fucha filmowa, jako że nagrał ścieżkę dźwiękową do filmu K-Pops. No, odpowiada tam za reżyserię, też jest współautorem scenariusza. Nie widziałem tego filmu, więc muzykę trochę gram w ciemno, nie zobaczywszy obrazu właściwie pełnego. Sprawdziłem tylko fragment muzyki. Na płytę Pak zaprosił amerykańskich i koreańskich artystów. No i my pozostaniemy przy tych pierwszych, a właściwie tym pierwszym konkretnym, bo obok Andersona Paka porapuje nam JIT.

All About. Co wspólnego ma Anderson .Paak z Koreą? Ktoś zapyta, no powiązanie rodzinne, jako że jego mama jest Koreanką. Stąd K-Pops. Nie powinno tak dziwić. Podobnie jak to, że przed 19 mówię Państwu do usłyszenia, gdyż audycja dobiega końca, słyszymy się w kolejnej. Jak zwykle po godzinie 18. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radasiewicz, dzięki piękne za wspólną godzinę i do usłyszenia. Aha, i obiecany Brown, Manzur na koniec.

0: Minęła 19, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A na początek pogodowe ostrzeżenia, gwałtowne burze z ulewami, gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Spodziewane są do późnych godzin wieczornych na północy i w centrum kraju. W kolejnych dniach także sporo burz, ale mimo wszystko to tylko odrobinę poprawi sytuację, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną.
1: Mimo spodziewanej lokalnej poprawy sytuacji hydrologicznej, w wielu zlewniach nadal utrzymywać się będą skutki długotrwałego deficytu opadów. Większość obowiązujących ostrzeżeń przed suszą pozostanie w mocy.
0: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Podczas burz synoptycy zwracają uwagę na ryzyko szybkich wzrostów poziomu wód w zlewniach o gwałtownych spływach, czyli szczególnie w rejonach górskich. Czynności procesowe z udziałem zatrzymanego kierowcy przewozu osób na aplikację zaplanowane są na jutro. Tak informuje stołeczna policja w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku w Ząbkach pod Warszawą, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w stanie krytycznym. Sprawca, kierowca Toyoty, był na skrajnym prawym pasie i szykował się do skrętu w prawo. Nagle jednak postanowił zawrócić i doszło do zderzenia z jadącym szybko lewym pasem na wprost Audi.
2: Kierujący Audi stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem. Uderzył w słup sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do rozerwania się samochodu. Wskutek tego zdarzenia również ucierpiały trzy kolejne pojazdy, które znajdowały się na drodze wojewódzkiej 631. Obywatel Turcji, sprawca tego zdarzenia drogowego, 37-latek, w chwili zdarzenia był trzeźwy. Posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem. Nie był notowany w systemach policyjnych, jak i w systemie punktowym, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego.
0: Relacjonował w rozmowie z TVN24 aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Ofiary śmiertelne tego wypadku to 22 i 23-latek. O życie walczy 24-letni mężczyzna. Sprawca przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany przez prokuratora. Tragiczny wypadek z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach Wysokich. 25-letni Polak wszedł na szczyt góry Bradawica. Stamtąd swoim bliskim wysłał zdjęcie, potem jednak utracono z nim kontakt. Słowaccy ratownicy górscy wczoraj wieczorem otrzymali zgłoszenie o zaginięciu Polaka. Przez całą noc i dziś w dzień trwały poszukiwania. Akcję utrudniała gęsta mgła. Po południu Chorska Zachranna Służba podała, że znaleziono ciało 25-latka. Mężczyzna nie przeżył upadku z wysokości około 300 metrów. Ratownicy górscy podkreślają, w Tatrach wciąż panują warunki zimowe. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Maria Lengren, a przed Wami osobliwości.
4: Osobliwości.
3: Z najwyższą radością witam się z Państwem studia po 7 godzinach w samochodzie. Leciałam do Państwa na skrzydłach naprawdę miłości do radia z Gdańska. Droga była pełna wyzwań, ale udało się, jesteśmy tutaj razem. I dzisiaj jest rzeczywiście taki motyw przewodni, który tej wspólnoty i tego bycia razem wymaga. Ostatnio się zrobiło głośno, gorąco właściwie wokół tematu twórców i twórczości i pomyślałam, że to jest doskonała okazja, żeby o tym tak zwanym niezalu, jak mówią członkowie niezależnych kręgów muzycznych i ogólnie twórczych, żeby o tym niezalu porozmawiać. Wszystko za sprawą wypowiedzi pewnego polityka, którego, jak sądzę, większość z nas raczej w tak piękny niedzielny wieczór wolałaby nie wspominać, więc skupmy się na tym życiu twórczym, skupmy się na artystach. Dzisiaj głównie o tym, a zanim przejdziemy do rozmów i różnych doniesień, ze świata fantastyki, ze świata rock'n'rolla, wspomnienie niedawnego koncertu Garbage, z którego do teraz nie mogę się otrząsnąć, spełniłam swoje dziewczęce marzenia i 30 maja widziałam na żywo piękną, nieustająco Shirley Manson z zespołem. Koncert był odjechany, nie tylko sentymentalny, choć było to prawdziwe millennial z party młodych ludzi, nie widziałam tam chyba żadnych, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza była muzyka Shirley w fenomenalnej, wokalnej formie, a numer Push It, wielki hit zespołu Garbage, był zdecydowanie dla mnie punktem tego wieczoru. Wypadł po prostu fenomenalnie, nabrał mocy jeszcze większej niż ta, którą usłyszycie teraz Państwo na nagraniu.

A wszystko to, że tak gnałam do Państwa właśnie z Gdańska, jest winą, a zarazem zasługą Mystic Festival, z którego właśnie wracam, który też doskonale wpasuje się w nasze rozważania dzisiejsze o niezależnych twórcach i niezależnej muzyce. Mystic Festival, być może wielu z Państwa już słyszało tę nazwę, w tej chwili największy zdecydowanie metalowy, rockowo-metalowy festiwal w Polsce. Ostatnie 5 lat odbywał się na Stoczni Gdańskiej i dziś to była, znaczy wczoraj, dziś zakończyła się ostatnia edycja w tym bardzo klimatycznym miejscu. Do niedawna wszyscy się zastanawiali, czy to tylko wina dewelopera, zdecydowanie głównie dewelopera, ale nie tylko, po prostu festiwal już się tam nie mieści. Urósł w siłę w ostatnich latach tak bardzo, że potrzebna jest większa przestrzeń. To, co na festiwalu podoba mi się od lat, to jest to, że możecie wybrać się tam nie tylko po największe gwiazdy, takie, z którymi dorastaliście, którzy byli waszymi superheroes, czy tam supervillains, raczej może super złoczyńcami, bardziej w przypadku metalu niż superbohaterami, ale też świetny przekrój zespołów, o których dopiero zrobi się głośno, czyli takich, które macie jakby wybrane przez bookerów topowych u nas w Polsce i specjalnie po to, żeby móc się nimi zachwycić, zanim zrobią to wszyscy inni. Dla mnie największym przeżyciem festiwalu był koncert zespołu Bolzer. Można powiedzieć, że black metal, ale moim zdaniem chodzi tam o coś jeszcze. To jest taka zarazem i powiew świeżości w tym gatunku, jak i pewna jego dekonstrukcja. Naprawdę dużo dobrego się tam wydarzyło. Wspaniały koncert Electric Wizard, choć trzeba było wejść w trans, żeby go docenić. Piękna reprezentacja Louisiany, zespół Down pozamiatał absolutnie film Anselmo w formie świetnej, chyba najlepszej z wszystkich koncertów live, które miałam do tej pory, tylko na YouTubie niestety przyjemność oglądać, tym razem na żywo zdecydowanie nie zawiódł. Marduk w topowej formie. Padają takie nazwy raczej zespołów ciężko grających, tudzież ekstremalnie grających, których zwykle nie puszczam w radiu, i to jest też do Państwa skierowane pytanie, czy chcielibyście więcej ciężkiej muzy w osobliwościach, czy pasuje wam tak jak jest, a może już teraz jest za ciężko. Ja zawsze chętnie wejdę z Państwem w dialog w tej sprawie. A teraz przewrotnie, na koniec tej mikro relacji miałam dla Państwa numer Gatherer of Souls. Damy radę może zamienić na szybciutko. Gatherer of Souls, Black Label Society jest tutaj przewrotnie, ponieważ koncert Black Label Society był jednym z najgorszych dla mnie na festiwalu, ale numer z najnowszej płytki zespołu jest całkiem niezły, więc lećmy z tym.

To był Zach Wild, wielka gwiazda ze swoim zespołem Black Label Society. Najdłuższe solówki, jakie słyszałam na Mystic Festiwalu. Ale dość już o festiwalu, wracamy do tematów radiowych. Drodzy Państwo, mam taką małą niespodziankę. Być może już obiły się Wam o oczy i uszy posty w social mediach Nowego Światu. Otóż pojawił się nowy podcast Ekstra, który ja miałam przyjemność dla Państwa nagrać. Rozśpiewka, jak sama nazwa wskazuje, mam nadzieję dość dobitnie, chodzi o wokal i wokalistów. Cały podcast poświęcony tajnikom śpiewania. Ja się śpiewaniem zajmuję na co dzień, zarówno jako wykonawczyni, jako osoba, która pomaga innym wydobyć z siebie 100% docelowo możliwości głosu. I ogólnie temat rozwoju głosu mnie fascynuje. Fascynuje mnie też analizowanie tego, jak śpiewają inni i co sprawia, że niektóre głosy nas porywają, a wokół innych przechodzimy obojętnie zupełnie. Także zapraszam Was do rozśpiewki. Ten pierwszy odcinek miał taką misję, żeby pokazać oczywiście rodzaje głosów, czyli na przykład najprościej powiedzmy mezzosoprany, alty, soprany, tenorów, barytonów i tak dalej, ale też to, że w obrębie, nawet jeżeli urodziły się osoby z taką samą powiedzmy z urodzenia tesyturą, to te głosy potrafią zabrzmieć naprawdę zupełnie inaczej. Czyli pierwszy odcinek poświęcony jest temu, jak różnorodne może być brzmienie ludzkiego głosu. Niby sprawa oczywista, ale kiedy pokaże się, zestawi ze sobą brzmienie dwóch mezzosopranów, które brzmią jak kompletnie inne głosy, no to jednak jest o czym gadać, okazuje się. Także analizujemy i trochę półhumorystycznie i bardzo na poważnie. Jeżeli interesujecie się śpiewem, zapraszam na rozśpiewkę podcast Ekstra do znalezienia na stronie oczywiście Radia Nowy Świat. A teraz lecimy dalej. Przed Państwem zespół Hipnozaur. Dzisiaj o Niezalu, o niezależnych muzykach, niezależnych twórcach. Hipnozaur bardzo ma wspaniałą misję, którą dzielnie wykonuje, żeby rock'n'roll w Polsce nie wszystek umarł. Rock'n'rolla mamy mało, więcej mamy metalu, bo jesteśmy smutną nacją i lubimy smutną muzykę. A tymczasem Hipnozaur daje do pieca, nie ustaje. Ich kolejna płytka, nowa Afterlife i numer Afterlife pod tym samym tytułem. Teraz dla Państwa.

To był nasz polski hipnozaur, hipnotyzujący dinozaur z numerem Afterlife z ostatniej, świeżutkiej jeszcze bardzo płyty. A jeśli chodzi o Afterlife, to życie po życiu, no to niestety na drugie życie Torgala, tym razem chodzi mi o grę komputerową, będziemy musieli poczekać. Być może część z Państwa słyszała, bo bardzo dużo było entuzjazmu wokół planowanej adaptacji growej Torgal. To samo studio, Mighty Koi, planowało również grę na bazie z powieści Grzędowicza Pan Lodowego Ogrodu. Oba te projekty wyceniane szumnie na ponad 40 milionów złotych, miały to być AAA, rozgrywka na najwyższym poziomie. A tymczasem od dłuższego czasu już spływały coraz bardziej niepokojące doniesienia, początkowo niewypłacalności względem pracowników. Pojawił się obszerny tekst w magazynie CD Action, który tajemniczo zniknął po jakimś czasie. A niedawno za sprawą Pulsu Biznesu obiegła Polskę wiadomość o tym, że spółka jeszcze w 2024 roku, która tak wysoko wyceniała swoje gry, niemal połowę akcji ma na licytacji komorniczej za szaloną cenę wywoławczą 9,3 tysiąca złotych. Także coś tutaj poszło bardzo nie tak. Mało tego, Piotr Rosiński, który jest od wielu, wielu lat agentem Mediatoon, agentem marki Torgal, powiedział wprost, że razem z ojcem Grzegorzem Rosińskim, twórcą rysunków do serii, twórcą wielu wspaniałych, kultowych komiksów, padli ofiarami manipulacji. Podobno Mighty Koi od ponad roku nie ma już praw do Torgala, ponieważ Mediatoon wypowiedział umowę przed terminem za sprawą niedotrzymywania niektórych jej punktów, a mimo to wciąż trwają próby pozyskania nowych inwestorów na tęże właśnie grę. Także temat jest, no, trudny. Zachęcam Państwa do zgłębienia więcej informacji na ten temat. Mam nadzieję, że poniesie się to szerzej w mediach, bo jednak gry to jest bardzo mocna gałąź nasza polska tutaj, jeśli chodzi o industry, i my jesteśmy w tym naprawdę nieźli i szkoda, że na tak wspaniałą własność intelektualną jak Torgal, jak Pan Lodowego Ogrodu, fantastyka, która tak świetnie się trzyma od wielu lat na naszym rynku, no ma takie problemy, gdyż właśnie ktoś tych twórców, którzy sobie tak krok po kroku, ciężką pracą zapracowali na swoje miejsce, próbuje mega niefajnie wykorzystać. Także o takich rzeczach, jeśli chodzi o twórców i zależnych, i niezależnych, warto mówić, warto przypominać. Śledźcie Państwo dalej na Pulsie Biznesu i nie tylko, co tam Mighty Koju, i trzymamy kciuki, żeby Torgal i tego smoka pokonał czym prędzej.

0: To była podróż numer 4, Trip 4 zespołu, a właściwie one man bandu, Syntazm, którego właśnie członkiem jedynym jest Błażej Grygiel, mój dzisiejszy gość. Cześć Błażej.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Ja tutaj będę namawiać Błażeja, żeby przedstawił Państwu swoją szeroką działalność osobiście, ponieważ ona mi się nie mieści w głowie. Ja wiem, że to jest jedna osoba, ale ilekroć rozmawiam z Błażejem o tym, co robi, mam wrażenie, że rozmawiam z 10 osobami upakowanymi w jednym ciele. Błażej nie tylko komponuje muzykę, ale też ją wydaje. Mało tego, sam buduje instrumenty, kolekcjonuje. O tym wszystkim proszę opowiedz nam, bo ja tutaj się nie czuję na siłach, żeby to wszystko pomieścić.
1: Po prostu staram się robić jak najwięcej, bo lubię robić. Lubię wydawać dźwięki ogromnie i niezależnie od tego, czy są to dźwięki wydawane na instrumencie, czy są to dźwięki wydawane do mikrofonu, tak jak teraz odgłosy paszczą zwane, czy są to dźwięki cudze, bo dźwięki cudze też uwielbiam i tak jak wspomniałaś, prowadzę malutkie wydawnictwo, gdzie staram się promować niewypromowanych, gdzie staram się zwracać uwagę świata na naszą bogatą scenę, bo tak jak wspomniałeś na początku audycji, polska kultura niezależna, polska alternatywa, ten tak zwany właśnie niezal, jest galaktyką ogromną i bogatą i życia nie starczy, żeby wszystkie jego zakamarki podkrywać, natomiast zdecydowanie warto się zagłębić, warto poszukać, bo no, można odkrywać perełki. Nawet dzisiaj przyznaję, kiedy przeglądałem wrzucane do dystrybucji przez zaprzyjaźnionego wydawcę płyty kompaktowe, które mi przesłał, wydawało mi się, że słyszałem wszystko. Wcale nie. Nigdy nie ma czegoś takiego, że słyszycie wszystko, zawsze coś was może zaskoczyć. I dzisiaj też takich zaskoczeń miałem przed sobą kilka, więc dlatego was gorąco zapraszam. Szukajcie muzyki w dziwnych miejscach. O tak.
0: Tak, muzyka znaleziona w dziwnych miejscach zwykle zostaje z nami na dłużej. Ja miałam taką zresztą refleksję właśnie na festiwalu Mystic, z którego wracam, że wszystkie koncerty, które były dla mnie największymi przeżyciami, to były koncerty, które działy się na najmniejszych scenach. Także i Państwa zachęcam do tego. Tym razem odkrywamy ją wspólnie przez Radio Nowy Świat. A ja chciałam puścić Państwu teraz piosenkę również Błażeja. Powiedz, jak dokładnie wymawia się tę nazwę. Chodzi o numer Serce z Bakelitu.
1: K202, tak nazywa się ten projekt. Serce z bakelitu, no to wymówiłaś idealnie, bo jest to serce i jest z bakelitu. Pewnie część z Państwa zna ten materiał, z którego wykonywane były między innymi przełączniki oświetleniowe w czasach głębokiego PRL-u, słuchawki telefoniczne albo obudowy starych telewizorów, czy też komputerów. Czarny, zimny materiał, tworzywo sztuczne, twarde i niezbyt przyjemne. Serce z bakelitu właśnie takie jest. K202 to jest nazwa polskiego komputera, który miał zaskoczyć świat. Niestety nie stało się tak z różnych powodów. Polecam, to jest wspaniała królicza nora, w której można spędzić dużo miłego czasu, historia komputera K202, a przy okazji jest to nazwa projektu mojej skromnej osoby, gdzie chciałem bazowo grać covery piosenek, których z nikim innym bym nie zagrał, dlatego tam na przykład coverowałem czy jednocześnie KSU, rzeczy zupełnie z różnych beczek. Czy na przykład Truchło Strzygi, zespół black metalowy, który chciałem zagrać na smutno i delikatnie. No, Serce z bakelitu to jest pierwsza piosenka autorska w tym projekcie. Jak na razie jedyna, ale jak to zawsze powtarzam, noc jeszcze młoda. Jest paczuszka starych kaset, które czekają, żeby na nich właśnie wydać tenże materiał.
0: Tak, i teraz przed Państwem prawdziwa zimnofalowa perełka Serce z bakelitu K202.

Moja skóra z szarego betonu, moje kości ze stali zbrojonej, w żyłach wewnątrz pulsują ścieki, elektryczne kabliny.

0: Muszę przyznać, że dokładnie tak wspominam dorastanie na warszawskim Ursynowie, jak tutaj napisałeś ten tekst.
1: To tak betonowo, smutno i z płyt twardych, tak?
0: Tak, już wiem, że teraz tam jest zupełnie inaczej, ale gdzieś mocno we mnie ta piosenka zarezonowała od razu, kiedy ją usłyszałam.
1: I tutaj... Wszyscy bawiliśmy się na placach budowy, prawda? Grzebaliśmy się w wacie szklanej, wbiegaliśmy do różnych dziwnych dziur, w których prawda, czekały na nas metalowe pręty i tak później jeździsz na metalowe festiwale, przypadek? Nie sądzę.
0: Tak, ja jako dziecko obdarzone wręcz boleśnie bogatą wyobraźnią, mówiłam rodzicom, że idę do szkieletów dinozaurów, kiedy myślałam właśnie o tych maszynach budowlanych, porzuconych.
1: Na... Słodkie.
0: Tak, że idę do dinozaurów. Rodzice długo nie wiedzieli, o co chodzi, ale w końcu z ulgą odetchnęli, że jednak chodzi o maszyny, pręty i płyty, a nie o wyimaginowanych przyjaciół kilkumetrowych.
1: Albo dziwnych starszych ludzi, którzy mogli tam na ciebie czekać.
0: Tak. A propos dziwności, tutaj zdaje się, że sporą rolę w utworach, które tworzysz, odkrywają dziwne artefakty instrumentalne, które odkrywasz, dziwne stare instrumenty. Jak wygląda twoja kolekcja? Wiem, że masz kolekcję syntezatorów, powiedz nam o nich.
1: Tak, tak. Ja rzeczywiście jestem zbieraczem. Po prostu chorobliwym zbieraczem. Uwielbiam instrumenty wszelakie. Nie na wszystkich umiem grać, ale syntezatory szczególnie kocham. Utwór, który słyszeliście przed chwilą, był nagrywany na przykład na radzieckim syntezatorze. Radzieckie syntezatory były próbą kopiowania europejskich, amerykańskich, a przede wszystkim japońskich, ale ze względu na materiały, z których były robione, miały zupełnie inne brzmienia, bardziej agresywne, bardziej toporne, trudniejsze do opanowania, a przez to bardzo ciekawe i no jeżeli robimy muzykę o betonie, no to trudno, żeby nagrywać to na jakimś wymuskanym, delikatnym, prawda, super nowoczesnym sprzęcie. No więc tak, uwielbiam takie rzeczy, nawet teraz, jak dzisiaj lutowałem przełączniki i przystawki, bo robię sobie klawiaturę do grania nogami. Razem z kolegą założyliśmy taki duet, no i jako, że jest gitara i perkusja, brakuje nam trochę basu, no ale na szczęście są nogi. W związku z tym robię sobie klawiaturę nożną, parząc się lutownicą, ale zabawa jest świetna. Więc tak, tak, tak. Robienie dźwięków to też robienie dziwnych instrumentów, co przynosi ogromną radość, czego nauczyli nas pradziadkowie z Kraftwerk, prawda? Którzy stworzyli swoje brzmienie literalnie tworząc instrumenty.
0: Tak, i Kraftwerk się nie starzeje. Oczywiście dzisiaj można wszystko, każde możliwe brzmienie sobie zaimplementować przez program komputerowy. Tylko po co, jeżeli najprzyjemniejszą częścią tworzenia muzyki to jest, a przynajmniej powinno być w moim i jak wiem, twoim też zdaje się zdaniem, to dłubanie i to poszukiwanie, bo te łatwe rzeczy łatwo przychodzą i łatwo o nich zapominamy.
1: Poza tym... Najciekawsze rzeczy zawsze w sztuce powstają albo na styku różnych nurtów, albo przez przypadek. Patrz choćby mój ukochany Black Sabbath, który nigdy nie przestałby grać bluesa, gdyby nie wypadek gitarzysty w fabryce i konieczność zmiany stroju gitary, konieczność używania innych strun i tak dalej. To by się nie zdarzyło. Nie mielibyśmy rock'n'rolla takiego, jakiego dzisiaj mamy, gdyby Jimi Hendrix umiał klasycznie grać na gitarze. To by się po prostu nie wydarzyło. On musiał połamać wszystkie możliwe zasady. I poza tym musiał grać na praworęcznej gitarze, będąc leworęcznym gitarzystą. Nie mielibyśmy wybuchowych piosenek Dicka Dale'a, autora Misery Lou, który, prawda, Pulp Fiction nam przypomniał po latach. Gdyby nie to, że znowu leworęczny facet musiał grać na praworęcznej gitarze. I wreszcie, nasze polskie depres nigdy nie brzmiałoby w ten sposób, gdyby Andrzejowi Dzióbkowi nie odmarzły palce w obozie przejściowym w Austrii, kiedy uciekał z komunistycznej Polski. To by się po prostu nie wydarzyło, więc te rzeczy zawsze są najciekawsze, które powstają pomiędzy.
0: Absolutnie tak. Swoją drogą podczytujemy właśnie z mężem super ciekawą biografię Geezera Butlera z wspomnianego przez ciebie Black Sabbath. I a propos tej nazwy dowiedziałam się, że podobno przez chwilę nazywali się Earth, ale
1: tak,
0: menedżer tego słynnego Earth zaprotestował, kiedy mieli grać na tym samym koncercie i kazał im natychmiast zmienić nazwę. I podobno menedżer zespołu, który znamy dziś jako Black Sabbath, upierał się przy nazwie Papa San.
1: Był taki plan. Na szczęście istniał miał piękny film Black Sabbath, który zresztą można dzisiaj znaleźć w internecie i gorąco go wam polecamy, bo on zdefiniował właśnie gust muzyczny. A Geezer Butler do dzisiaj jest jednym z nie tylko wybitnych basistów, ale jest po prostu świetnym gościem. Jest facetem, który potrafił jeszcze chyba 5 lat temu w jednej z knajp, chyba właśnie w Birmingham rodzinnym, wstać, podejść do faceta, który awanturował się swoją kobietą i po prostu wyjaśnić mu, jak prawdziwy członek klasy robotniczej w Birmingham, że do pań się w ten sposób nie mówi.
0: Oj tak, historii jest bardzo dużo niesłychanych, a teraz posłuchajmy świetnego kawałka z jednej z wydanych przez ciebie składanek. Motopiryna. Ciekawe, czy państwo rozpoznają, jakiegoż wykonawcy jest to cover.
2: Do mnie ma, lecz nie lubię.

0: No ciekawa jestem, ilu z Państwa zgadło, czyj to jest cover? Macie 3 sekundy, bo teraz odliczam i zaraz Błażej Grygiel, gość dzisiejszy nasz w studio, odpowie na to pytanie. 3, 2, 1.
1: Mieczysław Fog, proszę Państwa. Mieczysław Fog, ikona polskiej piosenki, pierwszy powojenny wydawca muzyki, jeden z pierwszych powojennych restauratorów w odradzającej się Polsce i wiele, wiele, wiele innych tytułów.
0: Tak, była to piosenka z składanki wydanej przez Muzyka Tenebris, wydawnictwo Błażeja. Fog in the Fog, czyli fog we mgle. No i właśnie chciałabym, żebyśmy pogadali teraz trochę o tej działalności twojej, która wspiera tą naszą scenę niezależną, czyli o wydawaniu składanek. Jak w ogóle trafiasz na te zespoły? Jaka myśl przyświeca temu działaniu?
1: Pierwsza składanka, jaką wydałem, przyszła do mnie sama. Wtedy to była składanka Polish Grindcore Attack, którą przygotowywał mój bliski znajomy Hansio pod ksywą Grzegorz z Pomorza, który animuje polską scenę grindcore'ową i robi to naprawdę wspaniale. Przyszedł do mnie z gotową składanką, mówiąc, że po prostu stracił wydawcę dla niej. No i szuka, czy można mu pomóc. Ze mną zwykle rozmawia się krótko, zwykle mówię jasne. I tak też się stało. Po tej składance powstał następny pomysł, bo zwykle jest tak, że każdy projekt przynosi następny i go inspiruje. Więc po składance grindcore'owej powstał Grindcore Tribute to Krzysztof Krawczyk, który tak, z jednej strony showcase'owo pokazywał polską scenę grindcore'ową, która jakkolwiek paskudna, plugawa i przebrzydła, jest wyjątkowo bogata w najróżniejsze odmiany, kolory szlamu i prawda, tonacje zgnilizny. Bardzo polecam. Po Krzysztofie Krawczyku przyszedł czas na coś następnego. Mój radiowy przyjaciel zwrócił mi uwagę, że we Warszawie nagle obudziły się wampiry i zaczyna się rozrastać scena defrockowa, gotycka, postpunkowa. Zajrzałem do tej jaskini i okazuje się, że rzeczywiście nietoperzy było mnóstwo. Tak powstało Warsaw After Midnight, składanka z warszawskimi zespołami właśnie z klimatu Suzie and the Banshees czy Bauhaus. Bardzo polecam. Ta składanka jest po pierwsze wydana na CD jako jedna z niewielu, a po drugie no ona się rozeszła na całym świecie. Od Australii aż po Stany Zjednoczone dookoła ludzie ją do dzisiaj jeszcze przez internet zamawiają. Skoro mieliśmy taki pomysł, no to skoro już jesteśmy właśnie w takich gatunkach muzycznych, powstał pomysł, żeby zrobić kolejny tribute album. No i tutaj, jak pewnie wiesz, zawsze naszą najlepszą inspiracją są nasi najbliżsi. W tym wypadku moja ukochana żona, kiedy jechaliśmy przez góry i akurat była mgła, stwierdziła, słuchaj, a taki tribut właśnie Fog in the Fog, żeby było o fogu we mgle. Mówię, robimy, jasne. No jak zapowiedzieli, tak zrobili. Odzew był znowu bardzo duży. Nie spodziewałem się, że tak bardzo się uda, ale mnóstwo zespołów odpisało, projektów. Ludzie z całej Polski w najróżniejszych gatunkach nagrywali Mieczysława Foga, podobnie jak w przypadku Krzysztofa Krawczyka. Odemknęła się taka miła nutka wspomnień, o kurczę, moi rodzice tego słuchali, albo o kurczę, pamiętam to za dzieciaka. No i to, co jest najpiękniejsze w tych coverach, to to, że pozwalają z jednej strony przetłumaczyć scenę niezależną na cudzysłów coś, co wszyscy znają, zamknąć cudzysłów, a z drugiej strony pozwalają się wyrazić i przedstawić tym zespołom. Ja sam na wiele zespołów trafiłem w życiu właśnie od coverów. Tak było z Fog in the Fog. No i w tym roku powstała kolejna składanka, też wydana na kompakcie, Polish Dark Country, która jest kolejnym jakby etapem tej historii. Czy to zapowiada jakiś tribut Dark Country do jakiegoś polskiego artysty lub artystki? Nie mówię tak, nie mówię nie. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Jak sami Państwo widzą, wielka przewaga Niezalu. Robimy po prostu to, na co mamy ochotę, nie przyjmując się, jakie to będzie miało konsekwencje, w tym finansowe. No ale gdzieś w tym życiu trzeba czerpać radość, także nie poddajmy się tak łatwo. A teraz piosenka.

0: Gadaliśmy z Błażejem Grygielem, moim dzisiejszym gościem, o tym, jak to jest kolekcjonować prawdziwe instrumenty, kiedy wszystko przecież można zaimplementować do nagrania z komputera. Gadaliśmy o wydawaniu muzyki mało popularnej, mało opłacalnej, a jednak wydawaniu na nośnikach, kiedy przecież wszystko również mamy w internecie. Jak ty myślisz, Błażej, czy naprawdę przetrwają nośniki jeszcze rozmaite?
1: Potrzebujemy rzeczy, które możemy dotknąć. Potrzebujemy mieć kontakt z prawdziwymi przedmiotami, bo na nie często naklejamy jakieś wspomnienia, emocje, bo przedmioty nam się z czymś kojarzą. Obok mnie w studiu leży zielona czapeczka z logiem zespołu Green Jello, którą kupiłem właśnie dlatego, że po 30 latach oczekiwań przyjechał ten zespół w końcu do Polski. Niezależnie od tego, że czapeczki z Daszkiem nie są czymś, co noszę zawsze i na co dzień bez przerwy, to jednak chciałem po prostu coś od nich mieć. Wydawanie muzyki na nośnikach ma sens po pierwsze dla kolekcjonerek i kolekcjonerów, a tych nie brakuje i to nie tylko winyli tak naprawdę. Wróciły kasety, choć w mniejszych nakładach, ale wróciły. Kompakty mają się bardzo dobrze. Mój bliski przyjaciel ze szkoły podstawowej niedawno rzucił pracę i utrzymuje się ze sprzedaży płyt kompaktowych. Jest takim jednoosobowym, żywym antykwariatem płytowym. Potrzebujemy tego, a z drugiej strony internet, który jest wspaniały do poznawania muzyki, do jej wyszukiwania i tak dalej, dając nam wszystko, nie przyzwyczaja nas do tego, że płyta jest w całości skomponowana. Kiedy odpalasz krążek albo kasetę, albo winyl,

June Afternoon i grupa Roxette. Ta piosenka, drodzy Państwo, ma 31 lat. Naprawdę, nie chcę być inaczej, ponieważ po raz pierwszy zabrzmiała w 1995 roku. Ten utwór jest taki, że w zasadzie słowa rysują w głowie obrazy, bardzo miłe czerwcowe popołudnie, bo w tej opowieści, jeżeli Państwo się wsłuchali w tekst, były i wiewiórki skaczące po drzewach, i chłopiec z czerwonym balonikiem, i ludzie siedzący na kocu, no i te słowa o tym, że całe życie podmiot liryczny utworu tęsknił właśnie za takim popołudniem. To jak najwięcej takich spokojnych popołudni Państwu życzę, ale też podobnych do nich wieczorów i poranków, takich, kiedy możecie trochę zwolnić tempo. No a teraz muzyczny czerwiec od Florence i The Machine.

Florence and the Machine z 2018 roku. June, który znalazł się na płycie zatytułowanej High as Hope. Nie ukrywam, że bardzo lubię ten krążek. Krążek, na którym jest bardzo dużo takiej przestrzennej muzyki, która potrafi obudzić emocje. A teraz coś, co kojarzy mi się z dźwiękami czerwca. Bardzo rozgadane jest ptactwo wokół mojego domu. Na wieczorami bardzo intensywnie gada sobie ze światem kukułka. No i znalazłam, słuchajcie, utwór Mazowsza. Uwielbiam takie niespodziewane powroty do korzeni, do muzyki ludowej. Sprawia mi ona, im jestem starsza, coraz więcej przyjemności. Więc sięgamy po płyty zespołu Mazowsze z takimi najpiękniejszymi utworami, a na tym krążku kukułeczka.

Łody Ridi, Łody Ridi. I jak się Państwu podobało? No ja mam ochotę częściej sięgać po zespół Mazowsze. Jeżeli będzie poparcie z drugiej strony, to uznaję wniosek za przepchnięty dalej. Bardzo lubię ten tekst ludowej przyśpiewki, szczególnie taką frazę, w której pojawia się chłopiec fanfaron. Poznać ci to poznać, chłopca fanfarona, choć pusto w kieszeni głowa najżona. I to słowo fanfaron jakoś we mnie siedzi. Gdyby Państwo mieli wątpliwości, to wystarczy wpisać to słowo do wyszukiwarki i słownik języka polskiego PWN bardzo szybko Wam podpowie, że fanfaron, no to jest zdecydowanie takie wyrażenie pejoratywne, które oznacza po prostu osobę zarozumiałą, czyli fanfaron, inaczej taki zarozumialec. No to Mazowsze za nami, a teraz zapraszam na chmury, którym ostatnio bardzo intensywnie się przyglądam, a lubię ich posłuchać dzięki albumowi Pieśni Współczesne. Miłosz, zespół Pieśni i Tańca Śląsk i Natalia Grosiak.

Chmury z albumu Pieśni Współczesne. Jeżeli jakimś cudem Państwo przegapili tę płytę, to koniecznie trzeba nadrobić. Ta płyta pojawiła się na rynku muzycznym w 2021 roku. Wspólne dzieło zespołu Pieśni i Tańca Śląsk i Miłosza. Miłosz już pokazał, że potrafi tworzyć rzeczy wielkie i pokazujące to, na czym polega siła współgrania, bo przecież zaprezentował chociażby symfoniczny projekt z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i potrafił zapełnić największy stadion w Polsce, ale Pieśni Współczesne to była jeszcze kolejna nowa przestrzeń do eksploracji. Zaprosił do współpracy różnych twórców, zupełnie nie przejmował się jakimikolwiek podziałami gatunkowymi. Pokazał, że ograniczenia są tylko i wyłącznie w naszej głowie. Te pieśni współczesne na nowo opowiadają historie, które znamy z tradycyjnego repertuaru zespołu Śląsk. Jeżeli chodzi o artystów, to oprócz Natalii Grosiak wśród zaproszonych gości znaleźli się Błażej Król, Bela Komoszyńska, Ralf Kamiński, Igor Herbut, zaśpiewała też świetnie Julia Pietrucha, Jakub Józef Orliński, był też na tym krążku obecny Kwiat Jabłoni. Jeżeli Państwo przegapili, tak jak mówiłam, koniecznie proszę nadrobić. Ja nie ukrywam, że mam zawsze ciarki, kiedy słucham na przykład pieśni ostatniej. To jest utwór, w którym wybrzmiewa głos Kory. Nie zapominajcie, w Radiu Nowy Świat wkroczyliśmy pewnym krokiem w czerwiec, a skoro czerwiec, no to oczywiście truskawki.

Strawberry Fields Forever, czyli utwór, który przeniósł nas do lat 60. Wszystko to oczywiście za sprawą Beatlesów. A jeżeli chodzi o ten tytuł, o truskawkowe pole, no to była to nazwa domu dziecka w Liverpoolu. W okolicach tego domu mieszkał i dorastał John Lennon i jako chłopiec często podobno przeskakiwał przez mur, żeby bawić się w tym ogrodzie należącym do domu dziecka. Tam się zaszywał i dla niego akurat to miejsce było symbolem beztroski i takiej ucieczki od świata. Skoro wspomniałam o ogrodzie, to bez wątpienia ozdobą czerwca są maki, te polne, które najczęściej można zobaczyć w towarzystwie na przykład chabrów, ale też te, które znajdują się w ogrodach czy w donicach. Ja nie ukrywam, że jestem absolutnie pod wrażeniem maku wschodniego. Jest taka odmiana Royal Wedding. Piękne, białe płatki. Czekałam od kilku dni, bo najpierw są te ogromne, takie zielone pąki, które mają taką też ciekawą strukturę, jakby miały takie małe, białe włoski. No i potem, kiedy przychodzi zdecydowanie więcej słońca, kiedy przychodzą cieplejsze temperatury, to nagle w ciągu nocy, o poranku otwiera się ten piękny kwiat i naprawdę robi wrażenie, ponieważ kwiaty mogą mieć średnicę nawet do 15 cm. W środku jest też taki wyrazisty, czarno-zielony środek, co dodatkowo też podkreśla tę biel, taką biel pomiętą, bo to jest wspaniałe, że te maki, kiedy się rozwijają, to wyglądają trochę tak jak pomięty człowiek po wstaniu. Jest w tym coś bardzo kruchego, prawdziwego i delikatnego. Jeżeli Państwo nie widzieli takiego maku wschodniego, to przypominam, proszę wpisać sobie do wyszukiwarki hasło Royal Wedding i jak już będzie taki królewski ślub w ogrodzie, no to można sobie pomyśleć, czy pasuje Państwu gdzieś do donicy, czy nie. Naprawdę fantastycznie cieszy oko. Zresztą też kwiaty pokazują, że to wszystko jest takie bardzo krótkotrwałe i tyle też trwa szczęście w życiu. Trzeba umieć rejestrować bardzo konkretne momenty. Dzisiejsza playlista jest bardzo nieoczywista, a mówiłam Państwu przed momentem o makach, no to pojawi się człowiek, który ma maki w swoim nazwisku. Tomek Makowiecki z utworem zatytułowanym Bardziej niż zwykle.

Bardziej niż zwykle i Tomek Makowiecki. 7 dzień czerwca w kalendarzu. To jest krótka informacja dla tych, którzy być może zagubili się w czasie i przestrzeni. Mam dla Państwa bardzo dobre wiadomości, bo teraz słyszymy się za pośrednictwem Radia Nowy Świat, ale jest taka audycja, w której nie tylko możemy się usłyszeć, ale też spotkać. Myślę oczywiście o Wrzeniu Nowego Świata. Raz w miesiącu spotykamy się w księgarni przy ulicy Gałczyńskiego. Ulubiona księgarnia Warszawy, Wrzenie Świata, i bardzo mnie cieszy, że przyjeżdżają Państwo z różnych miejsc Polski, czasami nawet pokonując kilkaset kilometrów. Bardzo dziękuję za taką obecność i za zaangażowanie. A ja mam takie informacje, które myślę, że wywołają uśmiech na wielu twarzach po drugiej stronie, i będą to informacje dotyczące naszych najbliższych gości tej audycji. Za chwilę wyjawię, kto spędzi z nami ostatnią niedzielę czerwca, niedzielne przedpołudnie wspólnie w kawiarni Wrzenie Świata, a kto będzie nam towarzyszył w jeden z niedzielnych lipcowych poranków. No to proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, a teraz sięgamy po album zatytułowany Pułapka na motyle i po utwór Fiołkowe pole, Sobel i Piotrek Lewandowski.

Tak jak wspominałam, jest taka audycja w Radiu Nowy Świat, w której łączymy wizję z fonią. Myślę o wrzeniu nowego świata. Już teraz z ogromną radością przekazuję Państwu informację, że ostatnią niedzielę czerwca spędzimy w towarzystwie redaktora Wojciecha Mana. Bardzo czekam na to spotkanie z panem Wojciechem. Zaczynam przygotowania w zasadzie już od jutra. Przygotowałam sobie książkę Głos, co oznacza, że zanurzę się w takiej rozmowie rzece, którą z Wojciechem Manem przeprowadziła Katarzyna Kubisiowska. Potem będę wracać oczywiście do licznych nagrań, rozmów i spotkań. Ale też tego nauczyło mnie życie, że najciekawsze rzeczy rodzą się na żywo podczas spotkania. I szczerze kocham te momenty, kiedy można porzucić plan i nagle skręca się w nieoczekiwaną stronę, a idzie się czasem za wzruszeniem wokół, czasem za jakąś chwilą zawahania, za radością, która się pojawia przy okazji jakiegoś małego drobiazgu, którego człowiek się nie spodziewał. To jest urok naszych spotkań na żywo. Bardzo Państwa zapraszam. Ostatnia niedziela czerwca, wrzenie nowego świata, spotkanie z redaktorem Wojciechem Manem. A w lipcu kolejny fantastyczny mężczyzna, mój ulubiony pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, więc teraz już cieszę się samym oczekiwaniem, no ale radość do kwadratu będzie oczywiście podczas prawdziwego spotkania. Hasłem przewodnim tej godziny było hasło June, czyli czerwiec, no to jeszcze jeden utwór pod takim tytułem, Julia Marcel, czyli tak naprawdę Julia Górniewicz.

0: Zaprosiłam już Państwa na czerwcowe i lipcowe wrzenie Nowego Świata, to teraz pozwólmy sobie na takie szybkie spojrzenie wstecz i sprawdźmy, kto był naszą gościnią tydzień temu w księgarni przy ulicy Gałczyńskiego. Niedzielne przedpołudnie spędziła z nami reżyserka, scenarzystka, autorka książek Kinga Dębska. Taką bazą dla naszego spotkania była jej świeża książka zatytułowana Czułe miejsca, reżyserka o sobie. I wśród wielu zdań, które sobie zakreśliłam w tej książce, znalazło się też zdanie mówiące o tym, że Kinga lubi być taką akuszerką mądrych i ważnych spraw. No i jednym z takich projektów, który miał znaczenie nie tylko w tej warstwie filmowej, ale takiej ludzkiej, był miniserial TVN zatytułowany Szóstka. Nie wiem, czy Państwo widzieli, jeżeli nie, to spokojnie można nadrobić. To był serial, który był oparty na prawdziwej historii pierwszego przeprowadzonego w Polsce tak zwanego przeszczepu łańcuchowego. Chodziło o przeszczep nerki. To była taka opowieść o skomplikowanych relacjach między ludźmi, o trudnych wyborach, które podejmujemy w sytuacjach ekstremalnych. Bohaterowie to trzy pary nieznajomych, które zostały włączone do programu transplantologicznego. Nie mogą być dawcami nerki dla swoich bliskich, ale mają możliwość, by oddać nerkę osobie niespokrewnionej, której bliski odda nerkę w zamian. Takim warunkiem koniecznym do przeprowadzenia transplantacji jest oczywiście dobrowolna zgoda wszystkich zaangażowanych. Aby doszło do przeszczepienia, nikt nie może się wycofać. No i pytanie, które się pojawia, to pytanie o to, czy ludzie z bardzo różnych światów odnajdą w sobie siłę, determinację i wytrwają w takim postanowieniu ratowania życia i zdrowia drugiej osoby. Fantastyczna obsada. Ja przypomnę dla tych, którzy być może zapomnieli i powiem dla tych, którzy jeszcze w ogóle nie widzieli tego filmu, że na ekranie można zobaczyć Julię Wyszyńską, Sławomira Orzechowskiego, Gabrielę Muskałę, Grzegorza Damięckiego, Maję Pankiewicz, Mateusza Rusina, Mariannę Zydek, Marcina Bosaka, Mariana Dziędziela, Agnieszkę Pilaszewską, Szymona Piotra Warszawskiego, Magdę Biegańską i Huberta Wolińskiego. No i okazało się, że właśnie ten miniserial przełożył się w bardzo konkretny sposób na życie, no ale o tym już najlepiej opowie sama Kinga Dębska. Fragment rozmowy z Wrzenia Nowego Świata już teraz poproszę.
1: Mam kolegę, profesora Wojciecha Lisika, który rzeczywiście przeszczepia nerki wątroby trzustki i kręciliśmy to w Krakowie. On nas tam wprowadził i mogliśmy kręcić na prawdziwych blokach operacyjnych. Moim wielkim zdziwieniem, kiedy ten serial był emitowany, było to, że ludzie zaczęli dzwonić do szpitali, żeby oddać nerkę. Że oni by chętnie oddali komuś. Czyli, że... I ten mój przyjaciel, profesor, dzwoni do mnie i mówi: Kinga, ja tak myślałem, że ty w ogóle taki jakiś robisz, tam sobie jakieś o uczuciach czy coś, a tu do mnie ludzie się zwracają, że to zobaczyli, żeby chcieli nerkę oddać. To jest coś konkretnego. I to było dla mnie takie rzeczywiście budujące. Że taki serialik, o którym myślałam, że może na uczucia ma jakiś wpływ, ale on ma też wpływ na po prostu życie ludzkie.
0: No i to był tylko jeden z kilku dowodów na to, że Kinga Dębska wielokrotnie była taką akuszerką ważnych i mądrych projektów. Ja powiem Państwu, że podczas naszego niemal godzinnego spotkania we Wrzeniu Świata rozmawiałyśmy też o filmie Moje córki krowy, który bardzo mocno zarezonował z publicznością i to z publicznością na całym świecie. Myślę, że wiele kobiet odnalazło w sobie na przykład Martę, która bierze na siebie zdecydowanie za dużo. No ale rozmawiałyśmy też o filmie Zabawa, zabawa, po którym wiele osób, ja również takie osoby znam, po raz pierwszy wybrało się na terapię odwykową, ponieważ zdały sobie sprawę z tego, przyznały same przed sobą, że mają problem z uzależnieniem. Uwielbiam Dorotę Kolak w tym filmie. Jest taka scena z Dorotą Kolak i Mirosławem Baką, przy której miałam autentycznie ciarki. Jeżeli Państwo mają ochotę w całości zanurzyć się w naszym spotkaniu z Kingą Dębską, no to nic prostszego, wystarczy wejść na kanał YouTube'owy Radia Nowy Świat i tam całość spotkania, wizja i fonia. Do zobaczenia. Proszę się częstować.

Monotematyczne te tytuły piosenek w tej godzinie niezapominajek, czyli kolejny June, tym razem w wykonaniu Pip Millett. Lubię tę artystkę i pamiętam taki wywiad, w którym opowiadała, że jej mistrzami, takimi mistrzami opowiadania historii byli m.in. Bob Marley i Joni Mitchell i wspominała, że to właśnie ci artyści byli takimi stałymi bywalcami podczas długich przejażdżek samochodowych, kiedy podróżowała jeszcze z mamą. Zawsze jeździłam samochodem, żeby posłuchać muzyki, opowiadała wtedy z uśmiechem. I też warto powiedzieć, że mama miała duży wpływ na to jej zakorzenienie w świecie muzyki, bo też była tą osobą, która kupiła Pip Millett pierwszą lekcję nauki gry na gitarze. A ja tak sobie myślę, że przed godziną 21 jeszcze zrobię komuś niespodziankę, mały prezent, ponieważ u mnie w plecaku cały czas jest jeszcze książka z ubiegłego tygodnia, czyli Czułe miejsca Kingi Dębskiej. I mogę od razu powiedzieć, że ten tytuł jest jak najbardziej adekwatny, bo podczas czytania porusza, dotyka wielu delikatnych, czułych strun. Ja już przeczytałam, a ponieważ tym, co dobre, należy się dzielić, to opuszczam książkę dalej w świat i umówmy się, że siódma wiadomość w tej sprawie z hasłem Czułe miejsca zostanie nagrodzona książką. No to ja zostawiam adres niezapominajki@nowyswiat.online, a na taką dobrą informację, że to do Państwa się los uśmiechnął, że to właśnie Pani lub Panu się udało, proszę czekać w poniedziałek, to będzie pierwsza czynność moja poniedziałkowa, czyli wysłanie dobrej wiadomości o zwycięstwie do osoby, do której faktycznie ten los się uśmiechnie i jej wiadomość padnie do mojej skrzynki jako siódma.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Niepokojące doniesienia z Bliskiego Wschodu. Izraelskie wojsko zaatakowało przedmieścia Bejrutu. Celem były centra dowodzenia Hezbollahu. Uderzenie spadło na gęsto zaludnione południowe przedmieścia stolicy Libanu. W ataku zginęły 2 osoby, 11 zostało rannych. Iran odpowiedział groźbą odwetu i zapowiedział reakcję na działania Izraela. Zaledwie 3 dni temu po rozmowach w Waszyngtonie przedstawiciele Izraela i Libanu uzgodnili wznowienie zawieszenia broni. Warunkiem miało być jednak całkowite przerwanie walk przez Hezbollah, a organizacja wspierana przez Iran na te warunki się nie zgodziła. Teraz w serwisie Kraków i czas na decyzję w sprawie kandydatów na prezydenta miasta. Włodzimierz Czarzasty 2 tygodnie temu zapowiadał.
1: Nowa Lewica wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa.
0: I ten moment nastąpi jutro po południu. Wszystko wskazuje na to, że partia wskaże Darię Gosek-Popiołek. Posłanka Lewicy w mediach społecznościowych dziś zamieściła zdjęcie, na którym stoi nad szachownicą. Podpis brzmi: czas stoczyć najważniejszą partię. Jutro także najpewniej dowiemy się, kogo wystawi Koalicja Obywatelska i czy będzie to kandydat wspólny z PSL. Krakowski poseł KO Jerzy Meysztowicz w rozmowie z TVP Kraków przyznał, że w ugrupowaniu trwa w tej sprawie dyskusja.
2: Trzeba zrobić rozeznanie, który z kandydatów miałby większe szanse. Czy po tych doświadczeniach, jakie mieliśmy ostatnio, kandydat, który jest kojarzony z jedną partią bardzo mocno, jest lepszym kandydatem niż taki kandydat obywatelski?
0: Dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski z KO został odwołany w referendum. Wybór nowego prezydenta musi nastąpić w ciągu 2 miesięcy. Wśród kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Dotąd swój start ogłosili m.in. Aleksandra Owca z Partii Razem czy Michał Drewnicki z PiSu. Papież Leon XIV apeluje, by się zastanowić, jakiego języka używamy. Czy to język dialogu, czy siania podziałów. Trwa papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Wieczorem w Madrycie w hali widowiskowo-sportowej doszło do spotkania głowy Kościoła katolickiego z 15 tysiącami przedstawicieli świata kultury, sztuki i sportu. Leon XIV namawiał, by zadać sobie pytanie, jakie wartości w społeczeństwie pielęgnujemy, a którym pozwalamy obumrzeć.
3: Para atender a estos interrogantes es menester un diálogo social.
0: Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebujemy dialogu społecznego, który moglibyśmy porównać do sztuki tworzenia sieci współpracy, spotkania, słuchania, dialogu i szacunku. W różnych sferach ludzkiej aktywności musimy zwracać uwagę na język, którym się posługujemy. Pisany, mówiony, a w świecie cyfrowym nawet obrazkowe, bo komunikacja nigdy nie jest neutralna. Każdy sposób wyrażania się coś mówi, coś przekazuje, może ranić albo leczyć. Wśród uczestników spotkania był aktor Antonio Banderas, który wygłosił ze sceny przemówienie na temat sztuki i jej zadań. W świecie, który się rozpada i czasem za bardzo wszystko upraszcza, sztuka pomaga odzyskać głębie i duszę, odbierane nam przez sztuczną inteligencję, która powinna być na służbie człowieka, a nie przeciwnie. Tak mówił aktor. Wcześniej Leon XIV odprawił mszę w centrum Madrytu. Wzięło w niej udział 1 200 000 wiernych. To był serwis Radia Nowy Świat.

Prince na otwarcie drugiej godziny Nie zapominaj, jak i od razu mogę Państwu obiecać, że to nie będzie jedyny utwór, który dzisiaj usłyszymy. Tym bardziej, że 7 czerwca ten artysta obchodził swoje urodziny. Nie ma go z nami już od 10 lat. A gdyby żył, dzisiaj świętowałby zaledwie, no myślę, że naprawdę zaledwie dopiero 68. urodziny. Zawsze się zastanawiam, myśląc o tych, którzy odeszli zdecydowanie przedwcześnie, jak zmieniałby się ich głos, o czym dzisiaj by śpiewali, po jakie gatunki muzyczne by sięgali, kogo by zapraszali do współpracy. No tego już się nie dowiemy, ale możemy wrócić oczywiście do przeszłości. Warto powiedzieć, że Prince nie brał na przykład lekcji gry na instrumentach, był sam samoukiem, który opanował grę na fortepianie, gitarze, perkusji. Zaczynał w zespole, który tworzyło kilkoro znajomych, ale łowcy talentów dość szybko dostrzegli jego solowy potencjał. Pierwsze próbki demo były co prawda odrzucane i o tym też mówię celowo, żeby ci, którzy dzisiaj próbują tworzyć swoją muzykę, zbyt wcześnie się nie zniechęcali, no bo później muzyk podpisał kontrakt, nagrał debiutancki album For You w 1978 roku. I sięgamy właśnie po album z lat 70., a konkretnie po utwór zatytułowany Just As Long As We Are Together.

To był Prince ze swojego debiutanckiego albumu zatytułowanego For You, przypomnę rok 1978. Przesuwamy się symbolicznie na tej wirtualnej osi czasu do roku 1979. Wtedy już Prince funkcjonuje z zespołem, a nie solo i wydaje drugą płytę zatytułowaną po prostu Prince. I na tym krążku znalazł się m.in. utwór I Wanna Be Your Lover.

To był Prince z roku 1979. Zagramy jeszcze jeden utwór tego artysty. Przypomnę, nie bez przyczyny dzisiaj tak intensywnie Prince'owo, ponieważ 7 dzień czerwca to był dzień, w którym świętował swoje urodziny. Za chwilę malinowy beret, który znalazł się na płycie Around the World in a One Day. I tak sobie patrzę teraz na utwory z lat 70., które wybrzmiały, i widzę, że trwały znacznie dłużej niż współczesne numery radiowe, szczególnie w tych stacjach komercyjnych, które zazwyczaj mieszczą się w tym przedziale 3, maksymalnie 4 minuty. No a w latach 70. utwór, który trwał prawie 9 minut, 7, 6. I przyznaję, że czasami za tym tęsknię. Oczywiście nie chodzi o jakieś wydłużanie na siłę utworu, który potrafi być jakiś w bardziej esencjonalnej czy zwartej formie, ale są takie opowieści, w tym opowieści muzyczne, które potrzebują czasu i przestrzeni do opowiedzenia wszystkich dźwięków. Przypomniał mi się zresztą dzisiaj taki tekst, który kiedyś usłyszałam od naszego Jarka Mikołajewskiego, że na przykład dobra rozmowa powinna przypominać taki naturalny poród słowa, kiedy nie wskazane jest podanie oksytocyny, czyli przyspieszanie całego procesu, bo najzwyczajniej w świecie potrzeba czasu, żeby zdobyć czyjeś zaufanie i żeby go otworzyć. Ja lubię tę nieśpieszność, kiedy dźwięki naprawdę mają szansę na to, żeby w pełni wybrzmieć. No to teraz sięgamy jeszcze raz po Prince'a, tym razem rok 1985. No i utwór, który już spełnia współczesne wymogi radiowe, 3:35. No i od razu mówię, że to będzie malinowy beret, który znalazł się na krążku zatytułowanym Around the World in a One Day.

To był Malinowy Beret z roku 1985 w wykonaniu Prince'a, a my wracamy do lat 70., ale wracamy już dzięki innemu artyście. To w 72 roku, w czerwcu, ukazał się album Davida Bowiego o bardzo długim tytule The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Taki album glam rockowy i po utwory, które znalazły się na tym krążku, będziemy sięgać przez najbliższych kilka minut, a zaczniemy sobie od utworu zatytułowanego Five Years.

To był David Bowie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy sięgnąć po takie utwory, które nie są za często grane, bo przypominam, że sięgamy po album z 1972 roku. No to teraz jeszcze pojawi się Starman, a gdyby Państwo mieli ochotę posłuchać całości albumu, to przypomnę jego długi tytuł: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Za nami David Bowie z roku 1972. Tyle oglądania się wstecz, tym razem wybiegniemy na chwilę w przyszłość, ale taką przyszłość, która to już jest jakby po sąsiedzku, czyli tuż za rogiem. Myślę o 8 dniu czerwca, bo taka data pojawi się w poniedziałek w kalendarzu. 8 czerwca swoje urodziny będzie świętować Barbara Wrońska i przy tej okazji chciałam dla Państwa zagrać 3 utwory z albumu, który bardzo lubię, myślę o albumie Dom z ognia Barbary Wrońskiej. Zaczniemy od utworu zatytułowanego Nie czekaj.

To była Barbara Wrońska, która jutro będzie świętować swoje urodziny, wszystkiego, absolutnie wszystkiego, czego tylko do szczęścia potrzeba. Wiem, że każdy z nas tę definicję szczęścia ma inną. Przy okazji utworu, który przed momentem wybrzmiał na antenie Radia Nowy Świat, to przytoczę Państwu kilka słów od samej artystki, która o tym utworze Nie Czekaj powiedziała tak. To piosenka opowiadająca o momencie tuż przed podjęciem bardzo ważnych i trudnych decyzji w życiu, kiedy to już wszystko człowiek sobie uświadomi, ale nadal coś nie pozwala mu ruszyć z miejsca. Utwór ten jest moim sposobem na zrobienie kroku do przodu, więc pomyślałam sobie, że może i dla Państwa to będzie jakiś sposób, żeby się nie bać, a może inaczej, żeby się bać, ale jednak ruszyć do przodu, no bo decyzje też niepodjęte też są rodzajem decyzji, których konsekwencje najczęściej widzimy dopiero po latach. Część z Państwa doskonale zna Barbarę Wrońską z zespołu Pustki albo z połowy siostrzanego duetu Ballady i Romanse. Warto powiedzieć, że sama komponuje, aranżuje muzykę, no i po latach pracy zespołowej postanowiła zaprezentować swój autorski, solowy materiał, który również wyprodukowała. Sięgamy jeszcze po jeden utwór z albumu Dom z ognia, zatytułowany Nieustraszeni.

Barbara Wrońska. Myślę, że w przypadku tej dziewczyny jak najbardziej będzie na miejscu powiedzenie, że ona cała jest muzyką. Od 4 roku życia uczyła się gry na skrzypcach. Zresztą na skrzypcach grała na płycie Pustek już w 2004 roku. Na skrzypcach i instrumentach klawiszowych, a w 2007 roku została główną wokalistką zespołu. Przypomnę, że w 2014 ukazała się płyta Pustek zatytułowana Safari. I to właśnie na tym albumie większość muzyki stanowią kompozycje Barbary Wrońskiej. Wspominałam też już dzisiaj o zespole Ballady i Romanse, który Barbara Wrońska tworzy z siostrą Zuzanną. No to dodajmy, że w 2015 roku, a więc już 11 lat temu, utwory zespołu pojawiły się w filmie Córki Dancingu w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. A na do widzenia dziś w Niezapominajkach. Wracamy do albumu solowego Barbary Wrońskiej zatytułowanego Dom z ognia. I na do widzenia prosta droga. Bardzo lubię taki fragment w tym utworze, że mapy nam czasem zasłaniają świat. To powiem tak, nie bójmy się zgubić, bo jak się człowiek zgubi, to może się też odnaleźć, a przy okazji zobaczyć też wiele ścieżek, których nawet nie brał pod uwagę. Dobrego tygodnia. Weronika Wawrzkowicz. Słyszymy się w sobotę, w sobotnim Brzasku, rzecz jasna. Do miłego.

0: Minęła 22. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Frekwencja blisko 60%, to oficjalne dane po wyborach parlamentarnych w Armenii. Wyników jeszcze nie znamy, ale szef sztabu prozachodniej rządzącej partii Umowa Społeczna, Araik Haratunian, mówi, że jego ugrupowanie pozostanie u władzy. Trwa liczenie, ale mogę już powiedzieć, że wstępne wyniki są bardzo satysfakcjonujące. Myślę, że tak będzie dalej i zdobędziemy większość. Nie sądzę, żeby aktualne liczby się znacząco zmieniły. Wcześniejsze sondaże wskazywały na zwycięstwo partii premiera Nikola Paszyniana. To polityk, który w ostatnich latach zacieśnił relacje z Unią Europejską oraz USA, co nie podoba się w Moskwie. Rosja przez lata była głównym sojusznikiem władz w Erywaniu. Wybory wyłonił ponad 100 parlamentarzystów, których kadencja trwa 5 lat. Po wyborach jest też w Kosowie. Partia Samostanowienie premiera Albina Kurtiego najpewniej wygrała przedterminowe głosowanie, tak wynika z sondażu Exit Poll. Uzyskany wynik jest jednak zbyt niski, aby zdobyć większość i zakończyć kryzys parlamentarny w tym najmłodszym bałkańskim państwie. Prokuratorskie przesłuchanie sprawcy tragicznego w skutkach wypadku w Ząbkach pod Warszawą najpewniej jutro. Wczoraj wieczorem kierowca Hondy wykorzystywanej do przewozu osób na aplikację postanowił wykonać manewr zawracania z prawego skrajnego pasa. Samochód ten uderzyło jadące z dużą prędkością na wprost Audi.
1: Trzech mężczyzn, którzy znajdowali się w Audi w stanie ciężkim, wręcz krytycznym, zostali przewiezieni do szpitala. Pomimo prób i wysiłków lekarzy, dwóch z nich straciło swoje życie. Jest to 22-letni mężczyzna i 23-letni mężczyzna. 24-latek, który walczy o życie, ma bardzo ciężkie obrażenia. Są to złamania wielonarządowe. Obywatel Turcji, sprawca tego zdarzenia drogowego, 37-latek, przebywa w policyjnej izbie zatrzymań i jest do dyspozycji prokuratora, a czynności z nim procesowe będą wykonywane w dniu jutrzejszym.
0: Tak mówił w rozmowie z TVN24 aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Zatrzymany kierowca był trzeźwy, do tej pory nie był notowany w Polsce za jakiekolwiek wykroczenia drogowe. Zmieniamy temat. To był długi, ponad 4-godzinny, zacięty mecz, ale Aleksander Zwieriew w końcu dopiął swego i zdobył tytuł wielkiego szlema, który przez lata był dla niego nieosiągalny. Teraz z radością prezentuje zdobyty puchar.
2: Hey guys, Uguraga.
0: Patrzcie, co mam. Zajęło mi to trochę czasu, ale w końcu zostałem czempionem. Nie mógłbym być szczęśliwszy. Dziękuję wszystkim. Tak w nagraniu w mediach społecznościowych mówił Zwieriew, który wcześniej 3 razy grał w finale tego turnieju. Do dzisiaj był nazywany najlepszym tenisistą, który nigdy nie zdobył wielkiego szlema. 29-letni Niemiec rosyjskiego pochodzenia pokonał Włocha Flavio Coboliego i wygrał finał French Open w 5 setach. Dzień wcześniej rozstrzygnięty został singlowy finał pań. Rosjanka Mira Andrzejewa wygrała z Polką Mają Chwalińską, rewelacją tego turnieju. Chwalińska, przypomnę, jutro rano wraca z Paryża do kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, Wojtek Ratasiewicz realizuje, Marcin Mann. Jak co tydzień, trochę miszmasz, ale dzisiaj jednak miszmasz idący w drugiej części bardziej chyba 4x4 jednak. Trochę cały czas mieszam i zmieniam, ale jakoś tak, nie będzie jakoś bardzo ostro, ale potem zawsze tak mówię, że jest, a nie jest i potem jest na odwrót. Marcin.mandet.nowyświat.online. Tam się można zgłaszać i widzę, że już pierwsi... Dariusz musiał być pierwszy. Opóźniony, ale jestem. Nie jesteś opóźniony. Aha, bo ty to jest cały czas przecież w tym samym wątku piszesz te maile. Meldunek składam, że jestem z pozdrowieniami z Baszka Woda w Makarska Riviera w Chorwacji. Pięknie tu jest, trochę za dużo turystów, ale tak na autostop wyszło, bo dziś niedziela i długo stałem na drogach. No, a teraz już czekam na cię. No dobra, bardzo miło, że się zalogowałeś jak zawsze. Dziś będą goście. Gośćmi będą Klaudia Ciepłucha i Damian Cieślewicz ze Sfora Art. Już to zapowiedziałem w social mediach. Będą wyjściówki, będziemy rozmawiać o Sforze, o tym, że ona jest piękna i że jest w Rajgrodzie i nad jeziorem i będzie o ptaszkach i będzie o tańczeniu i o queerowości wszelkiej maści i o wszystkim będzie właściwie. Ale nie chcę wybiegać przed szereg za bardzo. Więc na początek numer, który wydaje mi się, że brzmi trochę tak, jak wygląda ich komunikacja wizualna. Jest to komplement jak i dla numeru, jak i dla komunikacji. Zresztą chyba pasujący, bo też myślę, że ciekaw jestem, jak na niego zareagują, zwłaszcza, że w tle słychać ptaszki.

0: To nie wiem, kto będzie grał o 4 rano, ale może wiedzą to Klaudia wspomniana, Ciepłucha, szefowa PR-u i komunikacji, no i Damian Cieślewicz, bo tutaj chyba się literówka od Klaudii pojawiła. Jesteś Cieślewiczem, a nie Cieśliewiczem, prawda?
1: Cieślewicz,
2: tak.
0: Cześć Damianie, cześć Klaudio. A, cześć. I Damian jest dyrektorem artystycznym, tak, festiwalu, szefu i ojciec założyciel, jeśli dobrze rozumiem.
1: Ale nie lubię tego określenia, bardziej, że staramy się kolektywnie działać, ale faktycznie pełnię kierowniczą funkcję.
0: Dobrze, no właśnie, ta kolektywność tu jest ważna. Dobrze, że mnie wstrzymałeś, ale chyba dojdziemy do tego, bo możemy sobie chwilę pogadać, a no właściwie, no ja się już przyznałem do tego w social mediach, tam gdzieś w rolce, że, czy tam w storiesie, że nie byłem u was, więc się nie chcę wymądrzać za bardzo. Byłem w okolicy wiele razy po drugiej stronie jeziora w Lisewie, ale do Rajgrodu do was w trakcie festiwalu nie dotarłem i bardzo żałuję, bo bardzo różne rzeczy słyszałem od znajomych, którzy byli. Natomiast, no tak, to co tam robicie, stoi na kolektywie i kolektywach, które to robią, bo tak właściwie, przepraszam, to maile u mnie plumkają, dużo różnych ludzi zrzeszacie, żeby ten festiwal powstał. I to nie jest tylko muzyka.
1: Zgadza się. Festiwal oprócz programu muzycznego ma także program performatywny, wystawę sztuki, warsztaty i program kinowy.
0: Myślę,
2: i generalnie zapraszamy na ten festiwal wszystkich, żeby pokazać wśród przepięknych okoliczności przyrody właśnie jeziora Rajgrodzkiego to, że możemy zamienić 3 dni w jakiegoś rodzaju bajkę, jakiegoś rodzaju utopię, w której ta muzyka, no myślę, że wybrałeś w ogóle jeden z fajniejszych utworów i jest mi bardzo miło, że właśnie z takim trackiem kojarzy się nasza komunikacja, bo trochę tak myślimy o naszym festiwalu jako wspólnotowej utopii na te kilka, 3 dni. Jakbyśmy chcieli, żeby świat wyglądał, gdybyśmy to my go właśnie urządzamy i urządzamy go sobie i wszystkim osobom, które do nas przyjadą właśnie w taki sposób.
0: No właśnie, wszyscy się mogą czuć mile widziani. O ile, jak to ładnie ująć, jakiś taki mi się zrobił węzeł w głowie, ale o ile dla nich też wszyscy są mile widziani. O, może w ten sposób.
2: Tak, myślę, że to jest fajne podsumowanie tego, o co nam chodzi.
0: Ale powiedzcie mi na początek, która to jest edycja?
1: Piąta.
2: Mały jubileusz.
0: No właśnie. No tak, to ja was po raz pierwszy usłyszałem chyba lat temu 3. Wszystkie się odbywały od początku w Rajgrodzie?
1: Tak, od samego początku. To jakby miejsce nas zainspirowało do tego, żeby festiwal tam zrobić.
0: No dobra, a jak to jest? Bo ty jesteś, nie wiem, czy dobrze gdzieś moje ścieżki powędrowały po internecie. Czy mieszkasz w Berlinie, czy nie?
1: Od pół roku, tak.
0: A, od pół roku, dobra, no okej, bo się chciałem zapytać, skąd...
1: 20 parę lat w Warszawie, a pochodzę z Białegostoku.
0: A, no dobra, wszystko jest jasne, bo Rajgród, podpowiem, jest na granicy Mazur i Podlaskiego. No tak.
1: To dosłownie, bo jedna strona jeziora jest należy do Podlaskiego, a druga już do Warmińsko-Mazurskiego.
0: No tam jest naprawdę pięknie. W sensie tam jest naprawdę pięknie. I będę to powtarzał jeszcze kilka razy, że zazdroszczę tym, którzy się tam wybiorą, żeby sobie z wami potańczyć do rana, ale też i wziąć udział we wszystkich innych atrakcjach, bo no to jest naprawdę nie lada, nie wiem, chyba przyjemność po prostu. Dobra, ile jest scen, powiedzcie mi?
1: 2 sceny plus taki pop-up jeszcze będzie muzyczny.
2: Ale to dla wszystkich, którzy przyjadą, dopiero będą mogli go doświadczyć na miejscu.
0: Czyli nie zdradzacie nic na razie. No właśnie.
1: Program tych 2 scen jest już w sumie ogłoszony. Pop-up na razie zostawiamy jako taki mały dodatek, tajemnicę, którą dopiero na miejscu ujawnimy.
0: Czy to może mieć związek z... Nie, może nie wiem. Jak macie zdradzać, to ja nie będę dopytywał, bo to byłoby nieładnie z mojej strony. No, wiecie co? Może tak. Zagrajmy pierwszy numer, który przynieśliście, bo jest kilka przygotowanych, a ja się zastanowię, o co was będę dalej podpytywał. A on jest właściwie zapowiedzią poniekąd

0: dwóch, chciałbym powiedzieć artystów, no ale osób artystycznych, artysty, artystki, artystek i właściwie wszystkich, bo to, nie wiem, czy mówić, może niech wybrzmi i potem się
1: zapraszamy.
0: Zastanowimy. Tak, no to proszę bardzo.

0: fajne to znajdę cię, pisze Dariusz, a właściwie Dariusz. To ważne, bo zaraz przeczytam, co napisał dalej. To jakaś stara piosenka chyba jest, bo coś mi się kojarzy, ale nie wiem, kto śpiewał normalnie. Podpowiem, że Dariusz nie jest z Polski, a Dariuszowi w takim razie podpowiadam, że to Reni Jusis i rok 2003 z transmisji płyty, no i w wersji Automata. No i to jest podwójna zapowiedź. I tutaj zawieszam głos i pozwalam wam zapowiedzieć.
1: Tak, będziemy w line-upie w tym roku mieli zarówno Automata, jak i Reni Jusis. We wcześniejszych latach głównie line-up był zdominowany przez osoby DJ-skie. Plus jakieś live akty. W tym roku pojawiały się live akty z wokalami, ale też jakby wychodzimy trochę poza taką typowo współczesno-klubową muzykę. Sięgamy do korzeni, a tak jak obcokrajowcom często tłumaczę, że Reni Jusis to jest taka polska Robin. Reni popularyzowała muzykę elektroniczną w Polsce, trans, a więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dołączyła do line-upu.
2: To jest taki też nasz trochę ukłon właśnie w stronę tej wyciągania rękę w przeszłość, ale też patrzenie trochę w przyszłość i też, tak jak Damian wspominał, no, Reni była jedną z pierwszych też producentek w Polsce, która jakby też takim dużym echem odbiła się i jest, no, też świadczy o tym, ten track Automata świadczy o tym, że dalej stanowi inspirację dla tych współczesnych artystów sceny elektronicznej.
0: No, uważam, że to jest w ogóle super ruch. Na początku się zdziwiłem, ale tak dobrze po prostu, bo jednak kojarzyłem was, tak jak i wiele innych festiwali, no, jednak z takim pewnego rodzaju, nie chcę użyć sformułowania zaszufladkowaniem się, bo ono ciągnie za sobą jakieś negatywne konotacje, a to zupełnie nie o to chodzi, ale jakiegoś takiego sprofilowania może po prostu delikatnego, ale znowu w ramach którego jest duża, bardzo rozbieżność gatunkowa. Natomiast wrzucenie w to Reni Jusis, w zależności od jeszcze tego oczywiście, który slot w line-upie i tak dalej, ale w ogóle jakby jeszcze się pojawiła gdzieś jako MC nagle znienatkało kogoś, ale nie wiem,
1: Reni będzie grała w niedzielę na scenie na plaży.
2: To możemy zdradzić.
0: A o której?
1: Już powiem.
0: O, dobra, będziemy wiedzieli. No w ogóle ten line-up jest naprawdę niczego sobie. No ja nie będę udawał, że znam wszystkich, bo nie znam wszystkich, ale tych, którzy znam, to wiem, że można
1: Reni się spodziewać. Reni około 16 będzie.
0: O, dobre. No tak. W kółko nie grają sceny przecież, nie? Będzie przerwa.
1: Nie, nie, absolutnie.
2: Nie, odpoczywamy.
0: Okej, dobrze. Odpowiedzialnie.
2: Odpowiedzialnie, tak. Szczególnie, że mamy tak rozbudowany program dzienny, że szkoda by było też nie skorzystać ze wszystkich innych atrakcji, które zaplanowaliśmy, bo też myślimy o tym festiwalu właśnie w tym roku w komunikacji. Wykorzystujemy takie hasło, że twoja ulubiona kolonia wraca do Rajgrodu, bo trochę tak sobie to wyobrażamy, że jest to taki summer camp. I poza tym, że mamy festiwal i mamy bardzo rozbudowany program muzyczny, no to tak jak już Damian wspominał wcześniej, mamy te wszystkie aktywności, jak warsztaty voguingu z naprawdę świetnymi osobami. Mamy pokazy filmowe, będą krótkie metraże queerowe pokazywane. Będzie program również dragu, performance. Więc będzie co robić na sporze.
0: No właśnie, bo tam jest w ogóle, to jest, te kolonie są super tropem, bo tam jest super klimat, jakby poza naturą, to sam teren, to, że jest przestrzeń właśnie, że na taki jakiś lekki wellness, ale też i doświadczenie, no albo sfer, z którymi się nie ma na co dzień styczności, bo może się trochę nie jest w środowisku, a może się człowiek trochę boi, a może się trochę wstydzi, no to myślę, że na sferze się w ogóle nie musi bać, a nie musi wstydzić, tylko jakby może eksplorować i sforę, i siebie. I właściwie to chyba jest dobry moment, żebym się Damiana zapytał, skąd się wziął pomysł na sforę.
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, to miejsce zainspirowało. I
0: Tak,
1: raz,
0: to tak.
1: tak jak ty mówiłeś, że jest tam przepięknie, jest tam, dokładnie tak jest. Natomiast dodatkowym atutem jest to, że bezpośrednio obok siebie są dwa ośrodki kolonijne, które wynajmujemy w całości, więc oprócz takiego normalnego zakwaterowania festiwalowego jak namioty, można sobie przyjechać i wynająć pokój w ośrodku kolonijnym.
0: No właśnie, to też jest ważne, że to nie są tylko polowe warunki, tylko można mieć normalny pokoik. Są jeszcze dostępne?
1: Tak, są jeszcze dostępne.
0: Bo tam pewnie też
2: ale, jest... ale szybko się kończą, więc zachęcamy do jakiejś...
1: Szczególnie dwuosobowe, bo tak jak na koloniach, tam są wieloosobowe też pokoje dostępne. Ten dwójek już prawie nie ma.
0: No tak. To więc...
2: I te z widokiem na jezioro Rajgrodzkie już nie jestem pewna, tam pojedyncze sztuki chyba zostały.
1: Dokładnie tak.
0: To, co mi się też z wami kojarzy trochę... To jest takie trochę banalne, bo powiedzenie, że jakby dobry sound system przy festiwalach, które dbają o line-up i o wiele różnych detali, to jest taki trochę banał. No ale jednak też u was ekipa slapowa ogarnia chyba nie wiem,
2: tak
0: scenę
2: jest.
0: Jedną?
1: Od samego początku za całość nagłośnienia odpowiada Slap.
0: Na obydwu scenach, rozumiem.
1: Tak.
0: No tak, no to można się spodziewać, że będzie bardzo fajnie, jeśli ktoś z was był, no nie wiem, no tych imprez jest naprawdę sporo. Teraz ich scena na Labiryncie robiła wrażenie. Nie byłem, ale widziałem, ładnie to wyglądało. No na UpToDate'cie
2: tak,
0: też.
2: Tak, chcemy też pracować z najlepszymi w swoim fachu, ze względu na to, że szanujemy jakby muzykę, którą chcemy prezentować, artystów, którzy będą dla nas grali, ale też jakby otoczenie, a jesteśmy przekonani, że akurat... ich umiejętności, ich doświadczenie pozwoli na to, żeby każdy był zachwycony tym, co usłyszy.
0: I to też jest dobry trop, bo oni potrafią zrobić tak, żeby łomotało, ale żeby nie trzeba było. Ja na przykład jestem trochę wrażliwym, delikatnym kwiatuszkiem i zawsze mam ze sobą zatyczki na wypadek na festiwalu. To są niekiedy...
2: I polecamy to wszystkim,
0: tak.
2: To wszystkim, żeby tak. Się zaopatrzyć.
0: Bardzo
2: zdrowie
0: mieć zawsze.
2: Najważniejsze.
0: Ale są dni na przykład, kiedy jestem bardziej wrażliwy, albo na przykład trochę mniej, nie wiem, kwestia ciśnienia, ustawienia w uszach, temperatury ciała i tak dalej, ale na przykład na imprezach, które Slap nagłaśnia, pamiętam, że w większości nie miałem takiej potrzeby, żeby od razu się zatyczkować, bo jakoś tak potrafił to zrobić, że balansują na tej granicy, gdzie to jest młczące, ale nie bolące. Choć oczywiście wszystko to zależy też od przestrzeni, no bo jesteście open air, więc jakby to sprzyja.
1: Ale tutaj jest tak, że mamy scena na plaży jest outdoorowa, natomiast druga scena jest zlokalizowana w części restauracji jednego z tych ośrodków z takimi panoramicznymi oknami. Jest to spowodowane tym, że jednak w czerwcu późne godziny nocne, wczesnoporanne bywają chłodne, więc dobrze jest mieć przestrzeń, gdzie ludziom nie byłoby zimno.
0: Słusznie, słusznie,
1: tak.
0: No właśnie.
1: A też nigdy nie wiadomo, jaka pogoda jest. Co prawda do tej pory zawsze nam sprzyjała, ale tak.
2: I trzymamy kciuki, żeby tak też było w tym roku.
1: Tak.
0: No fajnie wyglądały te storiesy z poranków tam z plaży, z plaży. Naprawdę miło się na to patrzy, no i znowu we mnie jest takie FOMO gdzieś delikatnie chodzące w środku i drapiące mnie od środka, bo niestety znowu będzie tak, że ja mam rodzinne obowiązki i nie dotrę do was w tym roku, ale skoro przy tym jesteśmy, o, świetny moment na to, żeby powiedzieć, że trzy podwójne?
2: Trzy podwójne.
0: Trzy podwójne wejściówki. Myślę, czy jakimś tropem to robić. Chcecie wymyślić jakieś trudne zadanie, czy po prostu kto pierwszy, ten lepszy?
1: A kto pierwszy, ten lepszy.
2: Kto pierwszy, ten lepszy, tak.
0: Dobra.
2: Żeby było sprawiedliwe.
0: Dobra, no to marcin.man, etnowyświat.online. Zgłaszajcie się odpowiedzialnie, ale od razu powiem, bardzo was o to ładnie proszę, bo w przypadku UpToDate'a musiałem potem rotować tymi wejściówkami. Jeśli będziecie wiedzieli, że je dostaliście, ale nie będziecie mogli dotrzeć, to dajcie znać, bo mogą być jeszcze jacyś inni chętni, żeby mógł
2: dajcie znać.
0: Podać dalej. To taka moja drobna prośba. Dobrze, to ludzie się zgłaszają. A zanim ja jeszcze was trochę pomagluję, to może kolejna propozycja. Crash Club i Silky Ulong. Tutaj połówka jest połówką. W ten sposób chyba mogę powiedzieć, prawda?
2: Tak.
0: Let's go.

0: Oczywiście źle powiedziałem, bo przez połówkę połówki miałem na myśli, bo mi się pomieszało w line-upie ze Slope Unitem, ale bo tutaj Crash Club po prostu występuje i to w formule live, o ile dobrze pamiętam gdzieś z...
1: Zgadza się, tak. Będą mieli gitarzystę.
0: O, no. Dobre. A propos gitar,
2: właśnie...
1: Ale nie pomyliłeś się do końca z połówkami, bo Crash Club jest połówką Private Pressów.
0: A, no tak, to by się zgadzało. Racja. A do tego dojdziemy zresztą, więc wszystko tu się gdzieś delikatnie zazębia. A gitary też pasują, bo Dariusz napisał wcześniej. Zapytałem Google, bo imię i nazwisko mi nic nie mówi, a propos Reniusis. Dalej nie kojarzę, ale wtedy tylko ostrych gitar słuchałem. Więc Dariusz odezwał się do nas też Jaś z Kaszubskiej Chaty swojej ukochanej. Z biletów nie skorzysta, ponieważ jak to ładnie powiedzieć, żeby to nie było ageizmem leciwy, ma swoje lata. Lubi swoją kaszubską chatę po prostu. Natomiast Marcin się odezwał, że cześć Bosko, byłem, pamiętam, ogromnie sympatycznie, bardzo bym chciał tam wrócić z przyjacielem, proszę pomóż, Marcin. No to Marcin...
1: Pomożemy.
0: Dobra, pierwsza wyjściówka rozdana, cieszę się. Zobaczymy, czy pójdą dzisiaj wszystkie, ale wieczorem to wiecie, mniej osób słucha, może z podcastu ktoś wyłapie jeszcze. Ale skoro... popytałem o festiwal, popytałem o historię i lokalizację, to może przejdźmy do muzyki, jaka tam będzie.
1: Jak zawsze różnorodna.
0: Enigmatyczna.
1: Może lecąc nazwiskami po prostu. Będą właśnie, tak jak wspomniałeś o połówkach, Palm Beach Kids, którzy pod tą nazwą kryje się Slope Unit i Tasman. Slope Unit pochodzi z Białegostoku, mieszka w Londynie, a Tasman jest z Litwy i też urzęduje w Wielkiej Brytanii. Przyjeżdżają w swoje rodzinne strony i specjalnie na festiwal łączą się w duet, zagrają hardware'owy live act. Będzie Paweł. Z Niemiec mamy taką DJ-kę Humanizer. Ona na pewno porwie wszystkich do tańca. To są bardzo żywe, energiczne sety groove'owe, łączące też elementy latino czy jakieś inne rzeczy. Kto tu jeszcze?
0: Bo generalnie tak naprawdę, w sensie ja trochę wiem, ale dla tych, którzy nie wiedzą i się zastanawiają, to będzie po prostu totalny miszmasz, jakby chyba od sasa do lasa, z tym, że to będą dobre numery wyszukane przez po prostu waszych line-upowców, bo będzie pewnie od elektro przez techno, będą breaki? Na pewno będą jakieś breaki.
2: Na pewno będą. Mamy też kilku artystów też mocnych ze sceny basowej, czy Kitty Sarkazm, czy Animati, Automat, przecież który już tutaj poleciał.
0: Tak.
2: Z Londynu leci do nas też, z Londynu, z Berlina, z USA, nie wiem gdzie on jest based w tym momencie, Soft Chaos. Też dziewczyna grająca bardzo, bardzo, bardzo do tańca. No nasza Monster. Która też szykuje wspaniałą selekcję, zresztą jak zwykle, no jest to wybitna polska DJ-ka. Będzie Matrix, który dla odmiany zagra dla House.
0: A, no właśnie, właśnie prawie się nadziałem i powiedziałem, że będzie surowy Matrix, ale...
2: Będzie Matrix na pierwszy weekend, już pierwsze powitanie lata.
0: Czyli na miękko w lato.
2: Tak jest.
1: I będzie Spectribe, jak już
2: będzie
1: od klapy.
0: Jak się odklei od miksera.
2: Tak.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, to po prostu Spectribe to jeden ze slapowców, którzy nagłaśniają i jak ktoś był na up-to-date, to można go było na scenie Music is Everything widzieć tam prawie cały czas dokręcającego coś delikatnie i poprawiającego.
2: No będziemy mieć też premierowy koncert Ksuksu i tamtego. Nie wiem, czy dobrze odmieniam, Damian, popraw mnie. I to będzie premiera ich, tak, ich premierowy występ ich nowego materiału wspólnego. Więc to też będzie dla nas i myślę, że dla nich ważne wydarzenie.
1: Tak, a Kuksu odpowiada za nasze plakaty od paru lat, więc tak, jest osobą blisko związana z festiwalem już od dłuższego czasu.
0: Czyli będzie też sporo premier i takich projektów trochę powstałych, czy łączących się, czy setów, które właściwie jakby zostały stworzone pod was. Tak?
1: Tak. Dokładnie tak. I będzie też właśnie trochę artystów, którzy pierwszy raz będą grać w Polsce. Między innymi właśnie Humanizer, o której wcześniej wspomniałem. Jeszcze berlińska DJ-ka Kinga. Z Londynu będzie Kami Wina, która jeszcze nigdy w Polsce nie grała.
2: No i oczywiście no właśnie nasi open callowcy, bo my co roku jako festiwal mamy open calla. Otwieramy się też na te projekty, te akty tych DJ-ów, DJ-ki, osoby DJ-skie, które gdzieś zaczynają albo jeszcze nie miały okazji zaprezentować się jakiejś publiczności. I to będzie występ Wizrilla i właśnie...
1: Kami Winy właśnie, o której
2: Kami się... Winy, tak.
0: Wizril mnie teraz atakuje wszędzie na Instagramie, ale to dobrze. Jest ma w moim algorytmie jest na fali.
2: No to super. Cieszymy się. No. Tych zgłoszeń w tym roku było ponad 80, za które jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy, bo naprawdę wybór nie był najłatwiejszy wybór.
1: Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Tak. Zazwyczaj to oscyluje w liczbach 50, 60. Teraz to było prawie 90.
0: I do ilu musieliście...
2: I jeszcze było to naprawdę fajnym poziomie.
1: Tak.
0: I do ilu ich obcięliście?
1: Niestety
0: słowo.
1: Do dwóch.
2: Do dwóch.
0: Bolesne.
1: Tak, to właśnie, to niestety, tak, ale wyróżniliśmy część artystów biletami, żeby przyjechali do nas i wiemy już, kogo będziemy bukować w przyszłym roku.
0: No tak, to jest też dobry trop. Dobra, skoro jesteśmy przy dwójce, takie trochę kwadratowe przejście i wcześniej była połówka z dwójki, no to teraz zagrajmy ich wspólnie, czyli mam na myśli private pressów. Z płyty, z której już w Pigosie leciał numer, jak się tylko pojawiła, ale z tej drugiej strony, z Mutual Attraction, bardzo zresztą fajny, czyli to było chyba B1, a dzisiaj w takim razie od was zaproponowany A1, przeze mnie nieprzeoczone, zostawione na specjalną okazję, jest to właśnie ona.

0: Duet Private Press, Ziemia 003. Takie wydawnictwo. I teraz, czekajcie, o co chciałem zapytać. Czy oni będą live'em, czy będą DJ setem?
1: Będą DJ setem.
0: Dobrze.
1: Chcieliśmy dodać, że w tym roku po raz pierwszy mamy wsparcie instytucjonalne. Województwo Podlaskie zostało partnerem festiwalu. To dużo dla nas znaczy, ponieważ no, już nie można nas zakategoryzować jako, nie wiem, jakiś rejf nad jeziorem.
0: No tak,
1: kiedyś takie opinie się pojawiały.
0: Jak, no tak, jakiś tam łomoczą gdzieś na drugim brzegu, co to za jest afera, a teraz już jesteście poważnymi działaczami.
1: Tak.
0: Trochę wam życzę rozwoju, ale trochę też jakby ta kameralność jest ważna, więc no, jeśli ktoś jeszcze będzie się chciał wybrać i napiszecie powieściówki, to nie spodziewajcie się tam miliona osób i tłumów, i to nie dlatego, że ludzie nie chcą, tylko dlatego, że może nie wiedzą, i to jest to takie trochę dla, w sensie jest to bardzo inkluzywna przestrzeń, ale w takim, w pewnym sensie ekskluzywna, że dla wybrańców, którzy wiedzą, chcą, lubią, szanują i tak dalej. Tak jakby tutaj dużo można epitetów dodawać.
2: Inkluzywna i chyba użyłabym słowa też intymna, zarówno w tym takim kontakcie z muzyką, w kontakcie z tymi wszystkimi propozycjami, które dajemy też uczestnikom podczas festiwalu, w kontakcie też z przyrodą, która no też jest bardzo ważną częścią tego, jak nasz festiwal funkcjonuje. I tak w zespole zawsze mówimy, że ta przyroda, która otacza festiwal Jeziora Rajgrodzkie, to jest najpiękniejsza scenografia, jaką moglibyśmy, której my byśmy sami stworzyć nie mogli, a która po prostu jest i tylko czeka właśnie na to, żeby ją trochę wypełnić jeszcze tymi wszystkimi uczestnikami, ich historiami, ich emocjami i tym, jak oni będą z tymi naszymi propozycjami obcowywać, jak one będą na nie ludzi
0: rezonować.
2: Rezonować też ładnie.
0: Sfora, powtórzę, bo chyba w środku rozmowy to padło za rzadko, Sfora Art. Chciałbym zadać też pytanie, i to nie chciałbym rozdrapywać jakiejś rany, ale jak ktoś będzie wpisywał, to trochę dlatego je zadaję, jak ktoś będzie wpisywał Sfora na przykład na Instagramie albo gdzieś, to się może nadziać na dwie strony. Ja tutaj nie chcę was jakby męczyć, dlaczego się tak wydarzyło, ale rozumiem, że po prostu gdzieś, jak to w różnych inicjatywach, nastąpiło małe podzielenie, jak to ładnie powiedzieć,
1: zdań. Można to w ten sposób ująć, tak? No, ukradziono nam stare konto przez osoby, które były związane wcześniej z festiwalem.
2: Ale najważniejsze jest to, że trwamy i cały czas zapraszamy na festiwal od 19 do 21 czerwca, a może chwilkę dłużej.
0: Podoba mi się chwilkę dłużej.
2: Chcecie szukać nas na Instagramie, no to sfora.art, bo sztuka jest w centrum tego, czym jesteśmy, sztuka muzyczna, sztuka performance'u, sztuka kulinarna również, bo warto powiedzieć, że gotować dla nas będzie zwyciężczyni Masterchefa, Julia Cichocka.
1: Ale oprócz tego ośrodki wczasowe będą też w swoich restauracjach serwować kolonijne jedzenie typowe.
0: I będzie kompot, i będą ziemniaki tłuczone.
1: Oczywiście, że tak. I to wszystko będzie w bardzo przyzwoitych cenach.
0: Bardzo dobrze. Że cały czas mnie zachęcacie, a ja nie mogę, ja po prostu nie mogę, jestem wtedy w Olsztynie i nie mogę, wiem, że to nie jest aż tak daleko, ale jestem z rodziną, kombinuję, jak to zrobić.
1: Może chociaż na jeden dzień uda ci się wpaść.
2: Może na tą rani.
0: Będę bardzo kombinował, jak to zrobić. Naprawdę jestem, jakby nie musicie mnie zachęcać, jakby ja mówię to szczerze i w ciemno wszystkich zapraszam, pomimo tego, że nie byłem. Nie wiem, czy to jest jakby z mojej strony jakiś wielki komplement dla niektórych, ale jeśli ktoś wie, że jakby jestem ostrożny, jeśli chodzi o takie zachęty, to na to, no to muszą mnie ludzie poznać. Jak mnie nie znają, to nie wiedzą. Dobra, głupoty gadam. Bardzo wam dziękuję. Bardzo było miło was spotkać.
2: My również pokazać. Dziękujemy.
0: Chętnie poznam was na żywo. Przypominam, że Sfora Art przez kropkę. Zresztą macie chyba niebieski taki znaczek.
2: Mamy niebieski.
0: Macie niebieski znaczek. Idźcie za niebieskim. Tak. No to Klaudia Ciepucha, Damian Cieślewicz.
1: Tak, zgadza się.
0: Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Fajnie, że wpadliście.
2: My dziękujemy za zaproszenie.
0: Liczę na to, że was poznam jednak któregoś dnia, jak się wysmyknę na chwilkę tam po ciemku, jak może nikt mnie nie zauważy. I na koniec Slope Unit, zapowiedziany wcześniej jako połówka. Przypomnijcie?
1: Palm Beach Kids.
0: Dobra, no to Slope Unit i Bliss. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: Dobranoc.

od Reniusis po... nie chcę aż tak cytować Wojtka, ale po numer, w którym nie rusza się miernik. O, niech tak będzie, niedosłownie. Czyli po prostu jest jakby równo cały czas. I to dobrze, tak by też jest ważne. Dziękuję jeszcze raz moim gościom. Druga wyjściówka taka jest trochę niemrawa. Wydaje mi się, jakby potrzebuje decyzji. Ja nie mogę takiej trzymać w nieskończoność. No i jedna jest jeszcze do rozdania. Podwójne są, zaznaczam. Tak więc zgłaszajcie się. Chociaż wiem, że jest późna godzina, ale jutro może podcastowicze, mówię do was, może ktoś z was się jeszcze załapie, więc bardzo na to liczę. No i co, wpadamy w drugą godzinę. Jeszcze mogę zapowiedzieć, że to nie koniec audycji zapowiadających różne festiwale i wyjściówki, bo w najbliższych tygodniach będziemy mieli też państwa newsów. Zresztą już przecież kiedyś rozdawaliśmy i zapowiadaliśmy ten festiwal w audycji. Możliwe, że będzie coś o lesie, ale to będzie po lesie. No i na razie tyle, nic więcej nie będę mówił, ale tak, zrobiło się i się zrobi trochę festiwalowo. Tymczasem, skoro może mam jeszcze tutaj jakichś sforzaków, czy sforaków? Nie, no chyba sforzaków trzeba by powiedzieć. To z innej historii trochę, z innej szuflady numer. Z Armenii. Przy okazji podróży w szczycie wszystkiego wpadłem na tego pana. I okazuje się, że jakiś numer kiedyś miałem już polubiony, ale nigdy do audycji nie trafił. No i wśród nowości spod jego... no chyba palców trzeba powiedzieć po prostu. Dave Ney i BFLI.

Tak, między innymi brzmi współczesna Armenia, Jerewan, konkretnie DFNA i BFLI. Polecam pana, jeśli komuś takie granie siedzi, ale spokojnie, nie będzie tak teraz cały czas. Choć 303 będzie dzisiaj jeszcze trochę, nią zaczęliśmy właściwie Lake Hazem i jeszcze się pojawi dzisiaj w kilku wersjach. Chyba poszła druga wyjściówka. Cześć, super muza, jak co tydzień w Bigosie, cieszę się. Chętnie bym się wybrał na ten festiwal. Kopsniesz boomerowi wyjściówkę? Kopsnę, Jerry. Jerry, dostajesz wyjściówkę, została nam jedna. Nie, przepraszam, no podwójna, bo czyli możesz Jerry pójść z kimś. Nie musisz sam. Z kimś jest fajniej. Ale też nie namawiam. Jakby niektórzy lubią być sami i to też jest okej. Okay. Jakby wszystko jest okej. Okay. No dobra, to skoro mówiłem, że nie będzie przez cały czas tak ostro, to znienacka Mystic State. Nowości dzisiaj będzie sporo. Flutter.

Mystic State i Kercha album, no nie, w tym numerze akurat, a tak to Mystic State, Freds, tak zatytułowany jest ten album, bardzo dobry. Nie wszystko mi dzisiaj akurat się działo, ten numer najbardziej. Myślę, że jutro może być zupełnie inaczej. Ma dwa dni, całość wyszła dwa dni temu, więc polecam wam sobie posprawdzać. Za tydzień podejrzewam, że wrócimy do tych nieco bardziej dubowych propozycji z tego albumu, ale może nie, może nastrój zupełnie wszystko zmieni i okaże się, że nie wiem, co się okaże. W każdym razie Flutter super. No ale dobra, wspominam o 303-kach, a jedną z nowości dziś... Nie, to nie jest chyba z dziś. Z wczoraj? Nie, no, jakoś ledwo co. Nowy Not Even Noticed.

Nowi, nie nowy. Już robiłem to któryś raz i za każdym razem wiem, że to ich jest dwóch, a jednak jakaś klapka na drugą się nakłada w głowie. Jestem przekonany, że znacie takie dysfunkcje mózgu, że chcecie coś powiedzieć i mam wychodzić w drugą stronę. Jakoś sobie w głowie kiedyś utarłem, że on jest jeden, ten not even noticed, ale to nieprawda. Więc poprawiam się pilnie. No, tu się też ciekawe rzeczy dzieją na tym albumie. I to bardzo ciekawe. Właściwie nie wiem, chyba trzeba zagrać jeszcze jeden numer, prawda? Bo to wstyd grać tylko jeden.

Not Even Noticed, czyli Frankfurt i Niemcy. Na początek to był, zerkam sobie, Asben, a drugi to Kron. A cała płyta Space Beyond Noise, wydana, no tak, dwa dni temu. Bardzo tam się fajne rzeczy dzieją. Polubiłem połowę już i to tylko dzisiaj mi się połowa podobała. Ta druga połowa może będzie lepiej brzmiała jutro. Ale nie będę was katował już, bo mówiłem, że będzie 4x4 i techno, a jakoś tak się znowu zrobiło leciutko, więc poprawiam się. Poprawiam się, obietnice spełniam i wpadniemy na chwilę. Raz, dwa, trzy, przynajmniej trzy propozycje. Wszystko to są nowości, albo okolice nowości. No, to nowości. Luca Lozano, All the Dave.

co, może jeszcze raz. Jezu, jaki to jest super numer. Ale powiem wam, że znowu mam taki wniosek, że lepsze jest wrogiem dobrego. Bo ten numer oryginalnie miał polecieć po wizycie gości, bo jakoś tak mi się wydawało, że będzie pasował, ale potem sobie pomyślałem, a nie, a może właśnie złammy trochę tego slopa breakami i kwasem. Ale nie wiem, czy ten Dave Vinay nie lepiej by wybrzmiał teraz, a ten... Ale może właśnie nie, może to by było lepsze wrogiem dobrego. Może było dobrze, a ja próbuję niepotrzebnie zmienić. Jak ktoś słucha, to dajcie znać. Wiem, że jest późno, ale jest, o, godzina, 23:23, ktoś o mnie myśli. Luca Lozano od Dave, super. No to, ponieważ to nie jest set, to możemy teraz zrobić tak.

Tubris, czyli Lennart Misner, tak się nazywa, to Berlin i właściwie wydawnictwo to chyba nie Berlin, nie? Bo to chyba Volt Records, czyli Niderlandy. Fajne, fajne granie, bardzo. I mam już też kilka numerów polubionych z tego albumu. Zachęcam was do tego, żeby zrobić podobnie. A chyba nawet nie muszę zachęcać, bo widzę, że piszecie maile. Po pierwsze Jaś pisze, że to on o mnie myślał. Bardzo dziękuję. Luke, że słucha, ale zaraz zaśnie i nie z powodu przynudzenia, ale dzięki... A, na Taurona nie był, z którego wróciłem 2 godziny temu. Mam deficyt snu. No ale no co, no co teraz? To już jakby poczekaj pół godziny. Zwłaszcza, że na koniec będzie taka muzyka do usypiania. Kamila pisze, panie, graj pan o tej godzinie, jest już wszystko jedno. PS, było idealnie. Cieszę się. No dobra, widzę, że jesteście zadowoleni. I Dariusz też pisze, ciebie przeczytam zaraz, żeby nie zanudzić, bo czas na Kamil Lekesbuch.

literkę przedstawiłem. Kari Leke Busch albo Busk. To Szwecja. Właściwie nie wiem, czemu przedstawiłem literkę, ale myślę, że mi, mam nadzieję, wybaczycie. Zresztą nie sam, w towarzystwie i tutaj już Niderlandy, przepraszam, kaleczę pewnie, czy to będzie S, czy to będzie S, to będzie S, Szpeki, Webu, czy Speki, może Speki. No to tyle ode mnie w takim razie w temacie. Nie, jeszcze będzie, przepraszam, jeszcze będzie 4x4. Ale zanim to jeszcze maile, bo widzę, że zalogował się... Oj, przepraszam, zamknąłem okienko. Dariusz po pierwsze pisał, że łamane jest okej, okay, ja przez całe życie łamałem ostre gitary z Miles... z Milesem Davisem i Stonesami, no tak. A Mateusz, że melduje obecność, choć słucha dopiero 23, miło usłyszeć jakościową elektronikę po pobycie na 3-dniowym weselu. Dobra, rozumiem. No tak, no, ale jakby wesele weselu nierówne. Chociaż jak tak piszesz, to podejrzewam, że nie było tak jak w audycji. No to teraz przerywnik mały przed końcem. Same nowości. Reset i Dread. We call it the English.

Reset, czyli panowie z UK i trochę łomoto brudu, tak bym to nazwał. Już byli kiedyś w audycji. To nam pierwszy numer w tym roku, który się nowy pojawił i to czekamy na więcej. Czy powiedziałem, że wyjściówki się rozdały wszystkie? Nie wiem, czy powiedziałem, bo napisałem, wysłałem wam wszystkim, którzy się zgłaszaliście. Powinniście mieć bilety na mailu wraz z instrukcją od sforaków. Wcześniej były sforzaki. Jestem pewny, muszę się ich zapytać. Może sobie nie życzą. W każdym razie rozdane, bardzo się cieszę, przyszły miłe maile, więc cieszę się, że się podobało. Ja się trochę rozruszałem, dzisiaj przyznaję, że byłem na początku, tłumaczyłem się potem Klaudii na jakichś takich oparach bateryjnych. Mam wrażenie, że nie byłem najwybitniejszym rozmówcą, ale może mi się tak tylko wydaje. Dwa numery do końca i połączymy je ze sobą, jak to mamy w zwyczaju, mały... DJ set to nie, bo już nie będę powtarzał tej samej formułki w kółko, że tam z miksowaniem to jest ciężko. Kwadrant na początku, Infinition, to będzie no znienacka nie nowość, tylko rok 93, tak mi się wydaje. Tak, 93. Z tamtego roku płyta, jest tam na niej oryginalnie również remix Karla Craiga tego numeru. I to są panowie znani już wam, tylko pod tyloma aliasami występującymi, że może niektórzy się jeszcze nie zorientowali, choć po brzmieniu, no myślę, że może by się dało. Mark Ernestus i Moritz von Oswald, myślę, że nie trzeba panów przedstawiać, nie będę ich przedstawiał w takim razie. A zakończymy już nowością od Forest Drive Westa. Dwa numery bardzo mi się spodobały na tej płycie. Ten otwierający, który jest spokojny i potem takie trochę już pod potupanie, to tak nazwał, ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i właśnie zakończymy tym, który tę płytę najnowszą jego otwiera. Bardzo wszystkim dziękuję. Wojtek Ratasiewicz realizował. Goście byli ze Sfory, przez kropka, sfora.art. Ja się nazywam Marcin Mann i słyszymy się w przyszłym tygodniu.